Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

synu, mam z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra, żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie, o twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kuch na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja, ja swoje

po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu, tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczę

powtarzają oczywiście. Mogli ukraść po państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsny pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa,

0: Tylko ja.
1: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
2: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią sprzed paru tygodni, wybieramy się znowu w odległe miejsca i cokolwiek egzotyczne. Chrześcijaństwo spotyka się z innymi kulturami. No i dzisiaj musimy wziąć się za bary z islamem. Ja przyznam Państwu, że kierowałem się na tą audycję już od dość dawna, a nie jest to temat łatwy. Nie jest łatwo znaleźć ekspertów, którzy chcieliby i potrafili na ten temat rozmawiać. Wraz ze mną są dzisiaj w studiu moi Państwa goście. Pan dr Bartłomiej Grysa, arabista, redaktor dwumiesięcznika ewangelizacyjnego Miłujcie się. Witam Pana.
3: Witam serdecznie.
2: Oraz dr Tomasz Korczyński, socjolog, ekspert badający zjawisko prześladowania chrześcijan na świecie. Witam.
4: Dzień dobry.
2: Islam. Odpalają nam się w głowach takie stereotypy, takie światełka. Widzimy pod hasłem islam i chrześcijaństwo na ogół dwa stereotypy. Krucjaty i ewentualnie to, co się dzisiaj dzieje w Syrii, gdzieś na pograniczu Syrii, Iraku, w Iranie. Ja chciałbym już na samym początku naszej rozmowy o tych wzajemnych kontaktach Kościoła, chrześcijaństwa w ogóle i islamu, rozbić ten stereotyp, tak? Bo przecież islam jest znacznie starszy niż wyprawy krzyżowe. Ja kiedyś, rozmawiając przy zupełnie innej okazji, pokazałem taką mapę, tak? Mapę północnej Afryki. Zwróćcie uwagę, te wszystkie kraje, które tam są, Egipt, Libia, Tunezja, wszystkie, bez wyjątku, w tej chwili arabskie i prawie w 100% muzułmańskie, były 1500 lat temu prawie w 100% chrześcijańskie. W czasach, kiedy tutaj między Bugiem i Odrą Nysą wilki wyły, biegając po drzewach niemalże, tam tętniło chrześcijańskie życie. Ono zniknęło, wyparowało, zniknęło prawie bez śladu. Tak? I myślę, że rozmowę o wzajemnych relacjach między islamem a chrześcijaństwem trzeba chyba zacząć od tamtej, cokolwiek zapomnianej epoki.
3: Tak, no, czy no, ono tak nie zniknęło oczywiście od razu, ale faktycznie, no, islam po prostu przyszedł jako religia wojny. Po prostu wszedł w tą część świata, którą teologia muzułmańska nazywa Dar al-Harb, czyli ziemia wojny, z tej części, która jest nazywana Dar al-Islam, czyli ziemia islamu. I, no, ziemia wojny to jest ziemia, na której trzeba prowadzić dżihad fi sabilillah, czyli dżihad na drodze Allaha. I aż do po prostu uczynienia z danej ziemi, tak to parafrazując, dopóty będziemy budować islam, aż kamień na kamieniu się nie ostanie. No, parafrazując, prawda, inne słynne powiedzenie. Więc tak to się działo. Oczywiście to chrześcijaństwo łacińskie w Afryce Północnej, czyli mniej więcej od tej dzisiejszej Tunezji na zachód, czy od Libii, terenu Libii, ono zanikało stopniowo, jeszcze nawet do XVI wieku jakieś tam pozostały jakieś tam niedobitki, ale przecież tam no były setki biskupstw. Nie? To naprawdę było kwitnące chrześcijaństwo, które jeszcze zmierzało się również ze wpływami monofizyckimi, czy mijafizyckimi z Bliskiego Wschodu w pewnym momencie. Tam oczywiście też inne herezje się przetaczały przez te tereny i tak dalej. No i islam przyszedł jako takie naprawdę uderzenie we wszystkich w zasadzie tam. Ale też opieranie się islamizacji było długie. Bo o ile Bliski Wschód się bardzo szybko islamizował, o tyle Berberowie, jednak Afryka Północna, na około 60 lat powstrzymali ekspansję islamu.
4: No już bili się też i Koptowie, bili się też Asyryjczycy. Syryjczycy byli w tej lepszej sytuacji, bo mieli góry, potrafili się, bo my mamy takie wyobrażenie, że chrześcijanie byli prowadzeni na rzeź, jak owce. To też nie do końca tak było. Dzisiaj rzeczywiście w tym zderzeniu z islamem nie istnieją te milicje chrześcijańskie, ale wówczas istniał ruch oporu, ale Kościół był rzeczywiście potężny i kulturowo, i cywilizacyjnie, i populacyjnie, demograficznie. Tak naprawdę to uderzenie islamu, to w moim takim przekonaniu, to był taki Boży pejcz, który uderzył w ten samozadowolony i syty Kościół, ten zielony Kościół Afryki. Afryki Północnej.
2: To jest VII, VIII wiek, prawda? Mówimy o tych stuleciach, no cokolwiek zapomnianych.
4: Od samego początku islamu, bo właściwie islam od samego początku był ekspansyjny i militarny. To nie jest tak, że tu nagle się coś zmieniło.
2: A no właśnie, bo bardzo często w różnych dyskusjach internetowych, tak na forach, ale także w dyskusjach publicznych, w telewizji, w różnych poczytnych tygodnikach, miesięcznikach, spotykamy się z takimi opiniami, że islam jest religią pokoju, tak? Każda sura islamu rozpoczyna się od tej inwokacji w imię Allaha, miłościwego, litościwego. I że tak naprawdę ten wojujący islam to są późniejsze błędy i wypaczenie. Ja nawet spotkałem się z taką, no cokolwiek ekstrawagancką tezą, że wojowniczości muzułmanie nauczyli się od chrześcijan, tak? Że to chrześcijanie, próbując ich nawracać krzyżem, ich nauczyli wojowniczości. W takim razie chciałoby się zadać pytanie, cóż znaczą słowa, jak słuchacze, zwłaszcza niektórzy wiedzą dość dobrze, zajmuję się także historią sztuk walki, europejskich sztuk walki i kontaktów ze wschodem. Na bardzo wielu mieczach, szablach arabskich, perskich jest taki napis: nie ma rycerza równego Alemu, nie ma miecza

0: Bynajmniej nie jest to miecz używany w celach kuchennych, więc rzecz jasna, po prostu zresztą za rok będziemy obchodzić Holokaust chrześcijan, setną rocznicę Holokaustu, genocydu chrześcijan na terenie Imperium Osmańskiego. I ten okres czasu przez Asyryjczyków w języku syroaramejskim został nazwany seifu, czyli podobnie jak ten arabski wyraz seif, czyli miecz, dlatego że najczęściej chrześcijan mordowano po prostu mieczem, tak, w tym okresie. I to cały czas, jak się relacje tutaj są przekazywane, to na przykład jest taki dziennik libańskiego seminarzysty z tego okresu, Karabaszego, który mówi, że cały czas tam się pojawia taki refren, że bez miłosierdzia, bez litości byli mordowani. Tak, no jeżeli, gdzie to jest ten Allah miłosierny, litościwy, no on jest miłosierny, litościwy dla muzułmanów. To tak, tych, którzy walczą na jego drodze i prowadzą dżihad, ale...
1: Mimo tego, że Mahomet był wojownikiem, dlatego że islam jest religią wojowniczą. Nieustannie przejawia się ten wątek dżihadu, prowadzenia świętej wojny, tłumaczony mylnie często w naszym świecie zachodu. To jest taki mit i stereotyp, że to jest wewnętrzne zmaganie się z własnymi niedomaganiami, problemami, grzechami. Nie, to jest wyraźnie...
2: Taka walka duchowa.
1: Walka duchowa.
2: Jak pustelnicy chrześcijańscy ją prowadzą.
1: Nie. To tak samo jak jest wypaczony obraz męczennika w świecie tak naszym, poprzez nasze męczeństwo, tak, męczennika, który oddaje życie za wiarę. Tutaj w świecie islamu męczennik ma
2: określony zadanie.
1: To jest wojownik, który tak ginie w świętym dżihadzie. I to jest, myślę, sedno sprawy, dlatego że w Koranie nie ma wejścia do nieba z automatu, tylko oczywiście ze względu na uczynki, dobre bądź złe, co gdzieś możemy sobie wyobrazić w naszej cywilizacji religijnej. Natomiast jest jeden wymiar, kiedy możemy natychmiast wejść do nieba. To jest właśnie utrata życia w wojnie, w obronie świętej religii, gdzie masz automatycznie możliwość wejścia do raju, otrzymania dziewic, 72, i życie razem z winem, śpiewem w raju. Takim dosyć, powiedział, prostym w przekazie, znaczy bardzo zmysłowym, z erotyzmem, z takimi zaspokajaniem takich potrzeb podstawowych. I tutaj wielu młodych ludzi idzie na to, dlatego że każdy muzułmanin do końca życia nie wie, czy pójdzie do nieba, czy pójdzie do piekła.
2: A tutaj ma zagwarantowane.
0: Sam Mahomet nie był tego pewien.
1: Tak.
2: Pewien swojego zbawienia?
0: Tak, nie był do końca życia pewien. Tak. Są hadisy, które mówią o jego rozterkach też w związku z tym, ale też bardzo ciekawy jest taki hadis opublikowany też między innymi w jednej z naszych książek wydawniczych, Jezus i Mahomet, takiego profesora, byłego profesora Al-Azhar, profesora historii i kultury. On przebadał bardzo, bardzo tematy właśnie też i Koranu, i hadisów, i tam on cytuje mniej więcej taki hadis, w którym Abu Bakr, czyli teść Mahometa, mówi, że gdyby nawet już jedną nogą był w niebie, to nie byłby pewien, czy Allah przypadkiem nie zrobił mu psikusa i nie każe mu iść do piekła. Więc ten fatalizm po prostu w islamie jest straszny.
1: To jest jak więzienie.
0: Tak, i dlatego ci ludzie są pchani w sposób taki desperacki w te akty samobójcze. Także to nie jest żadna aspiracja, że ktoś się wysadza w tłumie cywilów izraelskich, jeśli mówimy o Palestyńczykach na przykład, tylko to jest akt desperacji de facto.
1: Tak, to jest zagwarantowanie nieba, to jest szczęście. My nie zdajemy sobie z tego sprawy, w jakich cierpieniach i męczeniach żyją na co dzień muzułmanie, którzy cały czas mają te dylematy, którzy muszą rytualizować każdy moment swojego życia, odmawiać modlitwy, i to wszystko może pójść na marne, dlatego że oni w momencie spotkania podczas sądu ostatecznego, zawsze ta karząca ręka Allaha może ich wrzucić do gorącego pieca ognia i nie, do końca nie wiedzą. No wyobraźmy sobie taką sytuację, tak? Ta wolność ewangeliczna, wolność wedle przykazań oczywiście, pewnych zasad w chrześcijaństwie i to więzienie. No, to jest na pewno dobra oferta, jeżeli chodzi o udział w świętym dżihadzie, i dlatego niestety tak wielu młodych ludzi, również z Unii Europejskiej, z krajów Unii Europejskiej, muzułmanów, wyjeżdża na dżihad do Syrii, do Iraku. To jest naprawdę
0: coraz... Około 300-500 bodajże muzułmanów francuskich w tej chwili walczy w szeregach
2: państwa islamskiego.
1: Tak, niemieckich, austriackich.
2: Także... Zanim zaczniemy mówić o Francuzach walczących pod zielonym sztandarem, chciałbym jeszcze wrócić do tych początków, tych pierwszych wojen, które wyznawcy Allaha, prowadzeni przez proroka Mahometa, toczyli. Czyta się często w różnych opracowaniach, i teza ta znajduje potwierdzenie w tekstach najważniejszych, czyli w Koranie i

0: opracowaniach, że pośród różnych religii, z jakimi muzułmanie się spotykali, dwie są traktowane nieco ulgowo, czyli chrześcijaństwo i religia judaistyczna. Tam jeszcze Sabejczycy, tak. Dość tajemniczy, są wymieniani. Czyli na czym to ulgowe traktowanie chrześcijan polega?
1: To znaczy w ogóle Mahomet miał styczność tylko z tymi grupami, czyli bezpośrednio miał styczność i z chrześcijanami, i z Żydami, ponieważ około 10% mieszkańców Arabii, Półwyspu Arabskiego za czasów Mahometa, to byli chrześcijanie, około 1% Żydzi, ale Żydzi akurat w ogóle, mimo tego, że ich było tak mało, mieli dosyć ważny wpływ, to byli w ogóle inaczej, to byli Arabowie wyznający judaizm i dosyć mieli taki wpływ na wychowanie dzieci, na przykład z rodzin pogańskich arabskich. Sabejczycy to jest odpowiednik Mandejczyków, takiej grupy gnostyckiej, która do dzisiaj istnieje, w zasadzie wraz z tą wojną w Iraku ich obecność 2000-letnia praktycznie w Iraku się skończyła i większość wyemigrowała w tej chwili chyba do Niemiec, głównie do Szwecji też. Poza tym on nie miał pojęcia, tak?
0: Znał pogan, tak?
1: Tak, ale no...
0: Znał swoich pogan, rodaków.
1: Rodaków, ale nie znał tego środowiska pogańskiego w sensie religii takich jak buddyzm, hinduizm, tak, shintoizm. To było mu zupełnie obce. Nawet zoroastrianizm gdzieś tam, mimo tego, że się przewijają legendy i na przykład ta legenda właśnie na nocnej podróży Mahometa jest wzięta prawdopodobnie z przekazów zoroastryjskich, to jednak zoroastrianizm gdzieś tam bardzo, bardzo w niewielki sposób. No ale na czym ta ulgowość polegała? Na tym, że oni byli monoteistami, zakwalifikowani jako monoteiści, no to można im było dać do wyboru islam, albo płacić dżizję, czyli podatek rujnujący w zasadzie was, no albo wynosić się, albo śmierć. I teraz w zależności od tego, który władca jak interpretował, które wersety Koranu brał pod uwagę, to stosował albo wyrzynanie po prostu swoich poddanych niemuzułmańskich, albo ściągał z nich haracz, albo zmuszał ich do ucieczki.
0: Czyli mamy różne podejście do chrześcijan w zależności od interpretacji księgi. I tutaj znowu pojawia się sprawa cokolwiek ważna. Interpretacja księgi. Kto się tym zajmuje w islamie?
1: Interpretacją księgi zajmują się mufassirun, czyli komentatorzy, pierwsi komentatorzy, tacy najważniejsi, tacy jak Ibn Kathir, At-Tabari, też jeden z ważniejszych historyków muzułmańskich, Al-Jalalain, czwartego, szczerze powiedziawszy, teraz nie pomnę, ale jest taka, powiedzmy, czwórca najważniejsza i oczywiście jest cała grupa innych i oni potworzyli całą serię tafsirów, czyli komentarzy do Koranu. Każdy werset, czy każda część, mała czasami wersetu, jest komentowana i w ten sposób po prostu muzułmanin ma określone ramy, jak powinien dany werset rozumieć i one naprawdę nie wykraczają poza myślenie, że my jesteśmy narodem wybranym, my muzułmanie, reszta niewierni, trzeba nawracać, a jak nie, to po prostu bić i zabijać.
2: Tak mniej więcej,
1: bardzo skrótowo to wynika, to jest oczywiście cała nauka związana z tafsirami.
2: Bo jest co interpretować, dlatego że musimy pamiętać, że istnieją różne okresy pisania Koranu i możemy znaleźć tam nawoływania do pokoju, jak i do zabijania, do traktowania ulgowo tych poddanych, żeby płacili dimmi, tak? Żeby płacili dżizję, ale też takich, żeby ich w ogóle pozbawiać własności i wypędzać, tak? Z domu, w zależności od tego...
1: Czy wersety powstały w Mekce, czy powstały w Medynie. De facto chodzi o ten podział. Koran bardzo wyraźnie pokazuje sury mekkańskie, tolerancyjne, jesteśmy w mniejszości, więc musimy...
2: To jest ważne, dlatego, że...
1: Być grzeczni, medyńskie, jesteśmy już
2: potęgą, w sile, możemy wrócić
1: możemy
2: na miecza.
1: Bić niewiernego.
2: Dokładnie.
0: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
0: I wracamy ponownie. Przypominam, dzisiaj rozmawiamy o temacie bardzo trudnym, temacie bardzo ważnym również w dzisiejszych czasach, a może okaże się, że w przyszłości będzie jeszcze ważniejszy, chociaż korzeniami sięga 16 stuleci w przeszłość. Moimi i Państwa gośćmi są dr Bartłomiej Grysa i dr Tomasz Korczyński. Przeszliśmy już przez te pierwsze wieki islamu. Trochę rozbiliśmy, mam nadzieję, mit pokojowej religii, która właśnie nie bardzo wiadomo jak zajęła północną Afrykę, nie bardzo wiadomo jak zajęła tak zwany Bliski Wschód, kraje, które były przez kilkaset lat krajami chrześcijańskimi i to można powiedzieć były kolebką chrześcijaństwa.
1: Dokładnie.
0: Prawda? Największe szkoły katechetyczne były właśnie tam. Aleksandria, Antiochia.
2: Wszystko zniknęło.
0: No, ale mamy kolejny mit istnieje pokojowy, tolerancyjny islam, potężny od słupów Heraklesa, czyli od Gibraltaru, gdzieś hen do Indii, kwitnie kultura, kwitnie wielka, wspaniała cywilizacja i wpada w to wszystko w XI wieku banda zakutych w kolczugi barbarzyńców, którzy, jak pisała o tym Anna Komnena, śmierdzący, brudni, wielcy, ale mieli jedną zaletę. Kiedy się już rozpędzili na polu bitwy w szarży, nikt nie potrafił ich zatrzymać. Czyli wyprawy krzyżowe.
1: No właśnie, no oczywiście, no odwracanie kota ogonem, tak? Jednym słowem rzecz ujmując, czy raczej kilkoma. Musimy mieć na uwadze to, że symbol świata zachodniego, łacińskiego, Bazylika Świętego Piotra, Konfesja Świętego Piotra została złupiona przez muzułmanów w IX wieku, proszę Państwa. I no, dzięki temu, że Rzymianie odbili jednak Rzym z rąk muzułmanów, Rzym dalej nie jest skupiskiem, póki co przynajmniej, i mam nadzieję, że tak dalej będzie, nie jest jakimś skupiskiem samych meczetów, chociaż tam zakusy cały czas są, chyba żeby jakiś meczet budować, ale no, były takie realne po prostu ataki, sukcesem odnoszone. Było tego znacznie więcej, przecież zdobycie Hiszpanii, wyrzucenie całego chrześcijaństwa łacińskiego z Afryki Północnej. Także jeżeli mówimy tylko o tym świecie łacińskim, gdzie się narodziły krucjaty, to świat łaciński miał wystarczająco dużo motywów, żeby odegrać się, że tak powiem, za te wydarzenia, ale mimo tego ta idea wojny sprawiedliwej, która doprowadziła do pierwszych krucjat, ona się kształtowała ponad 2,5 stulecia. Przecież to nie było tak, że od razu, prawda, już w IX wieku huzia, jedziemy na Saracenów. Tylko to jednak to się przez dłuższy okres czasu kształtowało i pierwsze krucjaty były już takim bezpośrednim odzewem na to, co dokonali Turcy, tak, Turcy Seldżuccy w Jerozolimie. Rzeź 3000 chrześcijan, mieszkańców Jerozolimy w ogóle. I
2: złupienie grobu pańskiego.
1: Tak, to już był taki, no i oczywiście też wołanie Bizancjum. Bizancjum schowało dumę do kieszeni i zwróciło się jednak do papiestwa o pomoc po prostu. I wtedy
2: tym motorem napędzającym nie była wcale chęć ekspansji, jak się przedstawiało to w latach komunizmu, w walce właśnie z papiestwem, prawda, bo to był świetny bicz na papiestwo i na papieża i na kościół katolicki właśnie o krucjatach. Ten mit komuniści utrzymywali. Wcale nie chęć ekspansji, tylko po pierwsze obrony, po drugie to byli ludzie pobożni. To byli ludzie, którzy jechali tam z misją ratowania współbraci w Chrystusie. Dwa, odbicia grobu pańskiego, który jednak, bądź, jest istotnym nie tylko symbolem, ale jestestwem, prawda, chrześcijan. Miejmy to na uwadze, dlatego że dzisiaj powiela się te błędne stereotypy. Gdzieś tam te wyprawy krzyżowe miały swoje oczywiście mroczne strony i ciemne strony, ale w porównaniu z tym, czego dokonywali nie tylko na obszarze chrześcijańskim, bo przecież trzeba pamiętać o tym, że muzułmanie pustoszyli też Persję, tą fantastyczną, cudowną tą cywilizację i ją złupili. Dzisiaj Tehran, czy w ogóle tak, Iran jest krajem fundamentalistycznym, totalitarnym, powiedzmy sobie to wprost, a był kwitnącą kulturą. No, gdzie się to pojawia, ten element islamu, no nie można mówić o rozwoju, tylko raczej zwijaniu się cywilizacji, kultury.
0: No ale często właśnie jest w wielu książkach, w filmach, tak, bo wiemy, że dla szerokiej...
1: Królestwo niebieskie, tak.
0: Film jest tym źródłem podstawowej wiedzy. Jest przedstawiany taki obraz, że Arabowie, tu kultura wysoko rozwinięta, nauki medyczne, astronomia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast łacinnicy, tak? Zwłaszcza ludzie z Europy Łacińskiej, niepiśmienni, przerażający i sami przerażeni światem, który ich otacza. No, z czego się bierze taki stereotyp?
1: Ja może powiem tak, zacznijmy może od na przykład od cyfr arabskich, tak? Cyfry arabskie z Indii przeniósł na świat arabski asyryjski biskup, który nazywał się Sawira Sebocht. Nie muzułmanie tłumaczyli dzieła Arystotelesa pierwsi na arabski. To robili chrześcijanie. To robili chrześcijanie, tłumaczyli albo na język syriacki, zwany inaczej syro-aramejskim czy asyryjskim, albo bezpośrednio na język arabski. I oni tak naprawdę przywrócili pomniki cywilizacji greckiej chrześcijańskiemu zachodowi, przez świat arabski właśnie, przez język arabski. I kultura niestety muzułmańska ma to do siebie, że wszystko sobie próbuje przewłaszczać. Tak jest przez wieki, tak jest do dzisiaj.
2: Nawet elementy religijne są synkretyczne, nie zapominajmy o tym. Budowle, architektura, tak, tam no, zniosła. To jest... kalka budowli bizantyjskich.
1: Trudno się dziwić, żeby...
0: Znaczy, myślę, tego bym akurat nie traktował jako jakiś szczególny zarzut, no bo w ogóle kultura ma to do siebie, że wchłania pewne elementy zastanych.
2: Tak, tylko to jest to tworzone jako mit, że to jest wyprodukowane jako...
0: Myśl Allaha.
2: Nie.
1: Tak, ale w zasadzie kultura muzułmańska niczego nie wytworzyła nowego. Prawie niczego, bym powiedział. Poza poezją, przed muzułmańską. Też za to na przykład Taha Hussein, jeden z najsłynniejszych literatów egipskich, to no, prawie, że był posądzany za heretyka, jak powiedział w pewnym momencie, że to język arabski to najpierw się rozwijał do okresu islamu. Wtedy były wszystkie tematy dozwolone, najbardziej oczywiście wino i kobiety. A potem, no, ponieważ islam uciął pewną tematykę, to nastąpiło zahamowanie rozwoju, w zasadzie zupełne ucięcie. Zresztą a propos tego wina też była taka ciekawa sytuacja, że w pierwszych wiekach właśnie islamu, kiedy na terenie jeszcze Iraku, Syrii było tysiące klasztorów, poeci muzułmańscy przychodzili do klasztorów, ponieważ chrześcijanin miał prawo nakazane z góry, że musiał gościć takiego łobuza, no to tam siedzieli i pili wino klasztorne. I jest cała gałąź poezji nazwanej hamriyat, czyli poezje winne, które właśnie powstały pisane przez poetów muzułmańskich pod wpływem wina.
2: Zakazane przez oczywiście islam, o tym wiemy.
1: Oczywiście picie alkoholu, picie wina jest jak najbardziej...
2: Jest karane karami hudud, tak jak kradzież, tak jak gry hazardowe. Jest mnóstwo kar, które wyznaczają życie. To jest naprawdę, jak popatrzymy nawet dzisiaj, to jest przeniesienie tego świata źródłowego, koranicznego w świat nawet rzekomych demokracji pakistańskich na przykład. No, przecież prawo antybluźniercze doprowadza do kary śmierci wielu katolików, wielu chrześcijan i nie tylko zresztą ateistów tak samo. W Arabii Saudyjskiej ścina się zgodnie z zasadami islamu przestępców, w Iranie akurat wiesza najczęściej. Natomiast istnieje kara śmierci za naprawdę błahostki. No ale pamiętajmy o tym, że Koran zabrania zmiany religii, bo nazywa to zawsze i wyłącznie apostazją, czyli odejściem od islamu. Za to grozi kara śmierci. Czy jest to muzułmanin, który żyje na pustyni, na Saharze, czy jest to muzułmanin, który żyje w Brukseli?
0: Myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek, do którego sobie wrócimy w dalszej części audycji, bo to się przekłada bezpośrednio na nasze czasy, na to, co się dzieje w tej chwili na świecie. Ale jeszcze bym się zatrzymał przy tych wyprawach krzyżowych, bo to jest taki tygiel doświadczalny trochę wzajemnych kontaktów, relacji islamsko-chrześcijańskich. Po pierwszej wyprawie krzyżowej powstają państwa. Państwa, no takie trochę przypominające nieco współczesny Izrael, tak? W morzu władztw arabskich, muzułmańskich, nie tylko arabskich, też tureckich, wojownicy zakładają własne państwa i bronią je przez prawie 200 lat, aż do zupełnej zagłady. Ale to nie jest wojna trwająca 24 godziny na dobę. Tam są okresy pokoju, są okresy wzajemnego przenikania się kultur. Jak to wygląda?
1: I właśnie w tych państwach krzyżowcy dają prawa muzułmanom do ziemi. Znaczy, ci, którzy mieli jakieś tam tereny, ziemię, to po prostu na zasadzie lenna, tak, po prostu...
0: Użytkowali
1: tą ziemię dalej i krzyżowcy naprawdę, oni nie przybyli na Bliski Wschód do Syrii, tworząc te państwa, żyjąc tam pokoleniami, żeby nawracać muzułmanów.
0: No właśnie, my tu mamy taki obraz.
1: Zwłaszcza.
0: Krucjaty były po to, żeby nawracać siłą.
1: Oczywiście, że swoim życiem, czy może nawet słowem, głosili Ewangelię, na pewno, ale nie było nawracania na siłę, bo to nawet właśnie to jest najciekawsze. O tym nawet wspominają historycy muzułmańscy. Między innymi Ibn Dżubejr, który oczywiście przeklinając krzyżowców, mówi, że na terenach zarządzanych przez krzyżowców muzułmanom żyje się lepiej niż pod panowaniem władców muzułmańskich, którzy po prostu raz stosowali takie przepisy, raz stosowali inne też przepisy podatkowe, a u krzyżowców było wiadomo, wszyscy byli traktowani równo.
0: I to się nie zmieniało.
1: Niżej niż panowie, no, ale to się nie zmieniało, w związku z tym sytuacja była taka korzystniejsza, był pewien konstans i to są no niestety badania, które są ukrywane, które nie widzą jakoś specjalnie światła dziennego, podobnie jak prześladowanie na terenie tak zwanej tolerancyjnej Andaluzji, która zawsze przedstawiana mit tolerancji i tak dalej. To Maimonides przecież, który jeden z najsłynniejszych filozofów żydowskich, był świadkiem rzezi Żydów w Granadzie, pisał, że to najgorsi władcy w ogóle, jacykolwiek byli w historii, to byli muzułmanie na terenie Hiszpanii.
2: Tylko jeszcze raz podkreślam, to są kwestie związane z źródłowym islamem, bo tak jak pan redaktor...
0: Co to znaczy tutaj, źródłowy
2: islam? To znaczy
0: islam
2: bezpośrednio docierający do Koranu, do Świętej Księgi, gdzie są nakazane zasady. Poza tym życie proroka jest wzorem wzorem i inspiracją dla także współczesnych dżihadystów.
1: Mahometanizm. Ja bym ten źródłowy islam w zasadzie nazwał mahometanizmem. Myślę, że nawet by ten termin trzeba było właśnie odkurzyć dzisiaj, dlatego że w jakimś momencie przestano nazywać mahometanizm mahometanizmem, tylko zaczęto nazywać islamem. I, no, islam po arabsku oznacza poddanie. Poddanie się. Poddanie się w znaczeniu militarnym albo w znaczeniu poddanie się Bogu czy Allahowi. Natomiast mahometanizm to jest termin, który jasno odnosi się do tego, że najważniejszą postacią w islamie tak naprawdę nie jest Allah, tylko Mahomet i naśladowanie w pełni jego sposobu życia, ubierania się, zapuszczania brody, a nie wąsów, noszenia takiej odzieży, a nie innej, zachowywania się w stosunku do kobiet i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zmierza w tym islamie źródłowym do tego, żeby w 100% naśladować Mahometa po prostu. Więc...
2: Historycy arabscy, tutaj pan doktor arabista posłuży się imionami, nazwiskami konkretnymi, natomiast już w IX wieku pisali o rzezi Żydów, których tych rzezi dokonał albo bezpośrednio Mahomet, albo jako świadek tej wielkiej rzezi, ponieważ dokonano wyrżnięcia całego plemienia.
1: To były konkretnie dwa plemiona, Banu Kurajza i Banu Kajnuka z Medyny, ale także plemię żydowskie z Hajbar. Właśnie. I potem w zasadzie to był też koniec, początek końca Mahometa, ponieważ jedna z kobiet z tych plemion, która została wzięta do niewoli i przyjęła chyba nawet tak
2: nominalnie
1: islam, przygotowała zatrute pożywienie Mahometowi i prawdopodobnie to się przyczyniło do tego, że Mahomet w ogóle dosyć szybko, w ogóle niespodziewanie umarł. I nagle powstał w ogóle potem problem inny. No, co z tym islamem? I potem się pojawiły wojny odstępcze. Część plemion arabskich w ogóle odeszła od islamu. Potem była jakby taka rekonkwista w cudzysłowie. Odzyskiwano te plemiona dla islamu, ale właśnie tam w ogóle jest początek też konfliktu. De facto leży początek konfliktu muzułmańsko-żydowskiego. Właśnie
0: już w Medynie. Ukorzeni
1: islamu.
2: Związane oczywiście z pieniędzmi. Dlatego, że Mahomet był dłużnikiem.
1: No, czy Mahomet w ogóle był pazerny i zajmował się też, jednym z głównych jego źródeł utrzymania były napady na karawany. Kiedy się śledzi życiorys Mahometa, notabene, oj, bardzo by się przydało wydanie, myślę, polskie. Cały czas możemy bazować albo na źródłowym, albo na angielskim wydaniu Ibn Ishaqa. To jest życiorys, który został napisany około 120 lat po jego śmierci, co na owe czasy to dosyć okres jednak bliski. Krótki, kiedy jednak przekazy ustne były dosyć ważne. W tym życiorysie cały czas mamy, pojawia się taki termin razła. Napad na tą karawanę, napad na tamtą karawanę. No, założycie religii, a mamy cały czas mowę o napadach.
0: On najczęściej przedstawiany jest w takich popularnych publikatorach jako kupiec.
1: No tak.
0: Ale to jest może trochę tak jak z bogiem Hermesem, bogiem w panteonie greckim, który był bogiem kupców i złodziei zarazem, więc może zawód kupiecki, wikingowie też zajmowali się kupiectwem od czasu do czasu.
1: Ponieważ odziedziczył się bardzo duży majątek po swojej pierwszej żonie, po Hadidży, zresztą mówi się, że gdzieś tam niektóre źródła podają, że prawdopodobnie jednak on do końca życia Hadidży był jej wierny i możliwe, że nawet oni wzięli ślub chrześcijański. Że Hadidża była chrześcijanką z kościoła tak zwanego nestoriańskiego. Nazwa jest nieszczęśliwa, ale jakoś tam utrwalona. I dopiero potem zaczęło mu, mówiąc kolokwialnie, odbijać i łącznie tam skończył na 24 żonach i nałożnicach. Prawdopodobnie było ich jeszcze więcej. Przynajmniej tak historia przekazuje.
2: Że prorok miał to prawo. W Koranie jest zapis o 4 żonach. To znaczy prorokowi można było więcej.
1: Bo to się wzięło z kolei z historii jego przybranego syna, ale to już bym odesłał słuchaczy do tej książki wspomnianej Jezus i Mahomet, bo ona też świetnie pokazuje, jakie on miał problemy z tymi kobietami. No wiadomo, że facet to i z jedną kobietą potrafi mieć problem, a jak ma już jednak to docieranie się tam gdzieś jest całe życie, nie?
2: W końcu kobiety zgubiły i króla Salomona, jak pamiętamy.
0: No ale tam był rekordzista. Jedną rzecz tylko właśnie a propos kobiet Mahometa, jego problemów i w ogóle problemów Mahometan z kobietami. Jeden mój znajomy kiedyś tak mówił, no, wy wszyscy, którzy zazdrościcie muzułmanom 4 żon, pamiętajcie, że 4 żony to 4 teściowe. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
0: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o bardzo zawiłych, no i dość gwałtownych relacjach między Kościołem i w ogóle chrześcijaństwem, a islamem, religią, o której rozmawialiśmy w poprzednich częściach naszej audycji, która no, jest trochę inna, niż by ją niektórzy chcieli odmalować. Religia tolerancji, pokoju, tak, otwartości na inne wartości. Tutaj wspomniał pan doktor Korczyński, że wszystko zależało tak naprawdę od tego, kto w danym momencie sprawował władzę i jak on interpretował pisma. No właśnie, bo były przecież takie momenty w przeszłości, w średniowieczu, gdzie na niektórych obszarach ci chrześcijanie i wyznawcy Allaha jakoś ze sobą funkcjonowali. No tutaj wspominaliśmy Półwysep Iberyjski, postać chrześcijańskiego króla Alonsa X, który potrafił na swoim władztwie, w swoim królestwie, król Leonu i Kastylii, Alonso X El Sabio, jakoś połączyć, że ci chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie, no jednak nie podrzynali sobie gardeł, jednak funkcjonowali. Czyli były takie okresy. Da się żyć w zgodzie?
1: No, na jakąś krótką metę i na jakimś poziomie takim jednak dosyć takim powierzchownym, tak, a chociaż to jest cały czas taka beczka z prochem, bo ja taki, teraz mi się też przykład przypomina z Libanu. Wioska, jedna z wiosek, w której przez wieki mieszkały obok siebie rodziny muzułmańskie i chrześcijańskie i niby było wszystko w porządku, no tam były pewne napięcia, wiadomo, czasami małżeństwa gdzieś tam mieszane, no to też zawsze napięcia, ale nagle po prostu przyszedł jakiś tam nakaz z zewnątrz do tych muzułmanów, czy jakiś kaznodzieja, przecież jak wy tutaj z niewiernymi daliście im szansę przejścia na islam, nie przyjęli? Wyrżnąć. I oni to zrobili. I to jest naprawdę takie niesamowite, że w takiej mentalności muzułmanina po prostu odgrywają role takie, tak ciemne jakieś strony potrafią odegrać w pewnym momencie, że naprawdę nie wiemy, co się może stać. I oczywiście im mniej on zna Koran, im mniej jest religijny, jeśli chodzi o islam, tym lepiej, tym większa szansa, że się będzie kierował sumieniem, edukacją, jakimiś zasadami wziętymi z naszej cywilizacji, judeo-chrześcijańskiej.
2: I też wspólnotą, którą tworzy z sąsiedzką, tak?
1: Bo jeżeli ci sąsiedzi są chrześcijanami,
2: często szukamy winnych w islamie, a ja zawsze staram się ukierunkować ten wzrok przede wszystkim na siebie. To znaczy, im my jesteśmy lepszymi świadkami, tak, im lepiej potrafimy rozmawiać i pokazujemy swoim życiem, że przywiązanie do wartości pewnych, tym jesteśmy lepszym pomostem porozumienia, tym trudniej chwycić za miecz, że tak to określę. Natomiast co do tej koegzystencji, to zawsze było na zasadzie pewnych warunków, tak? Znaczy, jeżeli spełniamy pewne warunki. Dla mnie dżizja jest zawsze to utożsamiam z haraczem na zasadzie gangu, nazwijmy to gang religijny. Znaczy, ty możesz żyć, będziesz chroniony i moi przyjaciele koptowie mówią, przed kim mamy być chronieni? Przed nimi mamy być chronieni, tak? Przychodzę, jesteś nietykalny, ale to my cię nie dotykniemy, tak? Musisz zawsze być tą osobą, no, że obywatelem drugiej kategorii, tak? To znaczy, jest to dodatkowy podatek, bo oprócz tego płacone są podatki takie, jakie płacą muzułmanie. Więc to jest problem. I teraz zobaczmy ten współczesny kalifat. On właściwie się niczym nie różni od tych, które powstawały w średniowieczu, no bo mówimy o VII wieku, kiedy pojawia się islam i pierwsze kalifaty.
0: Padło słowo kalifat. Myślę, bardzo istotne dla naszych słuchaczy, żebyśmy rozwinęli, co ono oznacza, bo chyba jest kluczowe tak naprawdę dla zrozumienia islamu jako siły politycznej.
1: Ja może zacznę od tego, że w ogóle to nie jest wyraz arabski, żeby było śmiesznie.
0: A brzmi tak z arabska.
1: Nie, bo halifa pochodzi z języka syro-aramejskiego. Halifo oznacza następca, zastępca. I w ogóle arabski, w ogóle nawet wyraz Koran, proszę państwa. Koran pochodzi z syryjskiego keriono, czyli lekcja czytana w kościele z pism apostołów czy z Ewangelii, z Pisma Świętego albo lektura. Tak, więc arabski w ogóle i język koraniczny, niby ten czysty arabski, on jest pełen zapożyczeń. Nawet w pierwszej surze już mamy zapożyczenia z innych języków. Więc kalifat właśnie tak etymologicznie patrząc to tak się przedstawia. Natomiast oczywiście w historii islamu kalifat był zawsze taką siłą napędową. Kalif zawsze miał dbać o to, żeby właśnie cały ten rewir pod jego panowaniem panowaniem był w 100% muzułmański, a jeżeli zostali tam jacyś niemuzułmanie, to żeby płacili odpowiednio wielkie podatki i z tych podatków, żeby był finansowany dżihad na terenach poza kalifatem.
0: Ale czy to jest tak, że kalif jest kimś więcej niż król?
1: Tak. Kalif jest zastępcą, no można tak powiedzieć, zastępcą Boga, Allaha, następcą proroka. Zazwyczaj kalif jest z rodziny proroka. Czy
0: można powiedzieć, że jest cesarzem i papieżem w jednym?
1: Tak.
2: Tak, dlatego, że islam to nie tylko religia. Islam to totalność, cały
1: religia
2: świat.
1: I państwo.
2: To jest religia i państwo. W chrześcijaństwie jest rozdział pomiędzy kościołem a państwem, cokolwiek powiedzą libertyni, socjaliści i tak dalej. Istnieje rozdział wyraźny pomiędzy państwem a kościołem. W islamie tego nie ma. Islam to jest totalność, to jest całość. To jest i system prawa, prawa rodzinnego, prawa podatkowego, prawa sądowniczego, to jest ustalenie życia od rana do wieczora, według pewnych praktyk, według pewnych założeń. Właściwie, jeżeli jest się muzułmaninem, to nie ma się problemu z codziennością, dlatego że Koran wszystko wyjaśnia, w jaki sposób mam żyć, co robić i jak działać. I można powiedzieć, że jeżeli będę ślepo się temu poddawać, to moje życie będzie łatwiejsze. No, to jest pewne ułatwienie życiowe. Dlatego... Mamy taką wiedzę podręczną na co dzień. Jak mamy się zachowywać, co mówić, kiedy się modlić, ile razy mamy się modlić, co mamy jeść, czego mamy nie jeść, kiedy przestać jeść. Proste
1: życie. I dlatego nauka w islamie przestała się rozwijać. I wracając do wcześniejszego pytania, w zasadzie no, dzięki temu, że tam chrześcijanie przez te 3 wieki po podboju muzułmańskim jeszcze mieli jakiś wpływ, to przekazali w szkołach prowadzonych przez filozofów chrześcijańskich, znamy filozofa Al-Kindi muzułmańskiego, ale był też Abdul Masih Al-Kindi, który był chrześcijaninem. I była cała gałąź filozofii chrześcijańskiej, zresztą nie tylko filozofii. I oni tak naprawdę przekazali wiedzę pokoleniom muzułmańskim, ale potem to zaczęło umierać. Po prostu to wykończył ich Koran de facto. Muzułmanów wykańcza islam, powiedzmy sobie wprost. I po prostu, jeżeli nauka cała ogranicza się do Koranu, bo w Koranie jest wszystko, jest mowa o satelitach niby i o innych rzeczach, jakichś cudach nauki, które się próbuje znaleźć, no to nie ma w ogóle o czym dyskutować. Nie ma możliwości też krytyki Koranu. Bo Koran jest traktowany jako...
2: Wroczny.
1: Koran ziemski jest traktowany jako kopia Koranu niebiańskiego, niestworzonego.
0: No tutaj wielu libertynów, którzy być może słuchają teraz naszych słów, powie, że no dokładnie to samo jest w chrześcijaństwie, tak?
1: Otóż nie ma... Pismo Święte, Biblia jest traktowana jako natchniona przez kontekst autora piszącego, przez jego język, kontekst kulturowy i tak dalej. Czyli natchnienie biblijne jest rozumiane zupełnie inaczej. Natomiast natchnienie koraniczne to jest po prostu kopia, kalka. Oczywiście spojrzenie na Biblię też takie było. Literalne, czasami jakieś obrazy, że szepczący Duch Święty do słowo po słowie do ucha autora, ale to jednak no jest zupełnie inne, jest zupełnie inne podejście od strony takiej teologicznej, już tam nie wnikając w szczegóły, ale jeżeli w ogóle tak się spojrzy, to oczywiście po pierwsze język ten koraniczny wobec tego jest święty, czyli język arabski to jest ten język niebiański, Koran jest stworzonego.
0: Allah mówi po arabsku.
1: Tak, Allah mówi po arabsku, nie wszyscy będziemy mówić po arabsku i tak dalej. Więc no, z czymś takim jest trudno dyskutować i można jedynie się odnosić do takiego sumienia tego muzułmanina. Jeżeli u ciebie jest tak super, to dlaczego to wszystko tak leży po prostu, nie? Dlaczego PKB tych państw jest tak niskie? Dlaczego edukacja jest na poziomie bardzo niskim? Wzrasta analfabetyzm, ponad 50% w większości krajów muzułmańskich. Kobiety kompletnie niedouczone. No i wiele, wiele różnych zjawisk, które się wiążą.
0: No i tutaj właśnie. Pewien obraz muzułmanina i obraz tego, jak on patrzy na świat. Ja spotkałem się z taką ciekawą opinią, że muzułmanie wyjeżdżający z biednych krajów do zachodniej Europy za chlebem nie czują się tam jak wśród ludzi lepszych, ale jak wśród ludzi bogatszych. Że jest to ogromna różnica między nimi, a na przykład Polakami, którzy jadą gdzieś na zmywak do Wielkiej Brytanii, którzy czują się przede wszystkim gorsi od Brytyjczyków, dla których muszą pracować. A muzułmanin jadący do zachodniej Europy czuje się lepszy, tylko biedniejszy, ponieważ Allah w swojej niezmierzonej mądrości akurat dał skazanym na piekło giaurą pieniądze, ale może je odebrać w każdej chwili. Natomiast ja mam prawdziwą wiarę.
1: Bo muzułmanin wierzy, że przynależy do ummy, czyli do tej wspólnoty takiej wybranej. Oczywiście ten, który
0: nie,
1: ten,
0: nie jest świadomość. Siła właśnie tego, tej religii.
1: No też właśnie jest, oczywiście, że jest w tym siła. Oczywiście to jest taka siła zwodnicza, bo o ile ktoś, dopóty jest ktoś akceptowany w tej ummie, dopóki się nie wychyli. Jak się wychyli i zacznie krytykować, zacznie włączać myślenie krytyczne, to już do widzenia. I to widać na przykład też po tej najsłynniejszej uczelni muzułmańskiej w Kairze, Al-Azhar. Tam też co rusz się pojawiają osoby, które zaczynają nawet nie, że chcą zostać chrześcijanami na przykład, tylko zaczynają krytykować jakiś aspekt islamu. Już od razu wyrzucani, problemy z policją na przykład, więzienia.
2: Więc też przenoszenie tego świata jest właściwie też kalką, można powiedzieć, u nas do świata europejskiego. Jeżeli sobie pomyślimy o dzielnicach Paryża, do których się już nie wchodzi, bo się policja boi, do dzielnic w Szwecji, do których policja nie wchodzi, bo się boi, do milicji szaria, która grasuje po Wiesbaden czy po Londynie, no to widzimy, że oni przenoszą ten swój świat, mały świat, biedny świat, do naszego bogatszego świata, czerpiąc oczywiście z naiwności giaurów, jak to pan redaktor określił, ponieważ dają pieniądze, więc dlaczego nie? Natomiast myślenie, mentalność jest ta sama. Czy to jest, tak jak powiedziałem, czy to jest Sahara, czy to jest Półwysep Arabski, jego pustynie, to tak naprawdę jest to islam, czy państwa islamu. Myślimy tutaj o świecie arabskim, bo oczywiście pamiętajmy o tym, że największym światem arabskim jest Indonezja. Przepraszam, muzułmańskim jest Indonezja. Mamy też Pakistan, mamy też Bangladesz, mamy też Indie, 130 milionów muzułmanów żyje w Indiach. Ten stereotyp Araba, muzułmanina też trzeba obalać, bo Arabem również są chrześcijanami, Arabami, tak? W Ziemi Świętej, czy na Bliskim Wschodzie.
0: Maronici na przykład.
2: Też inne grupy. W każdym razie ten światek jest przenoszony i do nas, natomiast Koran jest Koran. To jest prawo, które jest objawione, które jest święte i ono ma obowiązywać również w Brukseli, również w Paryżu, również w Londynie. I wara nam od tego. Nasze prawa europejskie, nasze powszechne deklaracje praw człowieka mają się nijak do tego. Nie ma prawa uniwersalnego. Prawo obowiązuje, to prawo i dobro niesione, niestety, powiedzmy sobie to szczerze, dotyczy tylko i wyłącznie wiernych, muzułmanów. Niewiernych nie trzeba.
1: Deklaracja praw człowieka w Sudanie została przetłumaczona jako deklaracja praw muzułmanina. Także no, człowiek jest o tyle człowiekiem w islamie, w zasadzie tym islamie takim tradycyjnym, o ile jest muzułmaninem.
2: Najlepiej mężczyzną.
1: Reszta jest niewierny, na przykład według klasyfikacji Sistaniego, takiego jednego z bardziej słynnych kleryków muzułmańskich, jest traktowany na równi z odchodami zwierząt, i ze świniami, z innymi tam mało przyjemnymi.
2: A Sistani przypomnę, jest bardzo znanym jako ten mit, który się rozpowszechnia jako umiarkowany muzułmanin.
1: Tak, jako tak zwany tak, umiarkowany muzułmanin.
2: Tolerancyjny, otwarty, światły.
1: Jeżeli umiarkowany, to mówi to...
0: No i tutaj doszliśmy do dość ważnego pytania, które chciałem pod koniec naszej audycji zadać. Padło hasło prawa człowieka, deklaracja praw człowieka. To jest wykwit rewolucji francuskiej, encyklopedyzmu, pewnego myślenia epoki zwanej, nie wiem dlaczego, wciąż jeszcze oświeceniem. No jest to pewien model cywilizacyjny, kontrkulturowy, który w jakiś sposób podkopał fundamenty chrześcijańskie w naszej części świata. Ja niejednokrotnie rozmawiając z entuzjastami tego modelu, starałem się im powiedzieć, słuchajcie, ale przecież natura boi się próżni. Jeżeli my stwierdzimy, że wszystko jest względne, że jedyne prawa, jakie obowiązują, to są prawa człowieka, a skąd one się biorą? Z tak zwanej umowy społecznej. A co to jest? To jest garść słomy na wietrze. Tak? W każdej chwili możemy tę umowę zmienić. Coś, co dzisiaj jest prawem, jutro już prawem nie będzie. No, że kładziemy głowę pod topór, bo muzułmanie tu po prostu wejdą ze swoim prawem, które nie wynika z umowy społecznej, tylko wynika z księgi,
1: z tego,
0: którą
1: co im objawił Allah.
0: Sam Allah napisał i tam nie można zmienić ani jednej kropki. I po prostu wprowadzą tutaj swoje prawo i nie będą się na nic oglądać. No i słyszę z drugiej strony taki kontrargument, który dałoby się skompresować do krótkiego zdania. Ta sama trucizna, ten sam jad, który zatruł chrześcijaństwo, zatruje też i islam. Ta sama trucizna nas obroni, tak? Co panowie znający i historię islamu, i teraźniejszość na to, obroni czy nie obroni?
1: No oczywiście, że nie obroni, bo po pierwsze, no, jeśli chodzi o tą truciznę, która zatruła świat chrześcijański zachodni, no, widać, że demokracja bez wartości, bez odniesienia się do Boga po prostu i do zasad, które ustanowił Bóg suwerennie, przez Ewangelię, przez Kościół też, jest po prostu, obraca się w totalitaryzm. Żyjemy teraz w czasach, gdzie to się zaczyna dziać. Już zaczynamy to obserwować bardzo, bardzo wyraźnie. I w islamie problem jest innego typu. Tam po prostu ten Bóg islamu jest zupełnie poza wszystkimi prawami. On ustala jakieś prawa dla człowieka, zostawia go w takiej fatalistycznej zupełnie pozycji, ale sam jest jednym z najlepszych, z najlepiej knujących podstępy, jedno z określeń i tak dalej. Wiele takich, które są tak naprawdę wymierzone w człowieka, przeciwko niemu, czyli jest takim ścigającym Bogiem. W Koranie w żadnym miejscu Allah nie występuje w niebie, za to występuje w piekle, żeby pilnować mąk tam, które niewierni, że tak powiem, odbywają. Więc to jest, znaczy islam zmusza nas do stanięcia w tej pozycji religijnej. Właśnie jeżeli właśnie, no, to co pan redaktor wspomniał, jeżeli odniesiemy się do tej deklaracji praw człowieka i ona stanie się takim totalnym, jedynym aksjomatem, no to wynikającym z jakiejś umowy, no to każdą umowę społeczną można zmienić.
2: Nie? I taka była też historia nasza niedawna, przecież lat 30., 40., 20. wieku.
0: Norymberga.
2: Prawa były ustanawiane przez
0: umowa
2: ludzi.
0: Społeczna.
2: Umowa
0: tak,
2: społeczna. No skoro Żydzi nie są ludźmi, prawda?
1: Prawo.
2: Tak, Eichmann w Jerozolimie, słynna jego obrona, tak, znana. On wykonywał
1: rozkazy
2: tak, ale oprócz tego działał zgodnie z prawem.
0: Legalna władza wydała mu to rozkazy.
2: Parlament ustalił pewne zasady. Dlaczego miałoby się zmienić? Natomiast kwestia jest taka, że islam nie będzie tutaj nas zdobywać za pomocą miecza. Pan powiedział o toporze. Raczej bym mówił tutaj, że kładziemy sobie głowy pod miecz. W każdym razie demografią, tak? Populacja, przypomnijmy słuchaczom, europejska po pierwsze kurczy się, dlatego że nie ma zastępowalności pokoleniowej. 2,3 to jest minimum, więc co najmniej trójka dzieci każdy z nas powinien tutaj słuchających już się zastanawiać nad tą przyszłością. To raz, dwa, cztery żony, wiele, wiele dzieci, brak aborcji, podejście absolutnie rozwojowe. W 2046 roku w Wiedniu będzie 20%, zgodnie z najnowszymi danymi Akademii Nauk Wiedeńskich, będzie 20% populacji muzułmańskiej, czyli skurczy się do słynny katolicki kraj, prawda, habsburski, post-habsburski, do 33%, i to będzie dostrzegalne w całej Europie, to już będzie co piąty muzułmanin. I później nastąpi bardzo szybki wzrost znowu populacji muzułmańskiej według prognoz, bo to można oczywiście zmienić, jeżeli państwo rozumiecie, o co mi chodzi, prawda? Trzeba to zrobić. Jednak o demografię naszą trzeba się postarać. No i powrót do wartości, powrót do źródeł, bo to jest podstawowa sprawa, tak? Obrona nie poprzez miecz, nie poprzez wojnę, tylko poprzez Dekalog, powrót do Ewangelii, powrót do uniwersalnych praw, a nie umownych praw, tylko niezbywalnych praw człowieka, jak godność jego i tego, że nie można zabijać człowieka od poczęcia po naturalną śmierć i wiele innych wątków, dlatego że nadejdzie moment, kiedy ci ateiści, którzy tak krzyczą dzisiaj przeciwko Kościołowi, zmierzą się z dynamiczną siłą dżihadu, który nie ma przestrzeni i miejsca dla ateistów. W islamie nie ma miejsca dla gejów. W Koranie nie ma miejsca dla wolności kobiety. Zetknięcie będzie bardzo brutalne. Apostaci, chrześcijanie będą o tyle w lepszej sytuacji, że może jakoś się zrujnujemy i będziemy traktowani jako lud księgi i płacąc podatek może jakoś przetrwamy. Natomiast dla niewiernych, tych, którzy nie żyją zgodnie nawet z prawem Bożym, będzie śmierć.
1: Ja myślę, że jeszcze tutaj aż takich czarnej wizji bym nie
2: to dopiero za 50 lat.
0: No właśnie, czy za 50 lat oni na pewno nie łykną tej wspaniałej cywilizacji libertyńskiej?
1: To znaczy,
0: przecież ona jest atrakcyjna w jakiś sposób.
2: To znaczy, mogliby już łykać, tak?
1: No właśnie,
2: tak,
1: no niektórzy mają na co dzień. Niektórzy łykają, no niektórzy zachwycają się gdzieś tą edukacją zachodnią, no ale
2: niby tak.
1: Ale to jest jednak gdzieś tam powierzchowne. Co z tego, że muzułmanin jest wyedukowany, że nie przestrzega islamu tak, jak powinien przestrzegać, że nie czyta Koranu, skoro dalej jest muzułmaninem? Skoro dalej on jednak wspiera i nawet po cichu jednak rozwój islamu w każdej jego formie. To jakby go nie broni i go nie wyzwala z tego kręgu, nie? Zaklętego. Moim zdaniem jedynym wyjściem jest tak naprawdę otwarcie się właśnie na osobę Chrystusa, na Ewangelię muzułmanina. Jeżeli on dopuści do swojego myślenia to, że jednak sposób opisania świata, jak jest w Ewangelii i zbawienie, które przynosi Chrystus darmowe jest dla niego, to też go wyzwala z tego kręgu fatalistycznego. Jeżeli człowiek nie przestaje żyć w fatalizmie, to zaczyna żyć w wolności.
2: A to nie jest obca osoba, Isa, dla muzułmanina. Jezus jest spotykany na stronach Koranu i
1: to bada co w ciekawe... sposób przekręcony, ale gdzieś tam się pojawia ta postać i jest notabene jedynym prorokiem, który w Koranie uzdrawia i czyni cuda, na przykład wskrzeszenie i tak dalej, na podstawie Ewangelii apokryficznych, ale gdzieś tam ta postawa jest i przez cały też świat muzułmański w tej chwili przechodzi fala takich ukrytych, często oczywiście konwersji na chrześcijaństwo pod wpływem wizji właśnie Chrystusa. W miejscach, w których do żaden misjonarz by nie dotarł,
2: bo nie może,
1: gdzie nie ma żadnego egzemplarza Ewangelii, muzułmanie spotykają w wizjach Chrystusa. I dokonują się po prostu przemiany ich życia. Nie? To jest takie niesamowite. To jest cała grupa nawet duchownych muzułmańskich, która po prostu poprowadzi spotkania dla innych duchownych muzułmańskich w różnych krajach. To są podziemne kościoły ukryte i to jest taka reforma, która jest w stanie moim zdaniem od środka rozsadzić też islam.
2: Także niczego nie można przesądzać, to są tylko i wyłącznie prognozy demograficzne. One mogą się zmienić,
1: to jest jedna rzecz,
2: ale oprócz tego działalność aktywna Słowa Bożego, prawda, jest obecna w świecie islamu. Ja też o tym słyszałem i mam też pewnych świadków, którzy mieli takie objawienia prywatne, które są nękające, które są dosyć męczące, bo to nie jest takie spotkanie... To są pojawiające się nieustannie te wizje, one przychodzą.
0: Na sam koniec chciałbym prosić panów o taką informację dla naszych słuchaczy. Poruszyliśmy tak naprawdę tylko wierzchołek tematu, jest on ogromny. Gdzie można by się dowiedzieć, korzystając z jakiegoś samokształcenia, czy idąc tropem samokształcenia, co by panowie polecili? Strony internetowe, jakieś wydawnictwa, gdzie możemy się dowiedzieć więcej o tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli islam i spotkanie chrześcijaństwa z islamem.
1: Ja myślę, że tak. No, możemy odesłać do książki Roberta Spencera, teraz najnowszego tłumaczenia, Niepoprawny politycznie przewodnik po islamie i krucjatach, wydawnictwo Fronda. Ja bym też polecił bardzo gorąco książkę Marka Gabriela, Jezus i Mahomet, wydawnictwo Agape oraz inne książki z tego wydawnictwa, które mówią też o konwersji muzułmanów, o ich drodze odkrywania chrześcijaństwa, a także bardzo ciekawa pozycja z tego wydawnictwa, czy Koran jest Słowem Bożym. Byłego muzułmanina, który napisał to jako formę pracy bodajże magisterskiej, obalający tak zwany mit o cudowności Koranu, o niepowtarzalności Koranu, z różnych stron, z językowej, z geograficznej, z bardzo różnych. No to jest taka praca już troszkę wymagająca, ale jeżeli ktoś chce, szuka szczegółów i chce to polecam jak najbardziej, jak również dwumiesięcznik Miłujcie się, w którym regularnie publikujemy i świadectwa nawróceń muzułmanów i tematy związane z prześladowanymi chrześcijanami.
2: Tak, no ja kontynuując wątek prześladowań chrześcijan, bo jest to swoiste spotkanie tych światów, bo dzisiaj prześladowania chrześcijan dotykają wprawdzie 60 krajów świata, ale prawie 30 to kraje islamu, więc jest jakiś problem, o którym trzeba mówić, no to przede wszystkim organizacje, które pomagają chrześcijanom. Pomoc Kościołowi w potrzebie, Open Doors, Głos Prześladowanych Chrześcijan, to są organizacje, które na bieżąco informują o świadkach tych, no, trudnych, problematycznych, ale myślę, warto, żeby o tym wiedzieć, bo to jednak jest w końcu, świat jest coraz mniejszy.
0: Krótko mówiąc, bitwy wypraw krzyżowych się skończyły, ale wzajemne relacje chrześcijan i muzułmanów jeszcze nie i pewno prędko się nie skończą. co przyniesie przyszłość, przekonamy się. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj pan dr Bartłomiej Grysa, arabista i redaktor dwumiesięcznika Miłujcie się, któremu dziękuję za wizytę.
1: Dziękuję również bardzo.
0: Oraz dr Tomasz Korczyński, socjolog, ekspert badający sprawy prześladowań chrześcijan w państwach na całym świecie. Również dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.
3: Historia Kościoła.

0: reklama. Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
1: Reklama.
2: Ten kawałek.
1: Dobrze.
2: Dobrze rokuje.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Pokręgowski, witam i zapraszam. Współczesne randkowanie jest coraz trudniejsze z powodu przesytu wyborów w aplikacjach, niemal powszechnego traktowania spotkań przy świecach jak rekrutacji oraz braku cierpliwości w budowaniu głębszych relacji. Taki obecnie mamy świat, no i niewiele wskazuje na to, żeby się szybko zmienił. Jak odnaleźć się w coraz bardziej skomplikowanym i też nastawionym na taką szybką konsumpcję współczesnym randkowaniu? Jak uniknąć zranienia, zwiększyć szansę na poznanie w sieci, zwłaszcza kogoś naprawdę wartościowego. O tym między innymi dziś. Moim i waszym gościem jest Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, podcaster, autor książki Elevator Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie. Witam ciebie w gościnnych progach drogowskazów.
2: Cześć. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mateuszu, czy dziś trochę zapomnieliśmy, jak się randkuje? A może istota problemu tkwi nie w zapomnieniu, tylko właśnie w komunikacji. Na tym polu coraz mocniej kulejemy. Jeśli tak, to dlaczego? Komunikacja, randkowanie.
2: Mamy bardzo dużo narzędzi dzisiaj do komunikacji. Jeszcze chyba nigdy w świecie nie mieliśmy tyle narzędzi do komunikacji. Mhm. Co też daje drugi paradoks, że przez to mamy coraz mniejszy kontakt ze sobą, ponieważ tych komunikatorów jest tak dużo, że nawet ciężko się jest połapać, bo dzisiaj nawet ustalając, nie wiem, z kimś jakieś ustalenia stricte biznesowe, to pierwsze co ustalamy, jakim komunikatorem będziemy się posługiwać, czy to będzie WhatsApp, czy to będzie mail, to potrzebujemy ustawić, więc to jest bardzo rozszerzony temat i to właśnie ta ilość tych narzędzi, myślę, że przez to się gubimy trochę w tym wszystkim, że nie potrafimy znaleźć tego właściwego, bo ja mogę się zastanawiać, czy osoba, z którą ja chcę się spotkać, będzie akurat na tym komunikatorze, czy na innym. Jest to bardzo duża różnorodność tego.
1: Aha. Ja się zastanawiam, czy tak trudno dzisiaj, wiesz, znaleźć kogoś sensownego w sieci do relacji intymnej, czy sensowni, poważni ludzie tam się nie ogłaszają, a może w ogóle internet jest, Mateuszu, trochę przereklamowany i powinniśmy szukać swoich tak zwanych drugich połówek poza siecią, nie? W rzeczywistym świecie, takim namacalnym, z krwi i kości. Na miłość życia przecież można się nat-

0: kliknąć nawet w sklepie, w warzywniaku po prostu przysłowiowym, nie?
1: Dokładnie tak, można wszędzie i to niekoniecznie musi być internet, jednak czy jestem dzisiaj ktoś sensowny? Wydaje mi się, że jak najbardziej, że to nie jest tak, że dzisiaj w internecie są tylko same złe rzeczy się dzieją w internecie. Nie uważam tak, tylko może też pytanie, gdzie szukać i jak szukać, ale przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, kogo ja szukam. Bo to jest dosyć istotne, no bo to jest trochę tak, że jak kiedyś, nie wiem, chciałem poznać dziewczynę rozrywkową, no to się szło do klubu, gdzie grała muzyka rozrywkowa, a jakbym chciał poszukać dziewczyny, która tak jak ja czyta książki, no to pewnie bym się kręcił koło biblioteki. To gdzieś tak mniej więcej tak próbuję to narysować, że dzisiaj jest podobnie to samo i tych aplikacji randkowych jest też bardzo sporo. Nie wiem, nie używam, tylko gdzieś tam słyszę zawsze z opowiadań, kto się śmieją od kolegów, ale to mówię autentycznie, więc jest tego dosyć sporo i ktoś już z otoczenia może powiedzieć, że ta aplikacja, to możesz znaleźć tutaj przygodę na 2-3 miesiące, a tutaj ludzie szukają czegoś na dłużej. I są w internecie pary, które często opowiadają o tym, że właśnie poznali się przez internet. I to nie tak dawno, nie to, że to było kiedyś, tylko nie tak dawno i mają ciekawą relację. Myślę, że to też wszystko zależy, tak jak powiedziałem, od tego, kogo szukamy, ale co potem dalej z tą relacją robimy.
0: Tak, tak.
1: To też jest istotne.
0: Dokładnie. A czy potrafimy jeszcze w ogóle ze sobą też rozmawiać wprost, to a propos randkowania? Co sprawia, że łatwiej zostawić wiadomość bez odpowiedzi, niż powiedzieć, nie jestem zainteresowany? Mamy z tym problem, nie? Żeby zakomunikować wprost, więcej się nie zobaczymy na przykład, tak? Takie zdanie.
1: Tak. Tak,
0: co za tym stoi?
1: Mamy strach przed oceną, strach przed tym, że ktoś powie, że jesteśmy źli, niedobrzy dla tej osoby, mimo że dla tej osoby to będzie lepsze rozwiązanie niż wiązać się z kimś, udając to uczucie, tak? Ale ten moment będzie naprawdę trudny. I ja też kiedyś tak miałem, że uciekałem przed takim właśnie powiedzeniem tego wprost, że jednak nie, że jednak to nie jest ta ścieżka, bo widzisz z drugiej strony to zaangażowanie, a w tobie tego już nie ma. I faktycznie to jest straszne, ale to potrzeba sobie uświadomić, że ten moment trwa przez chwilę, a potem już jest lepiej. Ja wiem, że to trochę brzmi tak patetycznie, ale no tak jest. Tak jest, że ten czas leczy rany i tej drugiej osobie, jak powiemy, jaka jest sytuacja, jak to wygląda naprawdę, to uważam, że w przyszłości ta osoba może powiedzieć, kurczę, dziękuję.
0: Ghosting, straszna sprawa zupełnie. Dlaczego zniknięcie, Mateuszu, bez słowa stało się niejako społecznie akceptowalnym sposobem też kończenia relacji, zanim jeszcze na dobre się zaczęły często, ale też czasami już na takim bardziej zaawansowanym etapie. To też ma miejsce, tak? Przecież doświadczenie właśnie ghostingu jest bardzo bolesne, wręcz nawet dewastujące też dla psychiki, nie? Która tego właśnie schematu doświadczy, tego modelu zachowania.
1: Zgadzam się z tobą, ale to jest właśnie uciekanie przed tą oceną i myślę, że osoba, która stosuje ghosting, nigdy go nie doświadczyła, bo myślę, że ktoś drugiej osobie by czegoś takiego nie zrobił. Naprawdę mam takie odczucie i wrażenie w tym kierunku, bo jest dużo łatwiej w cudzysłowie powiedzieć, zamykam tą sprawę, blokuję cię wszędzie i udaję, że ciebie nie było w moim życiu, niż stanąć na wprost siebie i tej prawdy i powiedzieć, pomyliłam się. Bo to tak naprawdę jest o nas, nie? To nie jest o tej drugiej osobie.
0: Tak, oczywiście.
1: Jest on o nas i my przed sobą, to nie tyle, że ja się boję mówić do tej drugiej osoby, tylko ja się boję zmierzyć sam ze sobą. I tutaj jest ten spory problem.
0: I teraz zobacz, co się dzieje w głowie osoby, która doświadczy ghostingu, prawda? Jak to też ryje samoocenę na przykład, prawda? Tak. Takiej osoby, nie? Że jest druga, trzecia, czwarta randka, wszystko się pięknie składa. Wymarzony facet, wymarzona kobieta do relacji i nagle cisza. Zrywa połączenia, odrzuca, kasuje i tak dalej. Po prostu przestaje się taka osoba odzywać. Mega dewastujące to jest dla emocji. Mega. A dlaczego tak często mamy problem, Mateuszu, z nazywaniem relacji, też jasnym komunikowaniem swoich intencji wobec drugiej osoby, z którą umówiliśmy się już na randkę?
1: Ja myślę, że mamy w ogóle problem z nazywaniem emocji. To jest chyba, ja bym tego tutaj zaczął, że to jest, wiesz, tak jak często ja jestem zapraszany do firm czy na jakieś wykłady, gdzie mam, prezes na przykład oczekuje, że wprowadzę jakieś super narzędzie sprzedażowe na przykład, ale ja mówię hola, ale tutaj macie problem z podstawami komunikacji, fundamenty tutaj leżą, to, że narzędzie wprowadzimy, to nic nie zmieni. Tutaj jest problem z umiejętnym nazywaniem pewnych emocji, które się dzieją i myślę, że to, co robię też bardziej zawodowo, czyli te warsztaty sprzedażowe i komunikacyjne właśnie na polu biznesowym, one się idealnie przekładają na relacje jeden na jeden. Bo ja bardzo często słyszę, że potem moi słuchacze czy osoby uczestniczące w zajęciach mówią, to ja już wiem, jak mam rozmawiać z żoną. To ja już wiem, jaki test zrobię mężowi, bo na przykład jest taki test bardzo prosty, cztery uszy Wontuna. Wontun Holender, który określił, że człowiek słyszy czterema uszami. Może być na przykład mieć jedno ucho apelowe, jedno ucho rzeczowe i to w zależności od tego, jaki mamy bardziej ten nastawiony to ucho, to na przykład jak ja powiem, czy zrobiłeś ten raport, to jak ty masz ucho rzeczowe, to powiesz tak, zrobiłem. A ja mam ucho apelowe, czyli ja oczekuję twojego działania i to czemu mi go nie przyniosłeś. I jak sobie zrobimy taki prosty test, to się nagle okazuje, że kurczę, to nawet w relacji damsko-męskiej naszej w domu, to tak jak ostatnio robiłem i ktoś na sali powiedział, to już wiem, czemu jak ja mówię, gdzie jest pilot, to nikt z rodziny ze mną nie szuka tak, jak ja tego oczekuję. Bo oni mają inne ucho, tak? I to gdzieś jest, to są oczywiście podstawy, ale tego definitywnie brakuje u nas. Ja miałem bardzo duży problem z nazywaniem emocji. Ja nie wiedziałem, co czuję. Bardzo dużo rzeczy przekładałem złością, gniewem. Denerwowałem się, bo nie wiedziałem, co się we mnie dzieje po prostu. I w relacji, jak jesteśmy, ja też właśnie tak reagowałem, wybuchałem, bo nie wiedziałem. Jakże to, co czuję, to jest zazdrość, to, co czuję, to jest jakieś, nie wiem, nie mam jakieś oczekiwania, których nie jestem w stanie opowiedzieć, więc tych emocji we mnie było dużo, a ja je bardzo mocno spłycałem. Mówię tu o sobie, bo wiem, że bardzo często ludzie mają podobnie.
0: A jak mówić też i jak nie mówić o sobie podczas randkowania, podczas randki pierwszej, drugiej? W jaki sposób najlepiej siebie sprzedać, że tak powiem?
1: Ja myślę, że taki ciekawy sposób o sobie powiedzieć. Nie wprost, że nie wiem, wiesz, 6 lat byłem dyrektorem generalnym w spółce akcyjnej, nie? I czekasz na tą reakcję, nie? Z drugiej strony. Ale jak na przykład, nie wiem, powiesz nawet chociażby coś, że przez 6 lat jako tam dyrektor w firmie, nie wiem, pracowałem z tyloma ludźmi, zauważyłem, że na przykład mają z tym problem, z tymi emocjami i dlaczego na przykład tam się skupiłem na tym i te emocje są dzisiaj dla mnie ważne, no to już trochę inaczej brzmi, prawda? A w jaki sposób przemyciliśmy sobie gdzieś tą informację o swoim statusie, jeżeli bardzo chcemy to zaznaczyć, podkreślić, tak? No bo to każdy ma swoje, tylko tutaj bardzo duża zależność. Też się pytasz, jak ja uważam, żeby też się zastanowić przed taką randką, czy co ja chcę opowiedzieć tej drugiej stronie. Czy ta historia na pewno dla niej będzie atrakcyjna?
0: Tak, tak, tak.
1: To nie ma być nasza autoprezentacja i spis naszych najlepszych rzeczy, tylko właśnie dopasować się do tej osoby, która jest przed nami.
0: Mhm. A czy taki, wiesz, wręcz nieograniczony wybór potencjalnych partnerek, partnerów zmieniły trochę sposób, w jaki ze sobą rozmawiamy podczas randek? Wiesz, staliśmy się, nie wiem, bardziej wybredni, tacy, wiesz, ponad miarę, szybko konsumujemy randki, takie znajomości, bo przecież wiesz, kilka kliknięć, prawda? I mamy dziesiątki kolejnych kandydatów, nie?
1: Tak.
0: Jest coś na rzecz.
1: Jest, oczywiście jest i zgadzam się z tym jak najbardziej. Fabiański chyba śpiewał, nie przytoczę, nie będę cytował tutaj, bo gdzieś mi ta piosenka śmignęła, ale właśnie on to zaśpiewał i tam tak ogólnie już mówiąc, on ujął w takich słowach, że dziewczyny, które mu się podobają, są niedostępne, a te, z którymi jest, to już są nudne. I trochę w tym jest prawdy, że jak my się zaczynamy z kimś wiązać, czy taka jedna, druga randka, to nagle my się zaczynamy rozglądać, a tam dalej, co jest za tym rogiem? Co się tam dzieje, nie? Co, a może tam będzie lepiej? Przysłowiowo, może tam trawa będzie bardziej zielona. Tylko, no nie będzie, bo gdzieś tak się okazuje, że potem...
0: Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.
1: Tak, to też wygląda, ale potem no wiemy, że te wszystkie relacje mają swoje no, wzloty, upadki i teraz pytanie, jak my z tych upadków wychodzimy, to jest chyba najważniejsze. Mhm.
0: A takie największe świństwa, jakie można wywinąć komuś w trakcie randki, wywinąć komuś albo też samej na przykład doświadczyć takiego świństwa, co by to było na szczycie tej piramidy? Nie przyjść na przykład na umówioną randkę?
1: Nie, też się zdarza. Nie przyjść, to na pewno też, albo tam gdzieś odwołać, nie wiem, też mi się wydaje, że na przykład jakaś taka już, kiedy jest sytuacja, nie wiem, z rodziną, tak, na przykład, nie? Gdzieś ktoś zaprosił nas na imprezę rodzinną i na przykład wtedy się wywinąć przed samym przyjściem. Myślę, że to jest dosyć ma bardzo mocny hardcore i straszna rzecz, którą ja przerobiłem w dwie strony. Tylko to było znowu z mojej strony, że ja się nie potrafiłem przyznać, nie? I cały czas grałem do końca, że tak, a potem, no jednak nie. Ale mi się wydaje, że chyba jeszcze gorszym by było chyba gdzieś zniknąć w trakcie. Bo też słyszałem o takich przypadkach. Ja nie doświadczyłem ani nie
0: byłem taką osobą. Nie opłaciwszy rachunku.
1: Nie opłaciwszy rachunku, ale zniknąć gdzieś w trakcie. I to jest w ogóle. I wtedy taką osobę zablokować i zghostować. No to jest, no to słyszałem tutaj wśród bliskich znajomych o takiej historii. No to jest naprawdę totalny, właśnie ten nasz mózg zaczyna wymyślać te najgorsze scenariusze wtedy.
0: Czy słyszałeś taką historię? Taki trend był kiedyś, nie pamiętam w którym mieście, czy to było tak bardziej krajowo, czy jakoś miejscowo zlokalizowane, że panie umawiały się na randki celowo w luksusowych, takich wiesz, z wyższej półki lokalach, restauracjach, tylko po to, żeby się najeść. One wcale nie chciały z tymi mężczyznami mieć nic do czynienia, tylko wiesz, o co chodzi. Chodziły z premedytacją po to, żeby facet zapłacił tam kilkaset złotych za super jedzenie. Każdego dnia te kobiety miały darmowy obiad albo lunch taki wypasiony. Było coś takiego. Nie wiem, czy to słyszałeś, ale to się przewinęło gdzieś przez internet. Taki trend.
1: Okropieństwo. Straszne. Szczerze to mam zaraz takie, ostatnio czytałem historię o tym, jak małżeństwo w taki sposób traktowało ludzi, przedstawicieli Thermomixa, że właśnie przyjeżdżali i robili im obiad. Okej, powiedzmy, mogli powiedzieć, że badają produkt i sprawdzają, czy na pewno działa, czy jest wszystko okej, no ale tutaj no ja bym nie wpadł na coś takiego, nie wiem, no kurczę, no dla mnie to już są takie, no, wychylenia poza skalę.
0: Wiesz, ci faceci nie mieli żadnych szans u tych kobiet, tak? Tylko po prostu mieli zapłacić za ich wystawny posiłek, nic więcej.
1: Nawet nie wiem, jak to skomentować, naprawdę.
0: Jest to zostawmy.
1: Na krajowy...
0: Słuchaczki i słuchacze drogowskazów już sobie wyciągną sami wnioski odpowiednie. Dokładnie. W roli eksperta dzisiaj ze mną i z wami Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Rozmawiamy z Mateuszem o coraz bardziej powszechnych kłopotach związanych z szukaniem kogoś optymalnego do pary, takiego może nawet na dobre i na złe. Michał Poklękowski do rozmowy z Mateuszem wracam już za chwilę w drugiej części drogowskazów.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrękowski, moje uszanowanie po raz drugi. Aplikacje randkowe dają nam więcej możliwości poznawania ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. Dlaczego więc tak trudno dziś zbudować relacje? Tak wynika z badań. Ghosting, situationships, rozmowy prowadzone tygodniami bez spotkania i trudności w powiedzeniu wprost, czego właściwie szukamy. To doświadczenia, które coraz częściej stają się takim elementem współczesnego randkowania. Czy da się to jakoś zmienić? Dokąd prowadzą też takie schematy? O tym dziś. Na moje pytanie odpowiada Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Witam Ciebie, Mateuszu, po raz drugi.
2: Dzień dobry, po raz drugi.
1: Samotność w erze aplikacji randkowych, Mateuszu. Czy jednym z problemów jest również brak umiejętności inicjowania kontaktu, prowadzenia rozmowy i komunikowania własnych potrzeb? Jak to można poprawić? Samotność w erze aplikacji randkowych.
2: Czy powiedziałeś tutaj o tych braku inicjacji rozmów? Ja myślę, że tutaj od tego się tutaj, że tak powiem, zaczepię, że chodzi o to, że tak naprawdę nikt nas tego nie uczy i my też przez to, że dzisiaj mamy wszystko scyfryzowane, mamy bardzo mało możliwości wejścia w kontakty, w interakcje. Ja przecież pamiętam, jak się biegło do sklepu i coś trzeba było wziąć, nie było, nie wiem, nie miało się pieniędzy na zeszyt, potrzeba było z panią pogadać, albo jakaś reszta, albo coś, a dzisiaj dziecko nawet idzie, płaci kartą i umie odpowiedzieć dzień dobry, do widzenia i nie wie co dalej, po prostu, bo technologia robi to za nas, a potem stajemy przed tym drugim człowiekiem i co ja mam z nim zrobić, więc może ja wyciągnę telefon i napiszę, bo będzie wtedy nam łatwiej i myślę, że to jest z tego punktu widzenia, ja to widzę po moich córkach, że one sobie coraz lepiej radzą. Ja się z tego bardzo, bardzo cieszę, bo byliśmy ostatnio na wakacjach i też one przychodzą do mnie, tata ma 10-12 lat i mówi, tata, my chcemy to czy tamto. A ja mówię, dobra, to idźcie, zapytajcie, ale my się wstydzimy. Ja mówię, słuchajcie, ja tu siedzę. Jak zaczną was bić czy gonić, to wkroczę do akcji, ale mówię, nic się wam nie stanie, idźcie, zapytajcie. Wytłumaczyłem im, jak się mają zachować, co mają zrobić. Najpierw siedziały trochę obrażone, a potem popatrzyły na siebie i poszły. Załatwiły sobie, co chciały sobie załatwić i już były bardzo z siebie zadowolone. I potem, jak my nie mamy takich doświadczeń, no bo to znowu, to wynika z tego, nasze doświadczenie wynika z ilości przećwiczonych, zrobionych rzeczy. Przecież to jak jest w każdej czynności, prawda? Jeżeli my mamy problem z zagadaniem do kogoś, no to nie dlatego, że nie próbowaliśmy wcześniej. Trzeba było zacząć próbować.
1: A dlaczego tak trudno przejść od takiego powierzchownego small talku do komunikacji, która pozwala faktycznie kogoś poznać? Też jak przekroczyć tę niewidzialną granicę? Bo się zaczyna, prawda, od small talku, no i potem możemy wejść dalej, ale trudno przekroczyć czasami te granice.
2: Ja myślę, że te granice nie przekroczysz jakimś, nie wiem, magicznym słowem czy jakimś kliknięciem. No tak. Myślę, że tą granicę się przekracza wspólnie razem podczas rozmowy i jakby, no tak już teraz poetycko powiedzieć, te drzwi do tej krainy się otwierają nam wspólnie. Bo ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, że siedzimy, rozmawiamy i nagle ja mówię jakiś tekst, który powoduje, że mamy lepszą relację. Nie no, albo to się mówi, albo się zaklikało, albo nie zaklikało, albo czujesz i nagle zaczynasz tej drugiej osobie opowiadać takie rzeczy, których nawet może nie planowałeś, ale czujesz z tej potrzeby serca, żeby to jednak powiedzieć. I myślę, że to jest to, że nie ma czegoś takiego, jakiegoś narzędzia, które będzie to nam otwierać.
1: A jak lęk przed oceną wpływa też na sposób, w jaki prezentujemy siebie, też komunikujemy swoje zainteresowanie, na przykład daną osobą podczas randki, tak?
2: Bardzo. Bardzo. Ja mam, wiesz co, gdzieś trafiając na jakieś filmiki na Instagramie, to czasami ja odnoszę wrażenie, czy chłopak, czy dziewczyna, którzy dzisiaj siedzą na randce, to oni siedzą z taką checklistą gdzieś tam w telefonie i rozmawiają z drugą osobą, ale kątem oka zerkają, czy pani influencerka, która mówiła, czy ta osoba spełnia wszystkie wymagania. I teraz znowu pytanie, czy to są wymagania moje, czy to są wymagania pani influencerki? Bo my zaczynamy wpadać czasem w coś takiego, że to dążymy do czegoś, co nie jest nasze.
1: A o czym nie mówimy na pierwszej, też nawet na drugiej randce, jakich tematów po prostu nie można, nie wypada poruszać, nie wiem, ceny paliw na przykład tak gwałkowane przez pół godziny przy kieliszku orężaty.
2: No to zdecydowanie. Myślę, że jakieś tematy polityczne, religijne, takie, czy są tematy tabu? Jakieś też są, żeby też nie wchodzić od razu z jakimiś takimi tematami bardzo, bardzo intymnymi. Myślę, że to też trzeba zostawić na to przestrzeń, czy będzie w ogóle na to szansa, żeby móc się podzielić czymś bardziej bardziej intymny.
1: Czyli nie pytamy o choroby, nie pytamy o relacje z dziećmi, tak? Z rodzicami, kuzynami i tak dalej, tak? To nie jest raczej na
2: no nie, ale fajnie by było wiedzieć, czy druga strona przed ma męża, czy może...
1: No tak.
2: Żeby chociaż tutaj mieć klarowną...
1: Jakąś jasność, tak.
2: Jakąś jasność, tak.
1: Pierwsze spotkanie face to face po wcześniejszym flirtowaniu w sieci, no może być rozczarowujące, tak się też zdarza. Jakie sygnały płynące ze strony kobiety czy mężczyzny, z którymi się spotykamy, powinny nas zaniepokoić? Czego nie możemy zlekceważyć? Takie wiesz, red flagi takie, nie, się pojawiają, nie?
2: Mhm.
1: Miałbyś tutaj coś do powiedzenia? W tym
2: nie lubię tych określeń, tych red flagów.
1: Tak,
2: ostatnio
1: tak.
2: Na tym właśnie też tak myślałem, no ale dobrze. Ale chodzi o rozmowę w sieci, tak? I gdzieś te...
1: Nie, już face to face.
2: Już tu face to face.
1: Ktoś nerwowo obgryza paznokcie na przykład.
2: Nie wiem, to wiesz, sobie w ogóle zweryfikował to, żeby sprawdzić, czy to, co wiemy o tej osobie, jest naprawdę w rzeczywistości takie, nie?
1: Mhm.
2: Tutaj jak w kulisach rozmawialiśmy. Ja miałem taki epizod, że spotykałem się przez chwilę z dziewczyną, która twierdziła, że nie słucha disco polo. Jakiś to był taki czas, że dla mnie to było coś nie do przyjęcia w ogóle i pożyczyła ode mnie kiedyś samochód na jeden czy tam dwa dni. No ja wsiadam do tego samochodu, no i włączam, a tu leci disco polo. Mówię, to jest grana, to jest płyta CD jeszcze, tak? Bo to były z płyty CD kiedyś.
1: Tak, tak.
2: I wyciągam płyty CD, a tam jej składanka podpisana, tam najlepsze hity, nie? I mówię, coś tu nie gra. Ona mówi, no tak. I się okazało, że bardzo dużo rzeczy, które ona mi powiedziała na samym początku, były nieprawdą. Były nieprawdą. I to totalnie przekreśliło, no bo to już samo kłamstwo jedno, ale drugie, no to jak my mamy cokolwiek dalej budować, skoro to się nie będzie zgadzać. Jeżeli w sieci, nie wiem, mówimy, że mamy jakieś, tak z tymi rzeczami się zgadzamy, no to w realu, jeżeli nie będziemy się z tym zgadzać, no to będzie taki od razu rozjazd. Nasz mózg bardzo szybko wyłapuje te rzeczy takie nieświadomie. Potem dlatego mamy coś takiego, że ktoś mówi, nie oceniaj ludzi po okładce, tego się nie da wyłączyć. Bo to my mamy od dawien dawna i to w nas zawsze będzie, nie?
1: Mhm. A na pierwszą randkę zwykle idziemy, wiesz, jakby uzbrojeni w pakiet oczekiwań, prawda? Tak też się często zdarza, często wygórowanych, takie mam wrażenie. Dlaczego czasem, Mateuszu, może warto nieco obniżyć poprzeczkę? Oczywiście możemy określać swoje preferencje, ale niechże one będą na litość boską realistyczne, prawda? Realistyczne oczekiwania wobec potencjalnej partnerki, partnera, to jakie to są, twoim zdaniem, realistyczne? I dlaczego czasem tak wysoko zawieszamy poprzeczkę i potem mamy, wiesz, jinxa, bank, nie?
2: No tak, jak zawieszamy wysoko poprzeczkę, to pytanie, czy my sami jesteśmy w stanie ją spełnić.
1: Mm-hmm.
2: Ja bym sobie tutaj zaczął odpowiadać na to pytanie dla osób, które, bo miałem styczność, powiedzmy, z kobietami, które właśnie wysoko zawieszały tą poprzeczkę, ale same reprezentowały sobą no, bardzo niski poziom, więc jakby totalnie się to nie zgadzało.
1: Albo tutaj. Potem rynek to bezlitośnie weryfikował i ta kolejne niepowodzenia randkowe sprawiały, że ta poprzeczka opadała, prawda?
2: Tak.
1: Z biegiem czasu, tak?
2: Tak, bo ja tutaj wychodzę i tutaj ochy i achy musi być taki i te słynne 180, tak, 5 centymetrów, bo już tak, nawet nie wiem, jaki tam jest ten stan. Właśnie pytasz, czy to standardy? Nie wiem nawet, ale to jest dla mnie po prostu też nie do przyjęcia, bo dla mnie takim chyba atutem jest ta ciekawość drugiego człowieka.
1: Mhm.
2: Ja zawsze na to stawiam, żeby się zainteresować naprawdę tym drugim człowiekiem, nawet jeżeli to są inne rzeczy, bo to niekoniecznie musimy robić to samo przecież, tak? Ale jeżeli ktoś jest pasjonatą, czymś się o tym ciekawie opowiada, to także też mnie potrafi tym zainteresować. I to ja uważam, że to jest też taki no jeden z fundamentów budowania relacji długotrwałej, kiedy ta druga strona nas zawsze w jakiś sposób jest w stanie zaciekawić.
1: Mhm. Jest też taki termin jak wypalenie randkowe, taki znalazłem w sieci. Mhm. Coraz więcej osób sygnalizuje właśnie taki stan emocji, wypalenie randkowe. Co twoim zdaniem oznacza i czy można mu jakoś zaradzić, wypalenie randkowe? Jest na przykład wypalenie rodzicielskie, prawda? Mhm. Czyli rodzice nie są w stanie, już nie mają sił, żeby być dalej rodzicami, to sygnalizują. I są tacy, którzy są już totalnie zmęczeni randkowaniem na przykład, tak?
2: Tak, to tak samo jak wypalenie zawodowe.
1: No właśnie.
2: I właśnie ostatnio na studiach, bo teraz kończyłem psychologię w biznesie, bardzo ciekawie właśnie jedna pani profesor powiedziała, że każdy z nas, rozpoczynając pracę, wchodzi na ścieżkę wypalenia zawodowego. Tylko pytanie jest, kiedy to się objawi. I myślę, że tutaj będzie podobnie z wypaleniem tym randkowania, kiedy faktycznie jesteśmy zmęczeni, kiedy po raz kolejny spotykamy się z osobą, która znowu gdzieś tam, powiedzmy, trzyma się sztywno standardów, bo tak na Instagramie jedna dziewczyna czy jeden chłopak powiedział, bo tak gdzieś przeczytałam w gazecie. Albo kiedy jesteśmy w jakiś sposób tam oszukiwani. I ja się zgadzam z tym, że można się tym zmęczyć. I wtedy po prostu trzeba sobie zrobić przerwę.
1: Detoksik taki po prostu, tak.
2: Musisz zobaczyć, bo tak jak powiedziałeś, może jak ja przestanę randkować, pójdę za 2 dni do warzywniaka i spotkam miłe życie właśnie przy tych marchewkach, nie?
1: Potknę się o przyszłą żonę albo męża na przykład, tak?
2: Tak.
1: Kłopoty komunikacyjne, także te związane z poszukiwaniem partnerki, partnera, Mateuszu, sygnalizuje też coraz więcej młodych osób. Mam na myśli takie osoby, wiesz, około 20 roku życia, troszkę może starsze, a nawet też trochę młodsze. Z czego to może wynikać, że tacy ludzie właśnie mają na tym polu kłopoty? Czy za bardzo są zafiksowani technologicznie, w sensie, że wiesz, nie opuszczają smartfona?
2: I... Na pewno to jest tym, że ten telefon, tak jak powiedziałem na początku, w pierwszej części, że mamy tych dzisiaj narzędzi bardzo dużo.
1: I ten smartfon. Ale one upośledzają.
2: Tak, i on po prostu właśnie, nasz mózg zawsze będzie szukał drogi na skróty. Ja bardzo się też dużo tym tematem interesuję. Jak właśnie ten nasz genialny mózg, który jest fantastyczny w tym, co robi, on bardzo sobie będzie skracał dużo, dużo rzeczy. I mając jakieś narzędzia do dyspozycji, to on będzie starał się to przerzucić, tak, na to. No, dzisiaj ten czat to jest w ogóle dla mnie też zjawisko niesamowicie w jakiś sposób też degradujące. Jak widzę, co się dzieje nawet na warsztatach, które prowadzę i miałem sytuację, kiedy trzeba było zabrać po prostu telefonu uczestnikom. To była średnia 26-27 lat. Mówię, odkładamy telefony, bo chodziło o to, że byli przedstawiciele, którym non-stop ten telefon by dzwonił. A ja potrzebowałem ich na 2 godziny dla siebie. I ja rozdawałem taki test z banalnymi pytaniami, banalnymi. No na zasadzie, dlaczego to robisz? Ja chcę, żeby o tobie mówiono, kiedy nie macie w pokoju i tak dalej. I ja widzę, że te 3 osoby były totalnie całe czerwone i nic nie pisały. I się potem okazało, jak zaczęliśmy rozmawiać, że one nic nie mają, bo one bez czata nie są w stanie napisać. Ja mówię, ale słuchajcie, to jest o was. Ale no tak, ale jak my napiszemy coś, co nie spodoba się panu. No kurczę, i teraz znowu wchodzi w ten strach przed ocenieniem, że my cały czas musimy być perfekcyjni, musimy być na najlepszym miejscu. No nie, nie musimy być wcale, ani trochę.
1: Na moje pytanie odpowiada dzisiaj Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, podcaster. Rozmawiamy z Mateuszem o blaskach i cieniach współczesnego randkowania. Michał Pokrękowski do rozmowy z Mateuszem. Wracam już za chwilę w trzeciej i ostatniej części Drogowskazów.
0: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam. Współczesne randkowanie przypomina rekrutację z powodu nadmiaru ofert, a traktowanie ludzi jak no trochę produktów w katalogu i też szybkiej rezygnacji przy pierwszym błędzie, przy pierwszym potknięciu. Aplikacje dają takie złudzenie nieskończonych możliwości, co sprawia, że zamiast budować relacje, szukamy ciągle kogoś lepszego. Za rogiem, cyfrowym rogiem często. Pierwsze spotkania przypominają rozmowę kwalifikacyjną, a nie takie naturalne poznawanie drugiego człowieka. Ciągłe przeglądanie profili, też powtarzalne rozmowy prowadzą też do zmęczenia psychicznego i poczucia izolacji. Można się zmęczyć randkowaniem po prostu. I dziś o tym w programie. Z moimi pytaniami mierzy się cały czas Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej i podcaster. Witam Ciebie, Mateuszu, po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry, po raz trzeci.
1: Jakie są różnice i jakie są podobieństwa między relacją biznesową a intymną? A może jest więcej podobieństw niż różnic? Wszystko się opiera na tym samym.
2: To jaka jest różnica między, nie wiem, podpisaniem kontraktu na 500 000, a podpisaniem kontraktu nie opuszczę cię aż do śmierci? Szczerze mówiąc, tak, zasadniczo za dużej nie ma, tak? Książka, którą napisałem, Elevate Your Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie, właśnie ona jest z tytułu wynika, że się nadaje do biznesu. No otóż do końca nie, bo to samo zastosujemy u siebie we własnym życiu. Ja się bardzo często śmieję, że właśnie przed Bożym Narodzeniem moi klienci się do mnie zgłaszają, że bym ich przygotował, co mają odpowiadać w momencie, jak ciocia Krysia przy stole wigilijnym się zapyta, a czym ty się, Tomeczku, zajmujesz? Cały czas ten komputer klikasz, żeby Tomek wiedział, co powiedzieć. I to ma też przełożenie na to, żebyśmy my wiedzieli, jak zagadać. Bo to jest też historia, którą ja opowiadam ze sceny najczęściej, że ja miałem ksywę w liceum Czajnik. To też nie w takim szerokim gronie, bo się tego wstydziłem trochę, ale no prawie rok czasu czaiłem się, żeby zagadać do koleżanki. Już jak się odważyłem, to już było dawno za późno, więc tak, to były też takie momenty, kiedy no jakoś trzeba było przełamać, coś spróbować zrobić, nie? I dzisiaj biznes a randkowanie jest, myślę, że bardzo na podobnej płaszczyźnie, bo tu i tu kupujemy ludzi.
1: Tu i tu negocjujemy często i tak dalej. Tak?
2: AI sprzedaje, ale tu ludzie kupują od ludzi. I tutaj jest tak samo, czy po drugiej stronie jest człowiek zawsze. Mimo, że mamy aplikację, to finalnie na końcu i tak jest człowiek.
1: Dokładnie tak. Z badań wynika, że coraz więcej młodych mężczyzn rezygnuje z tradycyjnych związków i aktywnie decyduje się na życie w pojedynkę ze względu na zmęczenie wymaganiami rynkowymi i relacyjnymi, tak czytam w sieci. Czy ciebie to dziwi i też dokąd to prowadzi? Bo z badań wynika, że ponad 60% młodych mężczyzn do 30 roku życia funkcjonuje jako single. To jest potężna grupa w tym momencie. To są faceci, którzy po prostu no nie za bardzo chcą się wiązać generalnie, tak? W relacje. Z czego to się może brać?
2: Ja myślę, że właśnie z tego, o czym przeczytałeś, z tych dużych wymagań, które są. Ja co prawda ich nie doświadczyłem, ale jak właśnie mam styczność z tym i rozmawiam, no bo ja mam styczność z dużym przekrojem osób. Moje życie w tak zwanym sezonie jest dosyć aktywne, bo ja w tygodniu jestem w stanie poznać 200-300 nowych osób. Oczywiście wiadomo, nie wszystkich gdzieś zapamiętuję, ale te historie się przewijają i one właśnie bardzo często tak brzmią i ja się podpisuję pod tymi statystykami, bo jakbym powiedział z własnego doświadczenia, to pewnie tak byłoby podobnie, że te wymagania czasem są aż nadte. Ale mówię, z drugiej strony te wymagania są dlatego męczące, że druga strona też ich nie spełnia. Bo coś innego jest, jeżeli ja mam wymagania, ponieważ ja osiągnąłem swoje, to mogę jakichś pewnych standardów oczekiwać, że jeżeli ja prowadzę firmę i zatrudniam 40 osób, no to chociaż oczekuję od tego, że nie będziesz na bezrobociu, tylko będziesz coś ze sobą robił. Chociażby tak już tak trochę może spłycam, ale no jakoś to trzeba wyglądać. Ale z drugiej strony ja jestem tylko od tego, żebyś mi kupował prezenty i zabierał mnie w drogie miejsca? No nie do końca.
1: A gdyby ktoś ciebie, Mateuszu, poprosił o przygotowanie go do randki, to jakby takie szkolenie w twoim wydaniu mogło wyglądać, na co położyłbyś nacisk?
2: Znaczy ja myślę, że byśmy poszli po takich krokach, po kolei. Pierwszy, jaki jest cel tej randki? Po co w ogóle, nie? Po co w ogóle tam idziesz? Co chcesz osiągnąć? No bo to my bardzo często sobie nie odpowiadamy na takie pytania. Idę na jakieś spotkanie i tak naprawdę nie wiem po co. Zobaczymy, co będzie. Tylko potem jak zobaczymy, co będzie, to jesteśmy zaskoczeni. A dobrze by było się przygotować, na co to będzie. Drugi punkt to byłaby, kogo będziemy mieli po drugiej stronie. No bo kto to będzie? z kim, że tak powiem, będziemy się mierzyć, w cudzysłowie. Trzecia rzecz, jaką wartość dodaną ja jestem w stanie tej osobie zaoferować. I czwarta rzecz, to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy w pierwszej chyba części, o historiach, jakie my chcemy opowiedzieć. Bo tych historii każdy z nas ma setki. Mhm. I teraz dobrze by było sobie wybrać, czy do tej osoby dana historia będzie pasować, czy oczywiście mamy w pogotowiu wszystkie, ale no mieć jakieś, być trochę przygotowanym. Mhm. Bo pytanie jest moje, skąd się bierze pewność siebie? Wtedy się bierze pewność siebie, jak wiemy, co powiedzieć. Dokładnie. Jak my idziemy na randkę, na spotkanie biznesowe i mówimy, jakoś to będzie, bo takich spotkań mieliśmy już, to nagle jednym tekstem, jednym pytaniem jesteśmy totalnie zaskoczeni.
1: Wystarczy czasem, że osoba, którą widzimy w aplikacji randkowej, na pierwszy rzut oka się nam nie spodoba, albo ma cechę, której nie lubimy i od razu trafia taka osoba na ławkę rezerwowych lub nawet zostaje odrzucona. Tymczasem przy bliższym poznaniu może taka osoba być naszym życiowym odkryciem, prawda? I strzałem w dziesiątkę. Ale tu się nam kłania kwestia, nie wiem, może też to źle definiuje, cierpliwości, że my po prostu jesteśmy bardzo niecierpliwi na drodze, na której szukamy osoby na resztę życia, czy osoby takiej do relacji intymnej, tak? Już nieważne jak długo, nie?
2: Tak, myślę, że to powoduje też świat. Tempo życia się zwiększyło i to bardzo szybko się zwiększyło, więc ta cierpliwość jest też takim, bym powiedział, atutem negatywnym, bo my chcemy szybko już na teraz. I ta miłość ma się pojawić już w tym momencie i już dzisiaj my chcemy z nią planować, wstawić na Instagrama zdjęcie, pokazać, że mamy szczęśliwą rodzinę i tak dalej. To się nie dzieje tak. To trzeba, tak jak mówisz, trzeba tego czasu poszukania, zobaczenia, sprawdzenia. No i to jest takie właśnie przykre, że tych ile szans możemy my odrzuciliśmy,
1: dokładnie,
2: a skupiliśmy
1: tak.
2: się zupełnie na czymś innym.
1: Wiesz, bo chcemy przez aplikację znaleźć miłość jak z bajki. Takie jest założenie pewnie większości randkujących osób. Przecież nawet bohaterowie też takich komedii romantycznych muszą pokonać wiele trudności, zanim posypią ich ryżem na szczęście, prawda? A my się poddajemy przy pierwszym nieporozumieniu już, Mateusz, naprawdę. Pierwsza kłótnia, to już w ogóle łzy, w ogóle wiesz, wylewają się wiadrami i już nie chcesz nikogo widzieć, prawda, i tak dalej. Z czego to się bierze? To też jest kwestia też czasu, czy też cierpliwości, braku cierpliwości, dobrej woli, nie wiem, próbuję to jakoś zdefiniować.
2: Wiesz, to też się na tym zastanawiałem ostatnio właśnie, że to, co powiedzieliśmy wcześniej, że szukamy dalej, bo jedno, szukamy tam tej trawy, gdzie jest bardziej zielona i w sytuacji, kiedy nagle pojawia się ten konflikt, jakaś sytuacja nie do sytuację do rozwiązania, bo zasadniczo każdą się da rozwiązać, to my zaczynamy uciekać, bo tak będzie łatwiej, tak będzie prościej, to ja sobie znajdę w tym momencie kogoś innego, z kim ja nie będę miał takich problemów. Tylko uwaga, tam będziesz miał tak samo, tylko za chwilę. Bo ten pierwszy konflikt się pojawi wcześniej czy później. Nie ma czegoś takiego, że tego nie będzie. Jesteśmy ludźmi, każdy z nas ma swoje oczekiwania, to o czym mówiliśmy. I okej, my możemy ze sobą rozmawiać i dużo rozmawiać. Ja kiedyś nie potrafiłem rozmawiać z drugą połówką i to były też przyczyny, mogę śmiało powiedzieć, mojego rozwodu, bo tam w ogóle nie było rozmowy, nie było dialogu tych najważniejszych rzeczy po prostu. To wszystko leżało. Dzisiaj jak umiem rozmawiać, to też nie wyklucza żadnych, że teraz nie ma żadnych konfliktów i nie ma żadnych sytuacji, gdzie się człowiek zdenerwuje na drugą stronę przecież. No, to występuje, tylko pytanie, jak my z tym sobie potrafimy poradzić. I właśnie pierwsza sytuacja kryzysowa będzie zawsze takim wyznacznikiem tego.
1: Potężnym sprawdzianem, tak, prawda? Dla takiej relacji. Jak uda się nam nad tym zapanować, nad tym kryzysem, tak? Jaką lekcję z niego wyciągniemy?
2: Z jaką lekcję? Teraz to trzeba pamiętać, że tutaj, no jak to śpiewał Cugowski, bo do tanga trzeba dwojga, więc tutaj dwie osoby potrzebują się w ten kryzys zaangażować. Nie?
1: Tak. Czasem też równolegle, to jest to słowo klucz, równolegle randkujemy z kilkoma osobami naraz, naganne, nieuczciwe. Czy jednak jest w tym jakaś metoda, jak uważasz? To też się zdarza. Ale to mi ładnie nie pachnie.
2: No nie, no bo to mamy powiedzieć, bardzo miło, że przyszedłeś na kolację, na twoje miejsce jeszcze trzech innych kandydatów, tak?
1: Ale oni za chwilę, tak. Dokończmy rybkę.
2: Dokończmy, no jeszcze gdyby ktoś jeszcze powiedział to wprost, to może bym powiedział, że ktoś ma jakieś szczere zamiary, tak? I sobie pogrywa w otwarte karty, ale coś takiego, po co? Bo jeżeli ja mam, nie wiem, 3-4 osoby i tak jak gdzieś wspomniałeś, nawet o tych paniach, które tam...
1: I opcjonalnie. Opcjonalnie trzymam, prawda, w szufladzie jeszcze 5 osób, tak?
2: Tak, i opcjonalnie, bo to też może wynikać z tego, nie chcę tu się bawić w psychologa, bo przecież nim nie jestem jako tako, ale też może wynikać z tego poczucia, że my nie chcemy być sami. że my nie chcemy być sami. To jest tak jak jeden z moich kolegów, pamiętam jeszcze z czasów studenckich, on jak wiązał się z nową dziewczyną gdzieś tam nawet po roku, no to on brał jakby to na zakładkę, bo potem po latach jak pogadaliśmy, on powiedział, że on się bał po prostu, że będzie przez chwilę sam. A tu już widział, że mu się związek sypie, że się nie, bo czasami się nie dał uratować, ale jeszcze na tyle podciągał, żeby tu sobie znaleźć kogoś, żeby ani przez moment nie być samemu, nie?
1: I ostatnia kwestia na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy, Mateusz. Zawieranie znajomości w realu utrudnia nam także to, że na przykład, nie wiem, w metrze, w autobusie, w kawiarni, non-stop siedzimy w telefonach, stajemy się tacy bardzo nietykalscy, unikamy kontaktu z nieznajomymi, a właśnie takie nieplanowane, przypadkowe spotkania są najbardziej często efektywne i zaskakujące, o czym trochę już mówiliśmy wcześniej. Na koniec proszę cię, może to nie będzie łatwe, na koniec proszę, żebyś był takim trochę może wizjonerem, tak? Jak wyobrażasz sobie randki za 30, za 50 lat? Nie wiem, zamiast żywego człowieka wybierzemy AI, to już się dzieje, przecież randkujemy z czatami.
2: Nie mam pojęcia, w którą stronę świat pójdzie. Naprawdę, dałeś mi tutaj pytanie mega wizjonerskie, gdzie ten nasz świat bardzo przyspieszy przez ostatnie 15 lat, 10 lat, przecież to jest w ogóle coś, no, do czegoś nie jesteśmy w stanie tego porównać, tylko pytanie, na ile my będziemy chcieli w tym dążyć, bo dzisiaj AI przeżywa jeszcze taki zachwyt. Wszyscy się tym zachwycają i tak faktycznie zbiera swoje żniwa. Takie niefajne, mówię, żniwa, że ktoś właśnie wariuje na jego punkcie. Czytałem, że gdzieś w Chinach wyłączono te wszystkie AI-e właśnie emocjonalne, bo była taka część AI, z którymi się rozmawiało. I się okazywało, że ludzie nawet popełniali samobójstwa przez to. Nie? I to zostało wycięte w ciągu jednego dnia, wyłączyli tam ileś milionów użytkowników z tego. Czy to będzie szło w tą stronę? Ja bym powiedział, że jako wizjoner ja bym chciał, żeby była ta rozmowa, żebyśmy nie uciekli od drugiego człowieka, bo to jest najpiękniejsze. Móc wspólnie o czymś porozmawiać, wspólnie przeżyć jakąś chwilę, gdzieś coś zobaczyć razem, pogadać właśnie razem o tych emocjach, żeby to nie uciekło. Ja bym sobie tylko może tego życzył w tej wizji, żeby to zostało. Mogą być latające samochody, ale niech będzie ten drugi człowiek, nie?
1: To ja się pod twoją wizją skromnie podpiszę, jeśli pozwolisz. No, bardzo dziękuję. Bardzo. Kończymy. To tyle w tej edycji Drogowskazów, którą w całości poświęciliśmy trudnościom związanym ze współczesnym randkowaniem, z randkowaniem w obecnych czasach. W roli eksperta przy radiowym stole pojawił się Mateusz Kraśnicki, ekspert do spraw komunikacji, trener budowania relacji w biznesie, autor publikacji z komunikacji biznesowej, książki Elevator Pitch, jak mówić o swojej wartości w biznesie, i Mateusz jest też podcasterem. Bardzo tobie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za przejazd z przepięknej Bydgoszczy, tak, mojego też rodzinnego miasta.
2: Dokładnie,
1: Bydgoszcz
2: cię serdecznie pozdrawia. Tak.
1: Dzięki wielkie za to spotkanie, Mateusz, bardzo dziękuję.
2: Dzięki.
1: A podcastów Drogowskazów szukajcie między innymi na Spotify, na YouTubie, na Mediatece. Polecam je waszej uwadze i dzięki wielkie za obecność na naszym pokładzie. Michał Poklękowski, udanych randek, wszystkiego spokojnego, dobrego i zdrowego. Dzięki i do usłyszenia.
0: Drogowskazy.

0: Reklama.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
0: Reklama.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Pioruny dla armii. Podpisano pierwszą umowę wykonawczą na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Kontrakt jest wart około 3 miliardów złotych. Wojsko do 2030 roku dostanie kilka tysięcy pocisków i mechanizmów startowych piorun.
2: Jesteśmy dumni z piorunów. Także dzięki sejfowi. Mam nadzieję, że wszyscy słyszą. Piorun stał się też produktem eksportowym. Łotwa, Litwa, Norwegia to partnerzy, którzy i to za naprawdę spore pieniądze zakupią pioruny.
1: Zaznaczał premier Tusk. Umowę podczas targów obronnych w Kielcach podpisała Agencja Uzbrojenia i MESCO. Pioruny służą do zwalczania nisko lecących samolotów, śmigłowców i dronów w odległości do 6,5 km. Kontrakt obejmuje też pakiet logistyczny i szkoleniowy, a pieniądze mają pochodzić z unijnego instrumentu SAFE. Zdecydowana większość niebezpiecznych sytuacji i wypadków na przejazdach kolejowych w Polsce to wina kierowców, przyznają kolejarze, z którymi rozmawiał nasz reporter. Chodzi przede wszystkim o brawurę, pośpiech, nieuwagę i przyzwyczajenia, stare przyzwyczajenia. Co zrobić w niebezpiecznej sytuacji? O tym Dawid Olszewski.
3: Kto utknie między rogatkami, może je śmiało wyłamać, bo liczy się ludzkie życie, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy.
4: Powstaje panika, co w tym momencie mamy zrobić, czy ten samochód parkować bokiem, czy uciekać. Jest bezpiecznik, droga po rogatki. Wjedźmy, wypchnijmy, bo nawet ręką możemy ten bezpiecznik usunąć i puścić to skrzyżowanie.
3: Kierowcy sami mówią, że w razie niebezpieczeństwa trzeba szybko reagować, a nie czekać na rozwój sytuacji.
5: Z jednej strony lepiej wyłamać, no strata dla samochodu, ale przynajmniej życie ratuje. Widziałam kiedyś film, właśnie jakaś pani wjechała i kompletnie nie wiedziała, co ma zrobić.
3: W razie niebezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym trzeba jak najszybciej powiadomić służbę.
1: Na rogatkach jest żółta naklejka z numerem alarmowym i numerem konkretnego przejazdu. Dzięki niemu służby mogą szybko ustalić miejsce zdarzenia i wstrzymać ruch pociągów. Komisja Ekstraklasy zajmie się kontaktami trenera Jagiellonii Adriana

0: jakieś nikczemne rzeczy, człowiek, który w ogóle na to nie zasługuje, łącznie z mojej winy. Czasami trenerzy, kierownicy przychodzą do nas, proszą o pokazanie żółtej kartki, żeby się wyzerować.
1: Jagiellonia wydała oświadczenie, w którym deklaruje gotowość do wyjaśnienia sprawy. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy model samochodu przejęty przez radomską drogówkę w lipcu tego roku uległ wypadkowi. Jak mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, staramy się przywrócić pojazd do działania.
2: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby. Procedura powrotu tego samochodu do naszej służby jest w toku i na ten moment nie przekazuję więcej informacji, co dalej się wydarzy.
1: Przypomnę, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Julian Tuwim wrócił na Piotrkowską w wykonaniu najmłodszych łodzian. Dzieci czytały wiersze poety, którego twórczość od lat jest częścią miejskiego krajobrazu. Daniel Takiński.
3: Będziemy obchodzić święto bardzo wyjątkowego człowieka. Czy wiecie kogo?
4: Juliana Tuwima.
3: Czy znacie może jakąś jego twórczość?
5: Lokomotywa.
6: Tasie radio. Aby cadu z piecu spadło.
3: A dlaczego wiersze akurat tego poety ci się podobają?
7: Po prostu są fajne.
8: Położył się dyzio na łące, przegląda się niebu błękitnemu i marzy.
9: Jaka szkoda, że te obłoczki płynące nie są z waniliowego kremu, a te różowe, że to nie lody malinowe.
1: Czytanie na Piotrkowskiej to część obchodów urodzin Juliana Tuwima. Plaga szopów pręczy w Zielonej Górze, choć wyglądają niewinnie, wręcz rozkosznie, to robią sporo szkód i są gatunkiem inwazyjnym, przyznaje Jacek Benaszak z Polskiego Związku Łowieckiego.
10: Dzisiaj ile występuje, nie określimy tego. Ja jeszcze niedawno wiedziałem o 7-8 koloniach. Poniszczone jakieś elementy elewacji, poniszczone mienie, w których gdzieś tam mieszkają nasi zielonogórzanie. Jedna sztuka występująca to jest nadmierna, bo to jest inwazyjny gatunek obcy, którego po prostu nie chcemy na naszych terenach.
1: W przypadku zauważania takich zwierząt, szopów, zamiast domyśliwych, najpierw powinniśmy powiadomić władze miasta.
10: Urząd Miasta zawiadamia Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wówczas muszą być podjęte czynności zaradcze, najczęściej przez włodarza. Często jest to we współpracy z osobami, które to zgłaszają. My jako myśliwi Polskiego Związku Łowieckiego absolutnie nie będziemy działali na terenach zurbanizowanych.
1: Aby zminimalizować ryzyko pojawienia się szopów praczy w naszym otoczeniu, nie powinno się wyrzucać resztek jedzenia, bo to przyciąga te sprytne, bardzo inteligentne i bardzo żarłoczne zwierzęta.
11: Przegląd wydarzeń.
1: Wtorek. Michał Poklękowski, zapraszam. Mniej palimy i lepiej kontrolujemy nadciśnienie. Zaprezentowano wyniki trzeciej edycji WOBASZ. To ogólnopolskie badanie, które ocenia stan zdrowia Polek i Polaków oraz występowanie najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia i chorób metabolicznych. Szczegóły zna Krzysztof Połowecki.
12: Najbardziej pozytywna zmiana dotyczy użytkowania tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W ciągu 20 lat odsetek palaczy zmniejszył się niemal o połowę.
13: 20 lat temu paliło 31%, obecnie 17%.
12: Mówi Aleksander Prejbisz, główny badacz WOBASZ 3. Badanie pokazuje także, że Polacy rzadziej chorują na nadciśnienie, ale wciąż dużym problemem pozostają otyłość brzuszna, wysoki cholesterol i zaburzenia gospodarki cukrowej, a szczególnie u osób przed 50 rokiem życia.
13: Otyłość brzuszna w Polsce to prawie 11 milionów osób.
12: Badanie pokazało także, że niemal 900 tysięcy Polaków żyje z nierozpoznaną cukrzycą. Eksperci podkreślają więc, że kluczowe są dziś wcześniejsze wykrywanie chorób i skuteczniejsza profilaktyka.
1: Wraz z jesienną kampanią zachęcającą do szczepień na COVID-19, grypę czy RSV na sile przebierają ruchy antyszczepionkowe. Z falą hejtu mierzą się m.in. epidemiolodzy ze śląskiego sanepidu.
14: Teorie związane z szczepianiem chipów uważają, że szczepienia to samo zło, powikłania.
15: Mierzycie się z hejtem? Z ich strony?
14: Tak. Odbieramy takie telefony.
15: A co mówią?
14: Zazwyczaj uważają, że szczepienia są skażone, zawierają ołów, powodują autyzm, różne choroby neurologiczne.
15: Obrażają was?
14: Zdarza się, że nas obrażają. Jesteśmy niedouczeni, nie słuchamy odpowiednich autorytetów medycznych.
1: Z Magdaleną Wilk z działu epidemiologii śląskiego sanepidu rozmawiał nasz reporter Darek Brombo. Ponad 500 kg śmieci wyłowiono z Warty. W Poznaniu wolontariusze koalicji SOS dla Wody sprzątali rzekę, a potem zastanawiali się, jak można ponownie wykorzystać to, co z niej wyciągnęli. Konrad Nowakowski, ekspert do spraw gospodarowania odpadami, pokazał naszemu reporterowi, co można znaleźć w Warcie.
16: Widzimy sterty śmieci. Tu są jakieś chyba puszki.
17: Butelki. Dużo jest puszek, dużo jest butelek, są opony. To była godzina sprzątania. Wagowo samych opon jest około 300 kg, pozostałych odpadów też dodatkowe 300.
18: Spotykam się

0: Ze wszystkim. Marek z Fundacji Nasza Ziemia.
1: Dlaczego to trafia do rzek?
0: Głupota ludzka. To jest przyczyna. Nieświadomość. Butelki szklane po alkoholu, to mózg odejmuje, jak człowiek wypije, przynosi, a potem już nie chce tego pustego opakowania zabrać.
2: Od 4 lat Fundacja Nasza Ziemia organizuje akcję sprzątania brzegów Warty. Do tej pory zebrano ponad 4,5 tony śmieci. Grzybobranie pod czujnym okiem specjalistów teraz na Kujawach i Pomorzu będzie można wybrać się do lasu razem z sanepidem. Po leśnym spacerze swoje zbiory będzie można pokazać specjalistom, którzy zajrzą do każdego koszyka. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Na miejscu pojawią się eksperci, którzy będą czuwać nad zbiorami i pomagać w rozpoznawaniu grzybów.
4: Też zachęcamy do tego, żeby zbierać nie tylko to, co Państwo dobrze znają, ale również to, co chcieliby Państwo poznać i się dowiedzieć, czy faktycznie owocniki będą jadalne.
3: Zachęca Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy. Miłośników grzybów nie brakuje w lasach. Pani Maria przyznaje, że w ostatnim czasie przyniosła do domu kilka pełnych koszy.
5: Prawdziwki, krawce, maślak, przyjemność, jak się znajdzie.
3: Akcja 26 września w kilkunastu kujawsko-pomorskich powiatach.
2: Na koniec wspólnej wyprawy zapłonie ognisko. Jeszcze niecodzienny gość na dworcu centralnym. Łoś pojawił się w samym środku Warszawy, na torach kolejowych dworca. Znalazło się właśnie ogromne zwierzę. Jak się okazało, był to łoś, który prawdopodobnie dotarł do centrum miasta, aż z Puszczy Kampinoskiej.
6: Te dzikie zwierzęta potrafią w bardzo dobry sposób się kamuflować, dopóki ktokolwiek je zobaczy. Ten akurat konkretny osobnik szedł prawdopodobnie z terenu Puszczy Kampinoskiej, terenu Ochoty, wzdłuż torowiska, aż doszedł do dworca centralnego.
2: Mówi Karol Podgórski z Lasów Miejskich Warszawa. Na miejscu pojawiły się odpowiednie służby.
6: Nasi pracownicy wraz z lekarzem weterynarii pojawili się około godziny 20 z minutami. Po kilkunastu minutach łoś został uśpiony środkiem usypiającym. Rozpoczęła się akcja załadunku tego zwierzęcia na samochód i wywieźliśmy go do Lasu Kampinoskiego.
2: Nadal nie wiadomo, jak łoś dotarł aż do dworca centralnego, pozostając niezauważonym. O jego obecności służby zostały poinformowane, gdy ten był już w rejonie dworca.
7: Przegląd wydarzeń.
2: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Woda zniszczyła wtedy drogi, mosty, sieci wodociągowe, park miejski, a 25 budynków trzeba było wyburzyć. Odbudowa trwa, ale jest jeszcze sporo do zrobienia. Mijają właśnie 2 lata od powodzi, która przeszła przez Stronie Śląskie. 15 września 2024 roku olbrzymia fala wlała się do miasta. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
8: W Stroniu Śląskim odbudowano drogi, mosty, przedszkole czy stadion sportowy. Wyremontowano nadbrzeżną, najbardziej zniszczoną ulicę w mieście, ale na odbudowę czeka jeszcze zbiornik.
9: On jest tymczasowo zabezpieczony. Jeżeli przyszłaby duża woda, no to on niestety nie złapie tej wody tak dużo, jakby był w całości nieuszkodzony.
8: Mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego, i dodaje, że trwają prace projektowe nad nową zaporą i mają zakończyć się w przyszłym roku.
2: Sama budowa potrwa potem kilka lat. Gmina zwiększyła zatrudnienie w zarządzaniu kryzysowym i doposaża jednostki Straży Pożarnej. Leśne ścieżki pod kontrolą. Rozpoczyna się ogólnopolska akcja Straży Leśnej Jesień 26. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona lasów w Polsce.
10: Do 18 października strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
2: Mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych. Patrole pojawią się o różnych porach, także w weekendy i w święta. Strażnicy będą działać w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów.
10: Chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie. Straż Leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z policją, Strażą Graniczną i innymi służbami.
2: Priorytetem akcji jest unikanie zachowań, które mogą zagrażać innym osobom. Straż podkreśla także, że las to dom dzikich zwierząt, dlatego warto szanować przyrodę i nie niszczyć roślinności. Bitwa o Kraków wchodzi w decydującą fazę. Padają kolejne obietnice. Do wyborów prezydenta miasta zostało mniej niż 2 tygodnie. Kandydaci walczą o głosy i próbują przekonać nieprzekonanych. A co proponują? To pytanie do naszego krakowskiego reportera Jakuba Solarza.
11: Kandydaci prześcigają się w wyborczych obietnicach. Monika Piątkowska chce stworzyć miejskie warzywomaty. Ma to ułatwić zakup świeżej żywności od rolników. Sławomir Pietrzyk stawia na darmową komunikację miejską, w ten sposób chce ograniczyć korki i smog. Natomiast Jan Hoffman przekonuje, że fabryka dronów będzie nowym symbolem Krakowa.
2: Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, po tym jak w referendum odwołany został z tej funkcji Aleksander Miszalski. O urząd walczy 8 zarejestrowanych kandydatów. Rośnie liczba zachorowań na neuroboreliozę. Objawy pojawiają się po kilku tygodniach lub miesiącach, nawet od ukłucia przez kleszcza. Należą do nich m.in. silny ból głowy, gorączka, nadwrażliwość na światło, porażenie nerwu twarzowego oraz zapalenie korzeni nerwów rdzeniowych, mówi lekarz-neurolog Karolina Gramsz-Drzewiecka.
1: O neuroboreliozie mówimy, kiedy krętki z rodzaju borelia przedostają się do układu nerwowego i go zajmują. Mogą zaatakować zarówno ośrodkowy, jak i obwodowy układ nerwowy.
2: Nawet co trzeci przypadek boreliozy to neuroborelioza. Górna ulica Kasprusie w Zakopanem zamknięta. Kierowcy mają potężny problem. Przejechanie z centrum miasta do zachodniej części oznacza stanie w korkach. Miasto na czas prac udrożniło przejazd ulicą Regle, ale nie dla wszystkich, mówi Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego.
7: Jest możliwy przejazd, ale tylko dla mieszkańców okolicznych ulic, z ulicy Strążyskiej, ulicy Regle, przez ulicę Zastrugiem do ulicy Kościeliskiej. Natomiast jest to droga jednokierunkowa i ograniczona tylko dla mieszkańców przyległych ulic.
12: Korki w centrum miasta tworzą się takie jak w czasie długiego weekendu w sierpniu.
13: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. To jest tak naprawdę takie funkcjonalne połączenie, które ma służyć temu, żeby rano wyjeżdżając do szkoły, do pracy o godzinie 8, mieszkańcy mogli się szybko wydostać.
7: Jest to tylko czasowa zmiana organizacji ruchu na czas remontu.
2: Ulica Kasprusie ma być już przejezdna pod koniec roku. Oby drogowcom nie powinęła się noga, bo jak przyjdzie zimowy sezon, a droga będzie nadal zamknięta, wtedy Zakopane czeka dosłownie paraliż komunikacyjny. Zostań człowiekiem od dobrej roboty. W całej Polsce trwa nabór wolontariuszy do Szlachetnej Paczki.
14: Jakie to uczucie być wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
15: To przede wszystkim daje siłę. Myślę, że tutaj bardzo ważne jest to, że możemy nieść pomoc innym, ponieważ dobro wraca.
16: Taka myśl z tyłu głowy, że nie siedziałam bezczynnie, a po prostu też pomogłam im.
2: Z Julią i Wiktorią, wolontariuszkami z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Różycki. Rekrutacja do Szlachetnej Paczki trwa zazwyczaj do końca października, a w Bełchatowie już się zakończyła.

ci nie wierzę.

0: lecz pójdę w zaparte. Jeszcze przyjdzie czas.
1: Reklama. Co robimy w sobotę, 19 września?
2: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
1: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
2: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
1: A w niedzielę?
2: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
1: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy?
7: W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach.
6: Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
7: Serio?
6: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
8: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
9: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
12: Koncert?
11: Lepiej, festiwal.
12: A kto gra?
11: 2 pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
12: Okej, na taki festiwal to ja idę.
11: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
13: Reklama. SK Rock Warszawa.

bo se zażygasz Balenciagi. Chcesz tam uciec? Nie chcesz tu być? Mam słabe wieści. Ha! Z głowy nie mogę. Eska Rock.

0: Reklama.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
3: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na dzień otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie. Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
4: Co robimy w sobotę, 19 września?
5: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
4: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
5: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
4: A w niedzielę?
5: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
6: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
10: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Sierpień i wrzesień to czas wzmożonych wydatków dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. Dane OLX pokazują, jak zmienia się wyprawka szkolna. Coraz ważniejszymi elementami tej wyprawki stają się przedmioty związane z nauką w domu, a także wyposażeniem pokoju. A do tego dochodzą jeszcze korepetycje. Liczba ofert pracy dla nauczycieli spada, a to oznacza, że nauczyciele dorabiają sobie korepetycjami. Jednak nie każdy nauczyciel znajdzie swojego ucznia. I o tym porozmawiamy w dzisiejszych porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszym programie porozmawiamy sobie o kłopotach rodziców na początku roku szkolnego, tych finansowych kłopotach rodziców, o wydatkach sobie tak naprawdę porozmawiamy. Porozmawiamy o wyprawce szkolnej, ale także i o tym, że od czasu do czasu, oprócz w szkole, nasze dziecko musi także uczyć się u korepetytora. Jak wygląda sytuacja na rynku korepetytorskim w Polsce, jeżeli jest taki wyraz, to o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. A dzisiaj moimi gośćmi pan Przemek Klemczak. Dzień dobry, Przemku.
2: Dzień dobry, witam.
1: Menadżer kategorii OLX i Konrad Grygo. Dzień dobry, Konradzie.
3: Dzień dobry.
1: Analityk biznesowy OLX Praca. Zacznijmy od tej wyprawki szkolnej. Kiedy w moich czasach mówiło się wyprawka szkolna, a kiedy też pojawiły się na świecie moje dzieci i myślałem sobie o wyprawce szkolnej, to były zawsze pisaki, to były zawsze kredki, oczywiście książki, dzisiaj książki możemy też dostać, to były rzecz jasna zeszyty i kilka innych tego typu rzeczy, plastelina. Dzisiaj wyprawka szkolna to tak naprawdę bardzo pojemna kategoria.
2: Zgadza się, do tej listy jeszcze tradycyjnej wyprawki bym dodał plecak na przykład, to jest też często poszukiwana rzecz i niezbędna. Pojęcie wyprawki się faktycznie mocno rozszerzyło. Tu już nie mamy tylko tych tradycyjnych przedmiotów, ale też mamy na przykład instrumenty jako nową, bardzo mocno rosnącą kategorię, także w naszym serwisie OLX. Ona urosła o 22%, jeżeli chodzi o wyszukiwania. Więc widać, że ten skład się zmienia i rodzice już szukają rzeczy nie tylko związanych z samą szkołą, ale i też z zainteresowaniami ucznia.
1: A powiedz mi, jeżeli mogę cię prosić o te instrumenty, bo instrumentowi nierówny. Czy to są perkusje, czy raczej szukamy fletów? Co to za instrumenty? Możemy jakoś tak dookreślić?
2: Najczęściej to są instrumenty strunowe, smyczkowe. Ja też nie znam się super na dokładnie na typu instrumentów, ale to są gitary, tradycyjnie zwane. To są później też flety, na końcu perkusje.
1: No bo zakładam, że ani gitary, ani perkusji tego się w szkole pewnie nie wykorzystuje, ale w ramach wyprawki szkolnej, jakiegoś takiego przygotowania ucznia do tego, co być może go czeka, albo co chciałby w życiu robić, no to w ramach tej wyprawki kupujemy też perkusje. To się może zdarzyć.
2: Tak jest. Wiem, że rodzice testują zainteresowania dzieci. Ja też mam dziecko w wieku jeszcze przedszkolne, bo ono jest w zerówce, więc jeszcze cały czas badamy te zainteresowania, ale jeżeli rodzice wyczują zainteresowanie muzyką to i tak zwanym bębnieniem, to pewnie się zaopatrują w te perkusje.
1: O 22% wzrost zainteresowania w tej kategorii, jeżeli chodzi o zainteresowania instrumentami muzycznymi, tyle urosło.
2: Tak jest i to jest chyba kategoria, która najbardziej z tych rzeczy powiedzmy zainteresowaniowych, jeżeli mogę tak to nazwać, urosła. Natomiast ta wyprawka szkolna to nie tylko te tradycyjne rzeczy, nie tylko instrumenty, czy też inne hobbystyczne sprawy, ale na przykład też meble, biurka. Tutaj mówię o wyposażeniu pokoju do nauki. No bo tak jest, że z tym okresem szkolnym dziecko musi mieć miejsce na tworzenie rzeczy i musi być to biurko.
3: Ja tutaj mogę wtrącić taki wątek właśnie korepetytorski. Na OLX-ie, no potem do tego pewnie przejdziemy, mamy dużo ofert korepetycji, ale nawiązując do tych instrumentów, no to korepetycje z muzyki taką mają średnią, najwyższą cenę. U nas to jest tam około 104 zł. Pojawiają się, to jest taki duży zakres cenowy, tam od 40 do 250 zł, no ale ta średnia to jest nieco ponad 100 zł. I tak jak patrzymy sobie na naszych korepetytorów, no to połowa z nich oferuje swoje korepetycje online, ale w przypadku muzyki to jest tylko 4%.
1: Drodzy Państwo, bo my dzisiaj łączyć będziemy w naszym programie, czyli wyprawka szkolna plus korepetycje. Te korepetycje, z których bardzo często

0: Maja Kąsino.
1: Dobry start.
0: Tak, Wyprawka Plus, on chyba się nazywał, i wiem, że on też nie był zmieniany od początku. To też jest ciekawe, bo te wydatki bardzo mocno wzrosły na przestrzeni lat, a kwota jest wciąż ta sama. Ta kwota zdecydowanie nie wystarcza na wyprawkę, na urządzenie dziecka do szkoły, bo jak już tutaj wspominaliśmy, pod pojęciem wyprawki kryje się znacznie więcej rzeczy niż tylko te tradycyjne piórniki i kredki, bo to na przykład są rzeczy do hobby, to nie tylko instrumenty, mówimy też tutaj o elektronice, w kategorii elektronika, na przykład laptopy, gry, no bo też są gry edukacyjne, to nie jest tak, że gry są tylko i wyłącznie do rozrywki, to pojęcie jest szersze i komputer już staje się takim chyba niezbędnym elementem. Także pojęcie wyprawki mocno się poszerza i z tym poszerza się też kwota tej wyprawki. Według naszych badań ta najczęstsza kwota, ona nadal oscyluje, powiedzmy, w tym rejonie 300 zł, ale to jest takie od chyba 300 zł, takie minimum, i to jest największa grupa odpowiedzi. Są też spora grupa, chyba 15%, 16% z tego co pamiętam. Według różnych badań to jest mniejsza, nieco większa grupa, gdzie te wydatki przekraczają 500, 600 zł, nawet 1000. Mhm.
1: Dokładnie, ja mam łatwiej, bo mam przed sobą te badania. Jeżeli chodzi o wydatki, to te najczęściej mieściły się, przynajmniej tak się wydaje rodzicom, że się zmieścimy w tej kwocie między 251 a 500 zł, tak odpowiedziało 29% ankietowanych, czy właściwie nie ankietowanych, tylko tak naprawdę wynika z zapytań i zainteresowań, prawda, na OLX, bo tak to mniej więcej, tak te dane zbieracie. Co piąty rodzic planował, że będzie to 501 do 750 zł, a 16% przewidywało budżet na poziomie 751 zł do 1000. Czy jesteśmy w stanie trafnie przewidzieć ten budżet potrzebny nam na wyprawkę szkolną? To się pewnie zmienia.
0: To się zmienia w czasie, w ciągu lat, ale myślę, że bardzo istotne jest też to, że to jest zależne od klasy. Bo inna wyprawka jest, kiedy dziecko jest 1-3, a inna wyprawka, kiedy dziecko przychodzi na przykład do szkoły średniej, już nie mówiąc o studiach. Ja jestem w momencie, kiedy moje dziecko jeszcze nie potrzebuje takiej klasycznej wyprawki i tu nadal kontynuuje naukę przedszkolu, więc to jest nieco inna sytuacja, tam się dużo nie zmienia, ale już czuję, że już za rok, od tej pierwszej klasy będą potrzebne konkretne rzeczy, ale nadal nie są to jakieś ogromne wydatki, ale już dziecko nastoletnie na pewno będzie potrzebowało czegoś innego i pewnie jeszcze jakichś rzeczy, więcej elektroniki, rzeczy więcej hobbystycznych, kiedy dziecko ma już, nie wiem, wyklarowane swoje zainteresowania i potrzebuje przedmiotu, żeby je rozwijać.
1: To ja jako rodzic dziecka, które jest w wieku szkolnym, i drugiego dziecka, które jest już studentką, powiem tylko a propos wyprawki, bo przez wyprawkę, tak mi się wydaje, cały czas rozumiemy taką wyprawkę szkolną dla dziecka do 15 na przykład roku życia. Później są oczywiście dzieci, które chodzą do szkół ponadpodstawowych, a później są młodzi studenci. I ten młody student nagle okazuje się, że potrzebuje takiego, a nie innego komputera, bo jest mu niezbędny na studiach. Bo ten, który ma w domu, to on tam nie obsługuje tych wszystkich przez uczelnie udostępnianych programów. No to można byłoby kupić, a nawet trzeba byłoby kupić inny. Do tego dochodzi opłacenie wszelkiego rodzaju czatów albo pomocy naukowych. I nagle ta wyprawka rośnie w koszty. Duże koszty ponosimy na wyprawkę szkolną.
2: Tak jest. A propos korepetycji, to może ja zadam pytanie tobie, Konrad. Dawaj. Ile ty wydajesz na korepetycje?
1: Wiesz, na korepetycje pieniądze wydaje moja żona. To tak oczywiście z przymrużeniem oka. To są duże pieniądze, bo korepetycje z matematyki, a i owszem, z angielskiego właściwie od przedszkola te dzieciaki angielskiego uczyć się muszą, bo dzisiaj bez angielskiego trochę jak bez ręki. I gdybym tak policzył kilka przedmiotów razy dwoje dzieci, to byłoby znaczący koszt w moim miesięcznym budżecie.
2: Bo badania akurat tutaj CBOS-u pokazują, że 80% rodziców wydaje pieniądze na korepetycje dzieci i to jest średnio 950 zł miesięcznie. Mhm.
1: Mówimy o jednym dziecku, 950 zł miesięcznie, tak. Jedno dziecko.
2: Tak, tak. No i w porównaniu do tych, powiedzmy, rzeczy wyprawkowych, no to nie jest taki jednorazowy koszt, tylko no te 8, czasem 10 miesięcy te wydatki utrzymujemy. No przeliczając to u nas, jak patrzymy na średnią cenę, no to starczyłoby na jakieś 12 godzin w miesiącu, czyli powiedzmy, że 3 godziny ze wszystkich przedmiotów, tak? Czyli i muzyka, i historia, i biologia, i angielski. U nas jest takie też powiedzenie,

0: Zdanie, że matematyka to królowa nauk, no jak patrzymy sobie po naszych korepetycjach, no to rzeczywiście matematyka i angielski, no to razem to jest 60% wszystkich ogłoszeń w sekcji korepetycji, więc z jednej strony właśnie i konkurencja, ale też zainteresowanie poszukujących rodziców, szczególnie matematyką.
1: A z czego wynika, i tutaj bardziej zapytam nie o te badania, tylko o taką panów wiedzę, z czego wynika fakt, że nasze dzieci muszą korzystać z korepetycji, z usług korepetytorów? Edukacja, co jednak ciągle kuleje u nas w Polsce, nie jesteśmy w stanie tego programu przerobić na lekcjach podstawowych, nie jesteśmy w stanie go upchnąć, skaczemy po łebkach, nie uczymy się tego, czego uczyć się powinniśmy?
2: Czy mogę powiedzieć na podstawie bardziej swojego własnego obrazu, czy swojej opinii, bo jeszcze dziecko jest tuż przed szkołą, więc dokładnie nie wiem, jak to jest z tą podstawą programową i z zaangażowaniem nauczycieli, czy z dostępnością i jakością kształcenia. To, co obserwuję, to na przykład zmienne podstawy programowe co jakiś czas i cały czas próba czy naprawy, czy reformy systemu edukacji. To się pewnie wiąże z większymi oczekiwaniami wobec nauczycieli i koniecznością doszkalania się ich samych i dopasowania się do sytuacji. Myślę, że to jest na pewno wyzwanie systemu edukacyjnego.
0: To ja powiem może tak bardziej pozytywnie teraz, bo wiadomo, że zawsze możemy na tą edukację u nas w Polsce narzekać. Jest to gdzieś tam kluczowa kwestia z punktu widzenia rządu, jakiejś tam polityki społecznej, ale teraz na przykład mamy taki projekt Kompas Jutra dla uczniów pierwszej i czwartej klasy. Zostały zmienione podstawy programowe. Tam jest większy nacisk kładziony na praktykę, nie tylko na suchą teorię. Jest taki nawet jeden tydzień interdyscyplinarny, gdzie dzieci łączą, uczniowie łączą wiedzę z różnych przedmiotów. Jest tam założenie mniejszej ilości ekranów, więc to w teorii brzmi jak najbardziej dobrze. Korepetycje też mogą pomóc odnaleźć się w tej nowej, zmieniającej się rzeczywistości. No mamy też sztuczną inteligencję, która od 2-3 lat szturmuje nie tylko właśnie nasze miejsca pracy, ale też i szkołę. Ja bym tak rozdzielił, że jedna rzecz to jest to, że pewnie rodzicom zależy, żeby dziecko otrzymało jak najlepszą edukację. Też dlatego te wydatki nie są takie małe i rodzice są w stanie przeznaczać niemałe pieniądze na edukację swoich dzieci. A z drugiej strony w ramach tych korepetycji są takie rzeczy typowo nieszkolne, związane z pasją, czyli tak jak na przykład ta muzyka, gdzie dzieci na przykład grają na instrumencie, no to wymaga od nas inwestycji. Wydaje mi się, i to też widzimy, że po prostu im starsze dzieci, tym po prostu te potrzeby korepetytorskie są wyższe, no bo mamy egzamin ósmoklasisty, potem jest matura, więc im bliżej to te wydatki rosną, więc rodzice w klasach początkowych mogą się jeszcze cieszyć. Mhm. Odkładać pieniądze na później.
2: Ja może dodam do tego, co powiedział Konrad, swój przykład. Co prawda przedszkolny, ale nadal. Przedszkolny miał problem ze znalezieniem nauczyciela języka angielskiego i z tego powodu właśnie my zaczęliśmy szukać ofert na rynku prywatnym i zapisaliśmy dziecko do szkoły językowej. Pewnie to małe dziecko nie nauczy się tam super języka tak od razu, ale na pewno oswojenie z językiem jest ważne w tym wieku. I zdarza po prostu takie czasami losowe też sytuacje. To nie tylko jest wina systemu, ale czasami po prostu na przykład nie można znaleźć odpowiedniego nauczyciela. Tak to było w przedszkolu.
1: Drodzy Państwo, ja tak naprawdę cały czas zmierzam do tego, żeby wreszcie podpytać między innymi o używaną elektronikę. Czy warto taką kupić, czy nie, i dzięki temu zaoszczędzić trochę na wyprawce szkolnej. Ale jeżeli Państwo pozwolicie, zaczniemy od tego drugą część naszej dzisiejszej rozmowy. Pan Przemek Klemczak i pan Konrad Grygo z OLX są dzisiaj naszymi gośćmi. Za chwilkę wracamy.
3: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Wracamy, drodzy Państwo, w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy o wyprawce szkolnej, ale także i o korepetycjach. Do tej wyprawki szkolnej chciałbym wrócić na sekundę. Dzisiaj naszymi gośćmi pan Przemek Klemczak, menadżer kategorii OLX, i Konrad Grygo, analityk biznesowy w OLX Praca. Dzień dobry, panowie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Wyprawka szkolna raz jeszcze. Na czym można zaoszczędzić? Bo zastanawiam się, na czym rodzice mogliby zaoszczędzić, i przypomnę Państwu, że mówiąc wyprawka szkolna, rozumiemy większość albo wszystkie wydatki związane ze szkołą. Od zeszytów począwszy, a na biurku skończywszy. Komputerze także, telefonie także. O tym, czy telefon w szkole zabierany, czy oddawany dzieciom, to jest dobry pomysł, czy nie, być może jeszcze będzie czas porozmawiać. Na razie zapytam o tą elektronikę używaną. Czy to jest sposób na to, żeby obniżyć nieco koszty naszej wyprawki? Nie muszę kupować nowego komputera, nie muszę kupować nowego telefonu. Być może będę mógł posiłkować się tymi używanymi. Czy to bezpieczne, czy niebezpieczne? Czy jest zainteresowanie tego typu sprzętem, czy wręcz odwrotnie?
3: Zdecydowanie jest to sposób na obniżenie wydatków. Elektronika używana, czy też nowa nawet na serwisie OLX jest tańsza i można znaleźć okazję. Więc tutaj warto spróbować sprawdzić oferty w internecie. Elementy elektroniki są elementem wyprawki i na niektórych sprzętach takich już bardzo drogich, jak laptop czy tablet, można wyraźnie oszczędzić. Ceny też elektroniki zmieniają się nawet w tym roku. Cena na przykład iPada, z tego co kojarzę, wzrosła o kilkaset złotych, bodajże 800 zł z powodu wzrostu cen RAM-u. To też są uwarunkowania polityczne, sytuacja związana z surowcami, to wszystko ma wpływ też na ceny elektroniki. Myślę, że oferty w tym roku używanych sprzętów mogą być jeszcze bardziej atrakcyjne z tego powodu i w prosty sposób będzie można na tej wyprawce oszczędzić.
1: Nie jesteśmy informatykami, nie zajmujemy się na co dzień komputerami i telefonami. No to sobie ustaliliśmy na tak zwanym poza anteniu, ale muszę dopytać, czy to jest bezpieczne dzisiaj z punktu widzenia laika kupowanie używanego telefonu, telefonu, który zbiera wszystkie dane o nas, sprawdza, na jakie strony wchodzimy, być może filmuje, a na pewno podsłuchuje, a później kupuje taki używany telefon gdzieś na rynku wtórnym. Czy to jest bezpieczne? Czy to są urządzenia, którym można zaufać?
3: Czy są sposoby na pewno, żeby w prosty sposób wyczyścić takie urządzenie. Faktycznie, jeżeli do ręki może dostać laik, który nie orientuje się, w jaki sposób takie urządzenie wykasować, czy wyczyścić, albo też sprzedający się tym nie zainteresował i tego urządzenia nie przygotował, to pewnie może się tak zdarzyć, ale ja sam już sprzedając wielokrotnie rzeczy z elektroniki w internecie, wiem, że to przygotowanie do sprzedaży jest coraz łatwiejsze. Już same firmy nawet ułatwiają wyczyszczenie sprzętu. To wiem po swoim doświadczeniu.
1: Dobra, wyczyszczenie to jedno, ale myślę sobie też o drugim problemie. Jeżeli jakiś telefon na przykład dostaje aktualizację co pół roku albo raz w roku i po dwóch albo trzech aktualizacjach ten telefon przestaje być ten model wspierany przez producenta, to kupienie go w trzecim roku jego życia i użytkowanie dalej może mijać się z celem. Choć w ogóle nie wiem, czy dzisiaj smartfony są w stanie wytrzymać 3 lata.
3: Tutaj bym się nie do końca zgodził, bo no, nie chcę wymieniać tutaj konkretnych producentów, ale akurat producent telefonu, który ja posiadam. Wiem, że te sprzęty są znacznie trwalsze. To nawet może być 5-6 lat. Faktycznie po długim czasie wyłączają te starsze modele, ale to nie jest tak, że tutaj 2-3 lata i sprzęt nie będzie się nadawał. On nadal będzie spełniał swoją funkcję, więc spokojnie można go wymienić i sprzedać jeszcze z korzyścią w internecie.
1: To nie posiłkując się badaniami OLX, tylko tak z głowy patrzę sobie w tym naszym malutkim studio, w którym nagrywamy naszą rozmowę. Leżą na stole 3 smartfony, otwarte są 2 laptopy i jeszcze do tego 2 zegarki, dzięki którym można połączyć się z internetem, telefonem i nie tylko zresztą. Wszyscy korzystamy z tego sprzętu, to chciałem powiedzieć. Mamy go właściwie na co dzień, użytkujemy bez przerwy, sprawdzamy każdą informację. W czasie rozmowy, jak czegoś nie wiemy, natychmiast to w telefonie sprawdzamy, żeby Państwa nie oszukiwać, tylko podawać rzetelne i sprawdzone dane. Czy pomysł na wyniesienie telefonów z polskich szkół to jest dobry pomysł, czy nie? ograniczamy użytkowanie, zakazujemy, odbieramy, nie można przynosić. Dobry to pomysł, skoro i tak potem to dziecko będzie skazane na posiadanie telefonu, szperanie w tym telefonie właściwie bez przerwy, zawodowo, prywatnie?
2: Ja myślę, że tak, że to nie tylko przykład Polski, ale innych krajów pokazuje, że to może być gigantyczny problem przebodźcowania młodych osób, jeśli chodzi i też agresji właśnie ze strony internetu, w internecie, przepraszam, ze strony innych osób. Zobaczmy, że to nawet osoby starsze, dojrzałe padają ofiarami oszustw w internecie, no to dzieci są tym bardziej podatne na takie rzeczy. Wydaje mi się, że niektóre kraje, które zakazują na przykład mediów społecznościowych do 16 roku życia, robią dobry krok. Ja też kilka takich przykładów anegdotycznych mam od znajomych nauczycieli, że niektóre szkoły właśnie wychodzą trochę naprzód i po prostu te telefony, powiedzmy, proszą, żeby nie przynosić ich do szkoły, albo po prostu są chowane w skrytkach, oddawane na koniec dnia. Wydaje mi się, że w tej dobie właśnie smartfonów, internetu możemy się trochę gdzieś tam w tym świecie wirtualnym zatracić i też chyba doświadczenia ostatnich lat pandemii pokazały, że jednak te bycie offline jest nie do przecenienia.
3: Tak, tutaj jest rola szkoły na pewno istotna i myślę, że to jest dobry krok, ale nie zapominajmy o roli rodziców, bardzo ważnej, bo myślę, że to jest baza do korzystania, właściwego korzystania z urządzeń i spędzania w właściwy sposób czasu przed ekranem. To jest przygotowanie ze strony rodziców. To rodzice muszą dawkować ten internet albo wskazywać, jakie kierunki, jakie kroki dziecko może tam podejmować. Właśnie ograniczać czas spędzony przed ekranem, bo szkoła, jakie by nie były restrykcje, nie do końca, myślę, że nie do końca rodziców wyręczy w tym.
1: To przeskoczmy sobie, drodzy Państwo, szybko do korepetycji, zróbmy taką zgrabną woltę. Mówił parę chwil temu w poprzedniej części naszego dzisiejszego programu Przemek o tym, że brakowało nauczyciela języka angielskiego, była oferta pracy, ten nauczyciel nie znalazł się, musieliście posiłkować się nauczycielem prywatnym udzielającym korepetycji. Patrzę sobie też na badania OLX, mówiące między innymi a propos korepetycji, o tym, że spada liczba ofert pracy w edukacji i to może prowadzić do wzrostu liczby korepetytorów. To chyba normalne, nauczyciele chcą gdzieś zarabiać. No i teraz ta sytuacja, o której mówiłem parę chwil temu, o której opowiadał Przemek, drogi Konradzie, to jest wyjątek potwierdzający regułę. Tam nie udało się znaleźć nauczyciela języka angielskiego, ale generalnie tych ofert pracy nawet dla nauczycieli języka angielskiego w szkołach jest po prostu mniej?
2: Tak, tak, jest mniej, ale jest bardzo duża konkurencja, bo rzeczywiście po prostu na tą jedną ofertę pracy w edukacji przypada więcej chętnych. No i część anglistów, część nauczycieli różnych języków szuka właśnie też swoich sił w lekcjach prywatnych. No, angielski jest takim królem. Jest tych ogłoszeń u nas praktycznie najwięcej poza matematyką. Ciekawe są ruchy na innych językach, bo na przykład w ostatnich latach stracił, ja tak mówię pod kątem też, powiedzmy, podaży tych korepetycji, ilości właśnie tych ogłoszeń, na przykład francuski, włoski, no bo oczywiście to, że straciły na popularności rosyjskiej, to tego tłumaczyć nie musimy, ale właśnie rzeczywiście te inne języki, właśnie nawet jak francuski czy włoski, one są mniej popularne. Jeśli chodzi o angielski, mamy też najwyższą konkurencję wśród korepetytorów i te średnie ceny są tam gdzieś na poziomie raczej 70-80 zł, więc mniej niż na przykład taka biologia, fizyka czy muzyka.
1: Jeżeli chodzi o matematykę i język angielski, jak powiedziałeś, to są absolutnie królowie polowania. 60% wszystkich ofert. Później jak czytam sobie w kolejności, to jest między innymi korepetycje z biologii, języka polskiego, fizyki i chemii. Wracając do języka, ja pamiętam, bo powiedziałeś też, że język rosyjski stracił na popularności, co rzecz jasna nie dziwi, ale pamiętam, jak mój tata zawsze powtarzał: ucz się języka swojego wroga, i dlatego uczyłem się rosyjskiego i niemieckiego.
2: Tak, ja też uczyłem się rosyjskiego, miałem go też na studiach. No a teraz te zainteresowanie jest dużo mniejsze. Co ciekawe, z języków najbardziej rośnie język polski. Więc być może kwestia matury, być może kwestia tego, że mamy też coraz większe problemy z tym językiem.
3: A może też kwestia jest naszych braci ze wschodu, którzy po prostu potrzebują się doszkolić w języku? Może to jest też...
2: To też. A ja mówię właśnie też, że rośnie jakby podaż tych korepetytorów, czyli też coraz więcej osób chce gdzieś tam dawać te korepetycje z języka polskiego. No, moja siostra, która właśnie też jest po polonistyce i właśnie udzielała korepetycji, no to też to mi potwierdzała takim przykładem anegdotycznym, więc jest to spójne z naszymi danymi, że rzeczywiście tutaj właśnie czy Ukraińcy, którzy przyjechali do nas, czy inne nacje, bo też jakby są takie nacje dla nas egzotyczne, które mocno rosną, na przykład Brazylijczycy, ale też właśnie trochę bliżej Gruzini. No i jednocześnie wplatając ten wątek rynku pracy, no to pracodawcy wyraźnie mówią, że no bariera językowa jest tą największą barierą, którą trzeba przejść, żeby tą pracę otrzymać, więc nie dziwi pewnie też większy popyt po zainteresowanie właśnie językiem polskim.
4: Czyli interesujemy się językiem polskim, także innymi językami, matmą, o czym mówiliśmy, chemią i nie tylko zresztą. Wydawałoby się, że ofert jest dużo, tych chętnych na to korepetycje jest jeszcze więcej, więc spokojnie każdy nauczyciel znajdzie swojego ucznia. Z badań OLX wynika, że wcale tak nie będzie. I co ciekawe, i to proszę rozwij mi jeszcze tę myśl, dzisiaj nie tylko wystarczy być dobrym, ale jeszcze trzeba w atrakcyjny sposób sprzedać ogłoszenie, żeby znaleźć swojego ucznia. Dobrze interpretuję te wyniki badań?
2: Tak, my sobie tak porównywaliśmy po tam pewnych słowach kluczowych, jakie ogłoszenia zyskują większą popularność wśród uczniów i na przykład a propos angielskiego, jeśli w nazwie jest native speaker, no to na przykład zazwyczaj tam około dwa razy tyle jest odpowiedzi na takie ogłoszenia. Na przykład biologia, która bardzo nam gdzieś tam wystrzeliła, tam bardzo dużym zainteresowaniem na przykład cieszy się to, jak jest podkreślone, że to jest na przykład student albo studentka medycyny. Szczególnie z biologii, z chemii, więc właśnie są takie pewne słowa kluczowe, albo na przykład jak ktoś wystawia fakturę, to też są wyższe, jest wyższe zainteresowanie, więc no, to takimi ciekawostkami mogę się podzielić.
4: No właśnie, to jeszcze a propos tej ciekawostki dopytam, być może wiesz, być może wiecie. Student, studentka chemii na przykład, większe zainteresowanie tego typu ofertami. Dlaczego? Bo co to sugeruje? No przecież mógłbym porozmawiać, albo korepetytorem mógłby być ktoś, kto już studia ukończył, kto chemię gdzieś wykłada albo tej chemii uczy. Dlaczego szukam wśród studentów, studentek? I tu zapala mi się lampka. Czy to może oznaczać, że taka osoba będzie mniej brała, mówiąc kolokwialnie, za korepetycję niż osoba już wykształcona?
2: Tak może być. Ja to już co prawda kilkanaście lat temu, ale widziałem taką tak zwaną kompresję tych stawek, że na przykład ja pochodzę z miasta 20-tysięcznego i pamiętam wtedy, kilkanaście lat temu, że korepetycje z matematyki na przykład kosztowały 100-120 zł za godzinę. To jest bardzo dużo w porównaniu do tamtych zarobków i tak dalej. I na przykład jak wszedłem sobie do Warszawy, na różnych portalach można było znaleźć korepetycje od studentów na przykład matematyki, a mnie niekoniecznie. Na przykład na poziomie 30-40 zł. Więc to jest też na przykład korepetycje online, to jest też taka szansa dla rodziców, którzy na przykład, nie wiem, są z mniejszych miast, którzy na przykład może mają mniej zasobne portfele, żeby znaleźć te korepetycje dla swoich dzieci, bo u nas widać, że te najniższe stawki korepetycji zaczynają się od 30-40 zł, więc można powiedzieć, że niektórzy studenci udzielają korepetycji w cenie na przykład nieco wyższej niż pensja minimalna godzinowa, więc dla nich pewnie, jeśli to jest, to są korepetycje zdalne, bo szczególnie z języków to tam 3/4 nawet udziela je w formie zdalnej, no to może być też nawet ciekawa opcja na dorobienie i jest taka, cechuje się dużą elastycznością, a jest moim zdaniem ciekawy wątek, jeśli chodzi o korepetycje, szczególnie od studentów, studentek, szczególnie z biologii, z chemii. Jak sobie popatrzymy na progi rekrutacyjne na wiodące uczelnie medyczne i na to, że jest tam ponad 14 osób na jedno miejsce, no to czy na Warszawski Uniwersytet Medyczny, czy do Gdańska, to tak naprawdę trzeba mieć ponad 80% i z biologii, i z chemii rozszerzonej. No i te, mi tak się wydaje przynajmniej, że ci maturzyści mogą po prostu widzieć, że chcą nauczyć się od osób, które już tą drogę przeszły, którzy jakby mogą też sprzedać im takie praktyczne rady, jak do tej matury się lepiej przygotować, bo one są na bieżąco, bo one zdawały tą maturę rok, dwa, trzy, cztery lata temu.
1: To ostatnie zdanie w tej części naszego dzisiejszego programu, bo mówiłeś o korepetycjach, które kosztują 120 zł w mniejszym mieście, 30-40 można było zapłacić w dużo większym mieście, to jest 3-4 razy nawet mniej i taniej. Czy są jakieś takie widełki, o których moglibyśmy powiedzieć? Oczywiście, to wszystko zależy od miejsca, od przedmiotu, ale jakieś takie widełki, w których się obracamy, mówiąc o godzinie korepetycji. Ile to może kosztować?
2: U nas najmniej to jest 30 zł, zależnie od przedmiotu. Najdroższe korepetycje widziałem za 300 zł za godzinę, ale jeśli tak mówimy o średniej, no bo to pewnie bardziej obrazuje nam gdzieś tam taki rynek, bo jednak ten przekrój ogłoszeń jest dość spory, no to mówimy o takim od 70 do 105 zł, czyli 105 zł to jest ta muzyka, 70 zł to są lekcje rosyjskiego.
1: Tak, czyli 300 zł wyprawki szkolnej może pozwolić na 3 lekcje muzyki, niecałe, albo jedną lekcję jakiegoś droższego przedmiotu. I drodzy Państwo, do wyprawki szkolnej wrócimy w części trzeciej naszej rozmowy. Wracamy za chwilkę. Pan Przemek Klemczak i Konrad Grygo są dzisiaj naszymi gośćmi.
0: SK Rock. Porachunki osobiste. Reklama.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
0: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
6: Jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
7: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
8: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
11: Koncert?
10: Lepiej, festiwal.
11: A kto gra?
10: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
11: Okej, na taki festiwal to ja idę.
10: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy na temat wyprawki szkolnej i korepetycji szkolnych. Dzisiaj Przemek Klemczak, pan Przemek Klemczak, menadżer kategorii OLX i Konrad Grygo, analityk biznesowy w OLX Praca są naszymi gośćmi. Dzień dobry panowie raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Przemku, to ja muszę dopytać o to, bo o tej wyprawce sobie też tak rozmawiamy. Skaczemy od wyprawki do korepetycji. Generalnie dzisiaj rozmawiamy o kosztach, ale także chciałbym dopytać o to, kiedy najlepiej jest rozpocząć walkę z systemem, czyli kiedy zacząć te zakupy wyprawki szkolnej. Ja wiem, że część robi to w sierpniu. Ja wiem, że są tacy, którzy zrzucają zakupy dopiero na wrzesień, bo wakacje są od tego, żeby odpoczywać, a później zajmiemy się zeszytami nie tylko. Kiedy najlepiej, kiedy robią to nasi słuchacze? Kiedy zaczynają kompletować wyprawkę szkolną?
3: To jest dobre pytanie i myślę, że ten czas startu nie zaczyna się w sierpniu, ale nawet w lipcu. Sam odwiedzając jeden z hipermarketów, pamiętam, widziałem stoisko dotyczące szkoły. To już był chyba początek lipca, także niektóre sieci są tutaj bardzo aktywne i wyprzedzając trendy czy potrzeby zakupowe. Ale taki faktyczny wzrost zainteresowania, największy, to jest druga połowa sierpnia i tutaj notujemy najwięcej odwiedzi, najwięcej zapytań. To też przekłada się na przykład na liczbę ogłoszeń w kategorii podręczniki, gdzie są czasami naprawdę wręcz kosmiczne wzrosty. Tak mieliśmy w zeszłym roku, kiedy porównując liczbę aktywnych ogłoszeń w sierpniu, w końcówce sierpnia, z tymi, które były jeszcze na wiosnę, w maju, czerwcu, to mieliśmy prawie dwa razy tyle ogłoszeń co wówczas. Także ten wzrost jest ogromny. I widać, że to jest na pewno najlepszy moment. Myślę, że tutaj dużo zależy już od rodziców i od ich poziomu zaangażowania w temat, czy też ja patrząc na siebie wiem, że pewnie będę chciał się dużo szybciej przygotować i to jest tak z tym rodzicem, który dopiero zaczyna przygodę ze szkołą. Ci rodzice, którzy są już doświadczeni, bo dzieci już mają po prostu pewne rzeczy kupione, oni mogą czekać na ostatnią chwilę, więc tu myślę, że ten czynnik też odgrywa rolę.
1: Do korepetycji szybko, drodzy Państwo, przeskakujemy. Dzisiaj mimo łatwiejszego dostępu do AI, rynek korepetycji ciągle rośnie. To jest dobry czas dla korepetytorów. Mówiliśmy już o tym, że nie każdy znajdzie swojego ucznia. Czy AI, czy sztuczna inteligencja odbierze takim osobom robotę, pracę?
2: Mi się wydaje, że nie, bo jednak pozostaje ten taki moim zdaniem mocny czynnik ludzki, czyli żeby mobilizować tego ucznia, śledzić właśnie dobrze jego postępy, zdiagnozować, jakie on luki ma, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o tą podstawę programową, przygotowanie do egzaminu. Osoby, które są na bieżąco, nie halucynują tak jak AI. To, co widzimy, to te stawki korepetytorów rosną, więc wydaje mi się, że ten rynek się nie kurczy. On, jak dotarłem do danych, jest warty 4 miliardy złotych i on 10-15% rocznie rośnie. Więc wydaje mi się, że pomimo tego, że widać jakieś tam odsłuchy, że na przykład liczba na przykład zapytań o korepetytorów językowych spada gdzieś tam w niektórych obszarach, to jednak jakby całkowicie tego nie eliminuje, a rynek rośnie i te stawki też są coraz wyższe.
1: No to muszę też jeszcze dopytać o to, bo jeżeli dzisiejszy rynek jest bardziej korzystny dla uczniów niż korepetytorów, ustaliliśmy, korepetytorów jest sporo, uczniów, czyli ich klientów jest mniej, załóżmy sobie taką tezę, to czy jest szansa, że już za moment korepetytorzy zweryfikują swoje oczekiwania finansowe? Czy jest szansa, że te lekcje będą po prostu tańsze?
2: Może tak być, bo teraz warto nadmienić to, że 2027 rok to będzie rekordowy rok w tym wieku, jeśli chodzi o liczbę osób przystępujących do matury. To ma związek z tym, że były te zmiany w edukacji, gimnazja, też był ten taki wyż demograficzny 2007-2009, więc bodajże 386 tysięcy osób przystąpi do matury. Za rok to będzie 70 tysięcy osób mniej, więc być może jeśli część maturzystów z tego roku nie będzie poprawiało matury, to być może dojdzie do lekkiej korekty tych stawek, ale właśnie ta rozpiętość też stawek, o których mówiliśmy, że od 30 do 250 zł, pokazuje, że mi się wydaje, że każdy znajdzie swojego korepetytora w zakresie gdzieś tam cenowym, jaki mu odpowiada.
1: Dobra, a rynek wyprawki szkolnej, czy to jest dobry czas dla tych, którzy są producentami i sprzedawcami tego typu gadżetów, urządzeń? No, jeżeli dzietność w Polsce systematycznie spada, a przynajmniej nie rośnie, utrzymuje się być może na podobnym poziomie, jeżeli żaden z rządowych programów nie spowodował tego, że tych dzieci mamy coraz więcej, no to już za sekundę klientów sklepów papierniczych będzie coraz mniej.
3: Czy popyt na papier to zawsze będzie zawsze, ale też tutaj no, dochodzi kwestia na przykład gazu i tak dalej, ale to już jest zupełnie inny temat, to w to nie będę wchodził. Myślę, że ogólnie nie będzie tak źle pod tym kątem, dlatego że faktycznie przyrost spada, natomiast do nas przyjeżdżają nowi obywatele i oni też potrzebują przygotowania do szkoły, potrzebują wyprawki, potrzebują wszystkich tych przedmiotów, więc ten spadek, myślę, będzie, natomiast on nie będzie na pewno tak drastyczny, jak to wynika z tych no, niezbyt optymistycznych danych na temat dzietności w Polsce. Mhm.
1: To panowie, prawie na koniec, tak tytułem podsumowania już pomalutku, to jest takie pytanie ogólne do jednego i drugiego z panów, czy możemy dzisiaj powiedzieć, że zarówno przy zakupie wyprawki, jak na przykład wyborze korepetytora, coraz ważniejsze staje się porównywanie ofert i jeszcze umiejętność czytania tych ofert, żebym tak naprawdę uzyskał z tej oferty, czy później właściwie z zakupu, albo ewentualnie ze współpracy z korepetytorem, to, czego oczekuję i czego chciałbym i co chciałbym uzyskać.
2: No bardzo ważne.
1: Porównywanie ofert.
2: Tak bym powiedział, porównywanie ofert. No ty w korepetycjach dochodzi taki czynnik ludzki, więc też pewnie z samego opisu ogłoszenia ciężko jest wyczuć, czy dany korepetytor nam się spodoba. No ten rynek jest dość pojemny, więc można zawsze zmienić nauczyciela. Widzimy, że pewne frazy przyciągają większą uwagę. No widzimy też, że jeśli szukamy korepetycji, to dalej łączymy to z takim jakby standardowym sposobem, czyli połowa odpowiedzi w korepetycjach to jest jednak telefon, czyli pytamy za telefon, raczej nie piszemy na czacie, ale chcemy też tą osobę poznać, usłyszeć, zobaczyć, usłyszeć w sensie jak się z nią rozmawia, czy może być dobrym korepetytorem, bo wiadomo, że to najczęściej rodzice podejmują tę decyzję, więc to oni robią te badanie rynku.
1: Okej, a poczta pantoflowa, polecenie kogoś, to się pewnie w korepetycjach zdarza, być może nawet jest to pierwszy wybór, no ktoś polecił mi panią od języka angielskiego albo pana od matematyki, bo jest świetny, bo przygotowywał moją córkę wcześniej, naprawdę warto. To się zapewne zdarza, to jest ważne czy nieważne?
2: Bardzo ważne.
1: Bardzo ważne. Zupełnie inaczej pewnie w rynku wyprawki szkolnej. Ciężko polecić komuś zeszyt. Słuchaj, Zośka, widziałam piękne zeszyty.
3: Ale można polecić okazję w internecie i miejsca, gdzie się kupuje taniej. Pytałeś o to porównanie. Mhm. Myślę, że to już obecnie wykracza poza samą cenę, bo w momencie, kiedy możemy skorzystać z rozwiązań sztucznej inteligencji, która porównuje nie tylko cenowo, ale też próbuje dopasować to ofertę dokładnie do naszych oczekiwań. To jest to też coś, co testujemy w OLX, jak możemy wesprzeć szukającego w znalezieniu właściwej oferty. I nie chodzi tylko i wyłącznie o cenę, ale chodzi o podanie rzeczy, której faktycznie ktoś szuka, ktoś potrzebuje na podstawie swoich zainteresowań, zapotrzebowań. To jest coś, co tutaj się dynamicznie zmienia, więc myślę, że odchodzimy od tego klasycznego porównania, że kupujemy tylko tam, gdzie jest najtaniej, czy wybieramy tę ofertę, która jest najtańsza.
1: Drodzy panowie, po raz kolejny, cały czas jesteśmy jeszcze w tym etapie podsumowania naszego dzisiejszego programu, po raz kolejny zahaczyliśmy o sztuczną inteligencję, no i muszę dopytać, i to znowuż będzie taka rozmowa trochę uciekająca od tego naszego tematu, ale w którym kierunku my zmierzamy. Kiedy przeczytałem dosłownie kilka dni temu, że w niemieckiej, czy na niemieckiej Wikipedii, tam się wymknęli agenci AI. Agenci AI to są takie programy, które mogą realizować wyznaczone im cele samodzielnie, korzystając z oprogramowania, tu cytuję, i podejmując działania w dużej mierze niezależne od człowieka. I te programy się wymknęły i na niemieckiej Wikipedii zaczęły się zastanawiać i dyskutować między sobą, w jaki sposób oszukiwać przy wykonywaniu wykonywaniu zadań. W którym kierunku my zmierzamy? Kiedy tak naprawdę ten świat walnie? Kiedy to się skończy? Kiedy sztuczna inteligencja przejmie internet, a potem, nie wiem, zawładnie świadomością ludzi i właściwie nie będziemy już do niczego potrzebni?
2: Ja słyszałem o takich kontrolowanym wymykaniu się spod kontroli. Nie znam tego przykładu z Wikipedią, ale wiem, że niedawno było właśnie, że to był kontrolowany wymyk, więc sztuczna inteligencja po poluzowaniu pewnych barier, ona mogła gdzieś tam spróbować sobie poradzić, ale ja mam takie jedną tezę, która mam wrażenie, że wzmacnia się z każdym miesiącem, jak obserwuję cały ten napływ informacji odnośnie sztucznej inteligencji, że rola edukacji się nie zdewaluuje. W sensie, że uważam, że właśnie pod kątem rozpoznawania, czy to są halucynacje, czy nie, i generalnie sprawdzania takiego krytycznego myślenia, to uważam, że taka tradycyjna edukacja wsparta taką efektywną, właśnie efektywnym podejściem związanym właśnie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ona się nie zdewaluuje i jakby te zapotrzebowanie na wiedzę dalej będzie, a może nawet teraz jest większe.
1: Mamy się czego bać, czy nie?
3: Na pewno nie powinniśmy się bać sztucznej inteligencji, ponieważ ona jest, nawet sobie nie zdajemy sprawy, chyba w jakich obszarach i w ilu obszarach codziennego życia już funkcjonuje. Myślę, że nie ma odwrotu od tego i my powinniśmy uczyć się korzystać ze sztucznej inteligencji we właściwy sposób i wykorzystywać ją tak, jak próbujemy, na przykład ja osobiście w pracy, próbując wykonać zadania, które inteligencja mi przyspiesza, czy podpowiada, jak to zrobić w właściwy sposób. To jest absolutnie nieoceniona pomoc i nieoceniony czas, który się oszczędza na wykonywaniu jakichś głównie powtarzalnych zadań. Więc myślę, że my jesteśmy już na takim etapie, że musimy zaakceptować, że sztuczna inteligencja jest, że tak jak wspomniał Konrad, kontrolować to, co ona, mówiąc kolokwialnie, wypluwa i nam podaje, i tutaj jest pewnie rola edukacji. Natomiast my musimy po prostu się dostosować i ją korzystać z niej na własny użytek, przydawać na swój sposób.
1: Cieszy to, co Konrad powiedział w pewnym momencie, że cały czas, żeby wybrać na przykład korepetytora, ciągle chętniej sięgamy po numer telefonu do niego, niż rozmawiamy z nim na czacie, czyli ten kontakt z żywym człowiekiem ciągle jest w cenie. Dziękuję panom pięknie za wizytę w naszym studio. Dzisiaj Przemek Klemczak, menadżer kategorii OLX, był naszym gościem. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: I Konrad Grygo, analityk biznesowy w OLX Praca. Dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.

0: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: Reklama.

0: Autopromocja. Melina S-Rock.
1: Gotuję Paskala Brodnickiego.
2: Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziła dużo, dużo czasu z moją babcią.
1: Czy to jest ta babcia, co robiła daktyle nadziewane marcypanem i obsypane wiórkami kokosowymi?
2: Tak jest, prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę, wszystko wiesz. To jest właśnie to, ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcypan był tak idealny.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Co robimy w sobotę, 19 września?
6: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
5: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
6: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
5: A w niedzielę?
6: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
5: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
10: Serio?
9: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
10: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
11: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na dzień otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
14: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
13: Spotkajmy się w Biedrze.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: 5931.
2: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Co robimy w sobotę, 19 września?
6: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
5: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
6: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
5: A w niedzielę?
6: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
5: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
7: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
8: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
7: Spotkajmy się w Biedrze.
9: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeka udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeka.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
14: Reklama.

The Kids Aren't Alright to The Offspring Westerok na początek naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota, 19 dzień września 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szaciłowski. Dzień dobry Państwu. Będziemy dzisiaj razem na antenie Jaski Rok do 12. Dziś w kalendarzu wśród świąt nietypowych znajdziemy Dzień Emotikona, Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk, Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat. Ark! A oprócz tego jeszcze Dzień Pracowników Służby BHP i Dzień Wolnego Oprogramowania. Sporo tych świąt do wyboru, można sobie wybrać to, które Państwu najbardziej pasuje i je dzisiaj celebrować. Three Days Grace, teraz I Hate Everything About You, Westrock.

0: Pociąg szaleńców, Crazy Train, w Esterok to Ozzy Osbourne. Podobno, proszę Państwa, każdy człowiek ma jakieś skrzywienie psychiczne. Po prostu znakomita część z nas nie jest jeszcze zdiagnozowana. Także każdy z nas na pokład tego pociągu z Ozzym Osbournem mógł wskoczyć. Za chwileczkę natomiast Dire Straits będzie. Mam dla Państwa numer Sultans of Swing i nie zawaham się go użyć.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
1: Łukasz Bąk.
3: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
13: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
16: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
17: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
1: Reklama.

Disturbed i Land of Confusion. To jest, proszę Państwa, numer, rzecz jasna, grupy Genesis, wydany w 1986 roku, a ten kawałek, kiedy panowie z Genesis go pisali, był kawałkiem, który był odpowiedzią na zimną wojnę i na ten konflikt między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, no i możliwość eskalacji tego do konfliktu nuklearnego. Mam wrażenie, że po tylu latach ten kawałek nadal jest aktualny. To Disturbed za nami, a teraz w Estrock Billy Talent o spadających liściach, bo to już powoli jesień się zbliża. Fallen Leaves.

0: Marchewkowe pole to Lady Punk. Westerok, tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego sobotniego spotkania. Już za momencik wybije 10, a po 10 przygotowałem dla Państwa m.in. numer Alice'a Coopera Poison.
1: Reklama. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
9: Jak sobota to?
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Reklama.

To Red Hot Chili Peppers i Other Side na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania Westy Rock. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry, w sobotę 19 września. Wracamy na nasze podwórko, bo mam teraz dla Państwa kawałek grupy Lux Torpeda, Lubię się. To jest kawałek, który promuje ich najnowszy album zatytułowany Szukamy Guza. No i może nie jakoś bardzo intensywnie, ale panowie z Lux Torpedy promują również ten album na koncertach. Najbliższy 10 października w Jaworznie, potem 24 października, 6 listopada, 7 listopada i jeszcze kilka listopadowych dat jest. Tak do końca listopada panowie będą się pojawiać tu i ówdzie. Sprawdzajcie sobie państwo, jeżeli chcecie na koncert Lux Torpedy się wybrać, stronę internetową zespołu, bo tam jest wszystko dokładnie i bardzo ładnie rozpisane. A teraz Lux Torpeda i Lubię się, Westy Rock.

0: Podobno Jet na Łódź Summer Festival pozamiatał. Niestety nie udało mi się dotrzeć, ale słyszałem opinie bardzo pozytywne po koncercie tych panów. Cold Heart Bitch z płyty Get Born, która w minionym tygodniu, dokładnie 14 września, obchodziła 23 urodziny. A już za chwileczkę w Esterok Iggy Pop i The Passenger.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Temat manipulowania innymi budzi wiele kontrowersji. W życiu codziennym, zawodowym, a zwłaszcza w marketingu i negocjacjach, techniki manipulacji są stosowane bardzo często i nie zawsze w sposób uczciwy, na przykład poprzez zobowiązanie.
3: W momencie, kiedy ktoś celowo uruchamia w nas to poczucie zobowiązania, żeby później łatwiej wykorzystać nas i uzyskać coś z reguły większego, no to jest to już manipulacja.
2: Moim gościem będzie Alicja Stankiewicz, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka i autorka książki pod tytułem Techniki manipulacji. Kto i jak na nas wpływa?
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
9: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
8: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
9: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
8: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
10: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
11: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
18: Reklama.
19: Hi, I'm Phil Collins.
20: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
21: Hi, this is Beto.
22: And this is Paolo from Apocalyptica.
21: On SK Rock.

System of a Down i Lonely Day w Esterok za nami, a przed nami teraz absolutnie kluczowy, o ile nie najważniejszy, numer z płyty The Wall grupy Pink Floyd. Numer zatytułowany Hey You. Płyta The Wall to w ogóle było bardzo ciekawe przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o promocję tej płyty już po jej wydaniu, bo panowie z Pink Floyd postanowili, że nie będą grali takich tradycyjnych koncertów promujących płytę, na których można usłyszeć kilka kawałków z nowego materiału, ale również pojawiają się rzeczy klasyczne. Nie, nie. Panowie z Pink Floyd postanowili, że przygotują całe ogromne przedstawienie i w ciągu tego przedstawienia będą grali w całości płytę The Wall, a to oznaczało, że nie było bisów, to oznaczało, że nie było żadnych klasycznych numerów Pink Floydów, ale oznaczało to również to, że to było niesamowite doświadczenie. Jak na tamte czasy to było coś absolutnie nie do pomyślenia, a jednak Floydzi to zrobili. Hey You i Pink Floyd w Esterok.

0: kiedyś Soft Cell, a później Marilyn Manson. Tainted Love w SC Rock na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 11. Po 11 mam już dla Państwa przygotowanych dorsów. Wybrałem Break On Through. Mam nadzieję, że to dobry wybór.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6 GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
1: Łukasz Bąk.
3: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
14: Kochanie, to jest tylko paczka, co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka, to Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak, 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
18: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
19: Spotkajmy się w Biedrze.
20: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Reklama.

0: chyba najbardziej znany, a jednocześnie też najprostszy do zagrania na gitarze, przynajmniej intro do tego utworu, numer Metallica, czyli Nothing Else Matters. Tym numerem rozpoczynamy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania na antenie Eski Rock. Jest sobota, 19 dzień września 2026 roku. Imieniny obchodzą dzisiaj Teodor, Konstancja, January, Zuzanna, Marta, Maria, Alfons, Eliasz, Wilhelmina, Nila, Paloma, Dezyderiusz, Januariusz i Dezydery. Wszystkim, którzy obchodzą dziś imieniny, urodziny bądź jakiekolwiek inne święta, tradycyjnie składamy najserdeczniejsze życzenia. No i oczywiście załączam upominek muzyczny. Tym razem to grupa T-Love i numer 4 LO. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: Myslowic i Nienawiść w Est Rock za nami, a przed nami już za momencik Knocking on Heaven's Door grupy Guns N' Roses. A w zasadzie to Boba Dylana, ale w wersji grupy Guns N' Roses. Bob Dylan udzielił zgody grupie Guns N' Roses na zrobienie tego covera, no ale jak usłyszał efekty, to bardzo, ale to naprawdę bardzo długo, przez lata, nie mógł się z nimi pogodzić i średnio mu się to podobało. Nadal nie pała zbyt wielką sympatią do tej wersji swojego absolutnie genialnego kawałka. Guns N' Roses i Knocking on Heaven's Door to już za momencik Westrock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
1: Łukasz Bąk.
3: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Jak sobota to?
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
16: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
22: Hi, this is Keith Richards.
23: My name is Gary Clark Jr.
24: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie SK.

To Black Sabbath, klasyczny Paranoid Westerok za nami. No a przed nami płyta, która jeszcze, proszę Państwa, nawet roku nie ma. Bo dopiero 5 grudnia minie rok od dnia, w którym światło dzienne ujrzała płyta Tomasa Radzi, zatytułowana Masquerade. Tomas Radzi, czyli operator wiosła w grupie Maneskin. Na płycie Masquerade pojawili się m.in. gościnnie Tom Morello, Beck, Chad Smith, czy chociażby Matt Sorum, no a w ogóle produkcją tego albumu zajął się Tom Morello, czyli gitara Rage Against the Machine. No i wyszedł z tego naprawdę całkiem przyjemny do słuchania koktajl, który moim zdaniem starzeje się bardzo dobrze. No to teraz Tomas Radzi, Westerok i For Nothing.

0: To Skorpiąsi i Send Me an Angel na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Takim pięknym utworem postanowiłem dzisiaj Państwa pożegnać. Już za momencik wybije 12. Po 12 otwierają się bramy naszego garażu. Zapraszam w imieniu Joanny Ziętarskiej i Łukasza Bąka. My natomiast usłyszymy się bezrok jutro o 9. I tradycyjnie, jak to sobotę, życzę Państwu, żeby ten sobotni wieczór i popołudnie były naprawdę bardzo dobre. No i żeby jutro rano nikogo główka nie bolała. Łukasz Szczeciłowski, dziękuję za dziś. Do usłyszenia jutro. Pa!
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Kafir Afgan.
3: Ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No, już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, że oni już widzą nową służbę na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk. I znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
10: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro, od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 5, 9, 31.
15: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Mama! Cześć, kochanie.
17: Co chcecie na obiad?
18: Demola z pire!
19: Pierogi z serem!
20: Makaron carbonara!
21: Fasolka po bretońsku.
22: Kochani, to nie jest restauracja.
21: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
22: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
21: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
1: Reklama.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Kłaniamy się nisko, gustownie ubrana w marynarkę z lat 60. Wyobraźcie sobie. 50. nawet?
1: 50, no.
2: Matko kochana.
1: Kurczę, blada.
2: Joanna, żebyście to widzieli, te hawciki, te guziki.
1: Ale będzie.
2: Zestroiła się dziś.
1: Będzie o takich samochodach, że będzie strasznie na bogato i...
2: Pasowała będzie ta marynarka do tych aut.
1: Tak, dokładnie tak. Więc jakby to co, to idziemy po kawę i zaraz zaczynamy.
0: Garaż w SC Rock.

0: To jest Garaż w SC Rock.
1: Witamy Was w takim razie jeszcze raz w garażu. Łukasz Bąk.
2: Joanna Ziętarska. Dzień dobry, kochani.
1: Słuchajcie, startujemy. Zaczynamy od samochodu, który wystąpi w jednym, jedynym egzemplarzu. Specjalny model, który nazywa się paskudnie, choć jest to Ferrari, nazywa się CZ26. Co to jest za pomysł?
2: Czeska nazwa motocykla, CZ-ka, nie jak Ferrari.

0: jednak krój jest zupełnie inny. Tak jest w tym wypadku, to nie ma z zewnątrz nic wspólnego z SF90 Stradale, natomiast technicznie jest to SF90, bo cała platforma, silniki elektryczne, silnik spalinowy, skrzynia biegów, zawieszenie, to jest SF90, poprawiono może jedynie aerodynamikę trochę.
1: No, ale się za to bawią designerzy bardzo mocno. Jakby w ogóle takim punktem wyjścia jedynego egzemplarza było włoskie wzornictwo przemysłowe z lat 70. Więc on w ogóle bardzo mocno w swoim designie nawiązuje do lat 70. i może być rzeczywiście autem niezwykłym. Nie mamy bladego pojęcia, ile kosztuje ten samochód i prawdopodobnie nie będziemy mieć bladego pojęcia, bo to oczywiście takie rzeczy objęte są tajemnicą, jak również nie wiadomo, kto to auto kupił. Wiadomo tylko, że jest to klient ze Stanów Zjednoczonych i wiadomo już, że cudowną rzeczą musi być złożenie takiego zamówienia i chciałabym, żeby to kiedyś...
0: Anio na pewno nie będzie.
1: Anio nie będzie, pewne. Nie.
0: Ale poza Ferrari, takie oddziały Special Projects mają między innymi Rolls, on też buduje samochody z myślą o konkretnych klientach, pod konkretne zamówienie. To jest wydatek rzędu nawet kilkudziesięciu milionów dolarów. Technologia oczywiście jest znana z innych modeli Rollsa, czy tutaj w tym wypadku Ferrari. Natomiast jeżeli chodzi o akcenty, o detale, o stylistykę, to już są zupełnie inne modele i warte bajońskie sumy i te w przeciwieństwie na przykład do Lucze za 40 milionów dolarów sprzedanego na aukcji będą zyskiwały na wartości.

0: Och, my dzisiaj idziemy na bogato, słuchajcie, w garażu. Mówiliśmy o Ferrari przed chwilą i to takim w jednym egzemplarzu, szytym na miarę. Te powstanie McLaren, który też w gruncie rzeczy będzie trochę szyty na miarę, ale na miarę samego Bruce'a McLarena, który stworzył prototyp tego samochodu i i ten prototyp nie doczekał się produkcji seryjnej, ale jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6 GT, w sensie nazwę, właśnie zaprojektowany przez samego Bruce'a McLarena, że on trafi do seryjnej produkcji w 2028 roku. Będzie to auto niezwykłe.
1: Będzie w nim przede wszystkim niezwykła ta stylistyka nawiązująca do lat 70., ale... Kurde, trochę mi przypomina Maserati MC20, szczerze mówiąc.
0: Fajny jest, właśnie.
1: Nie, jest ładny. Ja nie mówię, że jest brzydki. Jest fajny, bo jest taki minimalistyczny. Ja lubię tego typu projekty, bo ten samochód nie krzyczy z zewnątrz, że pan, jestem takim superkarem. Nie jest narysowany jak Lamborghini czy wiele samochodów supersportowych, które są takie agresywne. On jest takim ładnym coupé, bardziej powiedziałbym Gran Turismo. Dodatkowo będziemy mieli V8 i będziemy jeszcze mieli coś, czego żaden McLaren nie miał od 98 roku, czyli od czasów modelu F1, bo będziemy mieli tutaj manual i to pięknie zaprojektowany z widocznymi prowadnicami poszczególnych biegów, więc wow!
0: Naprawdę się jaramy tym bardzo, bo rzeczywiście to będzie chyba największy smaczek tego samochodu. A jeśli chodzi o design, też taka mała ciekawostka, bo to jest taki trochę tribut dla Bruce'a McLarena, w związku z tym będą elementy, uwaga, z ptakiem kiwi, czyli narodowym symbolem Nowej Zelandii, skąd Bruce McLaren pochodził. W związku z tym będą gdzieś ptaszki kiwi, manualna skrzynia biegów. Będzie dobrze.
1: Zauważyłaś, że sporo się dzieje ostatnio fajnego w brytyjskiej motoryzacji. Nie dalej jak tydzień temu mówiliśmy o Aston Martinie z wyjątkową V12 pod maską. Tutaj teraz mamy nowego McLarena i też mam wrażenie, że Brytole idą w trochę przeciwnym kierunku niż na przykład Ferrari i Lamborghini, które pokazują nam modele elektryczne albo pluginy, czyli wzmocnione silnikami elektrycznymi, a tutaj V12, V8, nawiązania do lat 70., czyli tak jakby celowali w takiego klienta jak ty i ja, Joanna.
0: Zdecydowanie tak, myślę, że oni się na nas oglądają, po prostu rynek weryfikuje tego typu historie.
1: Mam nadzieję, że na nas się też będą oglądali, jak będą ustalali ceny tych samochodów.
0: Oczywiście, że tak. Powiedzą, no dla Łukasza Bąka 1500 euro.
1: Tak jest. I to tak? Nie rata. Całe auto.
0: Proszę, ba, i w gotówie wtedy wykładasz.
2: Garaż Eski Rock. Otwarty. Słuchacie Eski Rock.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Jak sobota to?
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
16: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
17: Serio?
16: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
18: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
19: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na dzień otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
20: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
21: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
22: Reklama.

0: To jest garaż w SC Rock.
1: Auto tygodnia, słuchajcie, dobra.
2: O, to chyba super było, bo to jest, widzę, tam naczytane, napisane jest Mazda, to chyba zaraz zacznie się od słów, jakież to jest fantastyczne auto.
1: Zacznijmy od tego, dobrze? Dajcie mi się napędzić. Ja kocham Mazdę.
2: Oho, to
1: kocham samochody, samochody Mazdy. Jeździłam wieloma generacjami wielu modeli Mazdy i chyba nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym ja wysiadła z Mazdy i powiedziała mech, tak sobie. Mazda jest samochodem niesamowicie ergonomicznym, bardzo konkretnie spasowanym z kierowcą. Samochodem, który który ma bardzo proste rozwiązania, ma fantastyczny interfejs. Wszystko jest łatwe w obsłudze. I ja bardzo tęsknię akurat za Mazdą 6, którą bardzo lubiłam, za flagowym kiedyś modelem. I to ta Mazda, która produkuje wspaniałe silniki spalinowe, która hołduje spalinowej motoryzacji.
2: Jakie?
1: Wspaniałe. Która potrafi wolno sące silniki produkować tak, że to ma sens. One są oszczędne, a jednocześnie są ekologiczne. Boczne. I ja wsiadłam do Mazdy 6, ale ze znaczkiem E.
2: Ale takie E czy E?
1: Słuchajcie, i to jakby dlaczego ja mam takie mech? To jest pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło. Po pierwsze dlatego, i tu też na dzień dobry wielki ukłon dla ludzi, którzy zaprojektowali tę Mazdę, że ona wygląda jak Mazda. Chociaż tak naprawdę w środku jest Chińczykiem. Jest chińskim samochodem. Wygląda jak Mazda, wygląda ładnie. W środku wygląda ładnie. A jednocześnie jest Chińczykiem. Dlaczego? Nie ma żadnego guzika. Żadnego, niczego nie ustawisz w tym samochodzie, włączając w to szybkość wycieraczek, oprócz tabletu. I naprawdę ja nie rozumiem, dlaczego to w Mazdzie, która tak bardzo kocha ergonomię i tak bardzo świetnie się nią obsługuje, jak się do każdej Mazdy wsiada. Dlaczego to się wydarzyło?
2: Ale że tu wycieraczki nawet z ekranu?
1: Tak.
2: Ale że jak?
1: I lusterka i normalnie, no wchodzisz, masz wycieraczki, szybciej, wolniej.
2: Czyli to jest chińska Mazda, którą przez to, że jest elektrykiem, postanowiono wprowadzić również do Europy.
1: Tak.
2: Czyli można powiedzieć, że słynne Jinbai Tai, czyli łączność jeźdźca z koniem, w tym przypadku, mówiąc brzydko, ptaszek strzelił.
1: Ptaszek strzelił i ja poproszę o normalną Mazdę z wolnostrącym silnikiem i z guzikiem.
2: Masz. Marynarkę masz zapinaną na guziki i nie potrzebujesz tabletu, żeby je zapiąć. I tak samo chcesz mieć normalne guziki w Mazdzie.
1: Co nie zmienia faktu, że dalej kocham Mazdę.
2: Mieć?
1: Tak, chcę mieć podkrętło i dziękuję, ale trudno. Mazda 6e. Nie. Cała reszta.
2: Nie. Mazda 6e. Nie. Powinna się nazywać Mazda 6. Nie.
1: Przykro mi, ale nie.
2: Mazda 6. Nie.
0: Do garażu Eski Rock zapraszają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: A co ty masz, Łukaszu Bąku, w aucie tygodnia?
1: A ja mam też elektryka.
0: A jest jakiś znak czasu, najpierw nam wystąpił.
1: Najpierw się wymądrzaliśmy na temat tego, jakie wspaniałe McLareny, Aston Martiny, samochody z silnikami spalinowymi,
0: że się
1: bez śladu elektryfikacji,
0: dzieje.
1: Po czym wjeżdżamy teraz oboje z samochodami elektrycznymi jako autami tygodnia. Tak, i ja mam Porsche Macana GTS.
0: Ale w elektryku.
1: Ale w elektryku.
0: Jak kochałam 571
1: go w spalinowcu. 955 Nm, 95 kWh akumulator, 270 kW moc ładowania, niespełna 4 sekundy do setki. Nie mam wątpliwości, że Porsche potrafi zaprojektować samochód elektryczny, który angażuje w jazdę. W sensie świetnie skręca, ma doskonałe zawieszenie, tylną oś skrętną, pneumatyczny zawias. Jeździ ten samochód po zakrętach fenomenalnie, dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra. Osiągi 3,8 sekundy do setki, no błagam cię, nie potrzebujesz niczego więcej. Natomiast kurde, samochód sportowy to jest też dźwięk i zmiana przełożu.
0: Boże, jak bardzo, tak, absolutnie się z tym zgadzam.
1: No jest też to, poprzedni Macan GTS i
0: jak
1: w ogóle
0: to chodziło,
1: wszystkie GTS-y,
0: matko, wszystkie GTS-y to był majster.
1: Nie tylko angażowały cię w prowadzenie, ale też angażowały twój słuch, szarpnięcia angażowały całe twoje ciało. Gdzieś tych emocji było więcej, a tutaj... To jest niesamowite. Być może gdybym był głuchoniemy, to bym odebrał ten samochód jako fantastyczny.
0: To straszne.
1: Ale prawdziwe, bo tak. Trochę tak jest, nie? Bo wtedy nie słyszałbym też silnika w GTS-ie, tym poprzednim Macanie. Ale tutaj jest po prostu to... 50% powiedziałbym z tego, co było w poprzednim Macanie GTS.
0: I to widzisz, to jest, podejrzewam, że świetnie jeździ, że to jest świetnie spasowane, że jakby technologicznie nie masz się do czego przyczyć.
1: Nie, dokładnie tak.
0: Że on się też przepięknie klei do drogi. Mało tego, że układ kierowniczy ma precyzyjny, że tam wszystko działa tak, jak trzeba.
1: Tak.
0: Tylko kurczę, tyle ile frajdy dawał spalinowy Macan GTS, to się w głowie nie mieści.
1: Pomijam w ogóle kwestię zasięgu, bo ten jest tutaj wystarczający 500 kilometrów i to w trasie. Naprawdę spoko. Bardzo szybko ładowanie. W ogóle nie myślisz tutaj o tym, że idziesz w trasę i potrzebujesz i boisz się. Bo 10 minut ładowania i jedziesz dalej na szybkiej ładowarce. Natomiast rozpatruję ten samochód w charakterze Porsche gwarantującego emocje. To jest coś, czego nie oczekuję od Cayena, bo jest wielkim samochodem i wolę go w wydaniu elektrycznym niż spalinowym. Ale Macan GTS to była zawsze 911 w wydaniu SUV-a.
0: Nie no, świetny. Bardzo wspaniałe gabaryty do auta, które
1: a tu jest po prostu już elektrykiem i to jest trochę, wiesz, tak jak no jakby jedno wiesz co odczytuje.
0: Wiem co,
1: nie?
0: Tak. No.
1: No tam niby zwykły Macan GTS spalinowy by miał komplet tam w spodniach, a ten ma jedno ciachnięte. Takie mam wrażenie.
0: Lewy czy
1: jedno.
0: Prawy?
1: Jedno. Obojętne. To jest zawsze zostaje 50%. Garaż w SC Rock.

0: autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Cechy i doświadczenia, takie jak optymizm oraz właśnie wdzięczność, są coraz częściej wiązane ze zdrowiem naszego serca.
2: Panowie, to jest ten moment, kiedy powinienem powiedzieć, że jestem wdzięczny za to, że mogę z wami pracować.
3: Dziękujemy ci.
2: Ale nie byłoby to prawdą.
4: Szanuj wroga swojego, możesz mieć gorszego, naprawdę.
2: A no wiem, absolutnie wiem.
1: Szanuj Wojtka swego, możesz mieć gorszego.
2: Ale już gorzej nie będzie. Już gorzej nie trafić.
5: Damian Ukedże z The Voice of Poland wziął ślub. Jego żona też brała udział w muzycznym show TVP.
4: Ciekawe, czy też wzięła udział w ślubie.
2: U mnie z kolei Natalia Siwiec ściągnęła doczepy. Tak wygląda w naturalnym wydaniu. Czyli teraz to są odczepy.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
16: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
17: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
18: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
19: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
20: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
19: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu?
20: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
19: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
20: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
21: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek. Również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
23: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Eskaro

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Ach, jak ja lubię w drugiej godzinie, jak my lecimy przez auto z rock'n'rollową duszą. Ja jakoś frunę autami z lat 30. Będzie naprawdę pięknie i będzie miało to coś wspólnego z ketchupem.
2: A którym? Z Kotlinem?
1: Nie, z Heinzem.
2: A, okej. Okay.
1: No, ale to za chwilę o tym opowiem, ale ty też pewnie będziesz miał jakiś zupełnie szalony projekt, bo ja tu nawet widzę już, słuchajcie, dobra, nie będę zdradzać na razie, zostańcie z nami.
2: Nie zdradzaj, powiem tylko tyle, to będzie samochód niskich lotów.
0: Garaż w SC Rock.

0: Garaż w SC Rock.
1: Auta z rock'n'rollową duszą w garażu będzie o młodszym z dwóch wnuków założyciela właśnie firmy pod tytułem Heinz, czyli ketchupów Heinz. Pan Rast Heinz był absolutnie zakręcony na punkcie projektowania okrętów. Najpierw gdzieś studiował architekturę okrętów na Yale, ale przerwał. Na ostatnim roku, bo stwierdził, że on najpierw w ogóle chce projektować. Projektował łodzie wyścigowe, jachty, ale zapragnął zaprojektować samochód. I słuchajcie, tworzył rzeczywiście niewiarygodne konstrukcje. Stworzył konstrukcję, która się nazywa Cord 810, którego zresztą widziałam na żywo i to jest nieprawdopodobne. To jest w ogóle, zamówił karoserię do tegoż szaleństwa w firmie karoseryjnej Baumann & Schwarz z pasa. Wszystko się to zresztą działo w Pasadenie. Dodam, że rzeczywiście w latach 30. Słuchajcie, to auto na żywo wyglądało niewiarygodnie. Zresztą na obrazku też wygląda niewiarygodnie. Jak chcecie zobaczyć, wpiszcie sobie Cord 810. To był prawdziwy Batmobil. Przepiękny zresztą, absolutnie. W ogóle z wielkimi błotnikami. W gruncie rzeczy, jak zobaczyłam to auto na żywo, to miałam takie wrażenie, że to

0: ja mam wrażenie, że tam właściwie nie było widoczności. No on na przykład nie zaprojektował...
1: Służą do jedzenia, służą do oglądania.
0: Lusterek bocznych nie zaprojektował, bo co tam? Ale maleńkie, co takie w ogóle wloty, okienka. Boczne. Ale rzeczywiście auto wyglądało po prostu nieziemsko. Chciał to auto produkować seryjnie, pan Rast Heinz. I być może by się nawet udało to produkować seryjnie, gdyby nie cena, dramatyczna cena tego samochodu, jaką on jej postawił, czyli 14 700.
1: No to za tyle pieniędzy wtedy można było 30. kupić Forda całego. Słuchaj,
0: można było wtedy kupić, jak wyliczono, można za 1/3 tej sumy można było kupić luksusowego Cadillaca z 16-cylindrowym silnikiem. Więc jakby to była cena z kosmosu, zanim w ogóle...
1: Jak mnie mam się nie sprzedawał.
0: Nie sprzedawało się, a potem niestety Rast Heinz zginął w wypadku samochodowym, miał zaledwie 26 lat, ale zdążył stworzyć naprawdę wspaniałe, przepiękne rzeczy, co nie jakby na szczęście całe kolekcjonerzy oszczędzili oba te samochody. I Corda 810 i tego Fantoma Corsair, i można je oglądać w muzeach albo na wystawach właśnie różnych piękności motoryzacyjnych. I fajnie, że takie samochody ktoś kupuje potem i o nie po prostu dba.
1: Fajnie to jest być wnukiem potentata ketchupu, wiesz, i móc sobie pozwolić na takie szalone projekty.

0: A teraz ja mam człowieka, który nie był ani synem, ani wnukiem żadnego potentata od keczupów, majonezów, musztard, ani tego typu rzeczy, a mimo to zapisał się swoim samochodem w Księdze Rekordów Guinnessa.
1: I o to mu chodziło, żeby być w Księdze Rekordów?
0: O to mu dokładnie chodziło. Chciał stworzyć auto, które będzie rekordzistą.
1: Wiecie, w czym ono będzie rekordzistą?
0: Rekordzistą w wysokości nadwozia. Próbował kilkukrotnie. Najpierw stworzył samochód, który miał 67 cm wysokości, potem 61 cm.
1: Boże!
0: A potem w 2008 roku finalnie zbudował auto, które nazwał Flatmobil i ono miało, uwaga, 48 cm 26.
1: Naleśnik!
0: Co?
1: Ale poczekaj, jak leżysz?
0: No to wyobraźmy sobie, ja mam 1,90 m, to normalnie bym leżał, to cały samochód miał 3,75 m.
1: No nie, to zmieściłbyś się na leżąco.
0: Na leżąco idealnie. Jak mówiąc krótko, siedziałbym w nim jak przeciętny kierowca BMW po prostu. No.
1: Aha, to tak.
0: Nic dziwnego.
1: Jasna jasność. Ale pewnie nie dawałoby się wystawić łokcia na zewnątrz.
0: Jak nie? Dachu nie ma. Dzięki temu, że ma kierunkowskazy, wycieraczki na maleńkiej szybie z przodu, pasy bezpieczeństwa i parę innych elementów, to auto w pełni legalnie przeszło brytyjskie badanie Single Vehicle Approval, ma tablice rejestracyjne i może jeździć po drogach. Fakt, że zawracanie nim jest dosyć karkołomne, bo na kilkanaście razy trzeba zawracać, ma taki promień skrętu. Nie przez długość, tylko przez to, że przednie koła prawie się nie wychylają. Dodatkowo prześwit to tylko 5 cm, ale ma bardzo ciekawe silniki. Bo podstawowy silniczek nie ma nawet litra i ma tylko tam kilkadziesiąt koni.
1: Ale więcej niż litr. No
0: jest potrzebny na pokazy, dlatego pan tutaj umieścił centralnie z tyłu samoróbkę zbudowaną na bazie potężnej turbosprężarki z ciężarówki Volvo. Gazową, z dopalaczem.
1: Wariat.
0: I może ją włączyć dopiero jak jedzie, bo jak stoi i włączy ten dopalacz, to w kilkanaście sekund topi cały asfalt za sobą.
1: Świetnie.
0: Czego
1: brawo
0: nie rozumiesz?
1: Brawo ten pan.
0: Flatmobil.
1: Fantastycznie. Flatmobil.
0: Wejdźcie sobie i sobie obejrzcie Flatmobila.
1: Bardzo
0: o tym, jak pobił ten rekord, to nie spoczął na laurach, moja
1: on
0: droga.
1: Jeszcze pobijał jakieś rekordy?
0: On nie wziął i nie umarł jak ten twój od Heinz.
1: No,
0: on
1: co?
0: Wziął się dalej za robotę. On stworzył Windupa w 2009
1: co
0: roku.
1: To jest Windup?
0: Czyli oficjalnie najmniejszy dopuszczony do ruchu samochód świata, przebudowany z dziecięcego automatu na monety. W kształcie auta listonosza Pata. 104 cm długości i 66 cm szerokości.
1: Ratunku.
0: I potem też nie umarł, tylko jeszcze stworzył jeden samochód, który trafił do księgi rekordów
1: Guinnessa. Co on był?
0: Fast food go nazwał. I to nie był food truck. To był najszybszy zmotoryzowany stół jadalny na świecie. Miał zastawę, krzesła, obrus, ukryty silnik V8 i rozpędził się na torze do 180 na godzinę. Czujesz? Jedziesz pakę
1: normalnie,
0: 80 i sobie jesz obiad.
1: Ale powiedz mi, z kucharzem jeszcze podawał jakieś spaghetti, które ci się nawijałoby na uszy przy 180?
0: Ja się bardziej zastanawiam nad tym, jaki będzie jego czwarty projekt.
1: Nie wiem, ale już się boję i chyba nie chcę tego oglądać.
0: Ja na pewno może oglądać, to chcę, ale na pewno nie chcę tym jeździć.
2: To jest Garaż w SC Rock.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
11: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
12: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
13: A w Brykomanie sprawdzałeś?
12: No nie, ale...
13: Ale co?
12: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
13: A to zobacz ten.
12: No rzeczywiście.
14: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
16: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Garaż w SC Rock.
1: O, słuchajcie, mamy historię, zaprawdę ze Stanów Zjednoczonych, ale historię, która w gruncie
2: rzeczy... Daje do myślenia
1: i to dosyć mocno. Pewna pani z uszkodzoną oponą pojechała do serwisu, kiją zresztą, w Luizjanie, w Stanach Zjednoczonych. No i oni powiedzieli, dobra, to naprawimy pani tę oponę i tak ten samochód stał. I oni się nie odzywali. W sensie, kurczę, gdzie jest mój samochód? Oddawać mój samochód. Ale zanim tam się, że tak powiem, zapowiedziała, że przyjedzie, to po prostu podjechała do tego salonu. Zajrzała, patrzy, jej samochód stoi, ale lekko rozebrany.
2: W zasadzie nie ma tam połowy silnika.
1: Zaczęła po prostu filmować całą tą sytuację i co się okazało? Okazało się, że rzeczywiście oni po prostu wymontowywali pani części, żeby je wmontować do innego samochodu.
2: Może tam jakiś amator pracował i po prostu chciał gwoździa z opony wyciągnąć przez komorę silnika i tylko najpierw musiał wyjąć silnik. Ja bym się tak tłumaczył.
1: Ale no oczywiście tak. No, potem się, po tym jak pani nagrała ten film, to oczywiście pan kierownik został zwolniony tego całego warsztatu. Zrobiła się grubsza awantura.
2: No telewizja się zainteresowała, media lokalne, ale także logiczne. Międzynarodowe czasopisma branżowe, między innymi Automotive News.
1: Teraz się zastanawiam, bo niestety obawiam się, że do takich sytuacji może dochodzić częściej. Oddajemy swój samochód do warsztatu i on nam znika z oczu, więc w gruncie rzeczy nie jesteśmy w stanie, nie stoisz nad mechanikiem i nie patrzysz mu na ręce.
2: No nie, albo sobie siedzisz grzecznie w poczekalni kilka godzin, albo w ogóle jedziesz do domu, jak grubsza naprawa, to czekasz czasami tygodniami, a zdarza się, że i miesiącami.
1: Tak, no taka prawda jest, ale powiedzmy, że nawet zostawiasz go na 2 czy 3 dni, nie wiesz do końca, co się dzieje z twoim autem, pozostaje ci tylko i wyłącznie zaufać mechanikowi, że to, co robi, robi uczciwie.
2: No tak, ale też wiesz, no nie sugerujmy ludziom, że powinni stać nad mechanikami.
1: No nie, ja myślę, bo też mechanicy by zwariowali, gdyby właściciel patrzył mu na
2: ręce. Myślę, że gdyby akurat w Polsce doszło do takiej sytuacji i coś takiego się wydarzyło, to byłaby naprawdę gruba awantura i też obiegłaby sprawa media.
1: Miejmy nadzieję.
2: Więc ja wiem o innym przypadku. Wiem, że to się zdarza akurat i to dosyć często. Chińskie marki, szczególnie te mniejsze, które nie mają jeszcze centrów dystrybucji swoich części, mają w swoich salonach po jednym egzemplarzu każdego modelu. I w momencie, kiedy klientom coś dzieje się z ich samochodami, to rozbierają te egzemplarze po to, żeby te części przemontować.
1: Ty mówisz.
2: No, ale też
1: kręcę.
2: Słyszałem też o przypadkach, że jeszcze z niewydanego klientowi samochodu też zdarzało im się coś wymontowywać.
1: Żeby i potem wydawali takich auto bez części?
2: Nie, potem czekali, aż kolejne auta przypłyną i z tych, co przypłynęły, wyciągali części i montowali do tych, które mają wydać klientom.
1: Dziwna historia. Powiem ci, lewą ręką przez prawe ucho.
2: Co?
1: W
2: każdej historii jest ziarenko zawsze prawdy, no, ale jak dokładnie jest, tego nikt nie wie, przecież nikt publicznie się do tego nie przyzna, prawda?
1: Prawda.
2: Ale prawda jest taka, że są małe marki chińskie.
1: Co?
2: Nie mają zaplecza szczęścia.
1: Nie mają.
2: Tak. No, a skądś trzeba je brać?
1: O Boże, ja to jednak mimo wszystko chyba będę patrzeć mojemu mechanikowi na ręce.
2: A ja będę teraz patrzył na swój kark zawsze, jak będę wsiadał do Mercedesa.
1: A to
2: szczegóły za chwilę.

0: Garaż SC Rock.
1: Słuchajcie, na koniec garażu mamy rzeczywiście informację po prostu jedyną w swoim rodzaju, która się wzięła prosto z Kalifornii. Gdzieś jest co? Świeci słońce.
2: A jak świeci słońce, to jest gorąco. Mamy kabriolet i ten kabriolet ma fotel i ten fotel ma metalowy element, na przykład napis AMG, to ten napis AMG się mocno nagrzewa.
1: No i okazało się, że przynajmniej dwie osoby doznały naprawdę poparzeń, a mianowicie wsiadając do swojego samochodu zrobiły ała! I było pss.
2: I no zostały i się oznakowane jak bydło.
1: Oto.
2: Znaczkiem AMG.
1: Znaczkiem AMG.
2: Tylko niestety, potem jak miały taki odcisk ładny na plecach, to nie było AMG. To było GMA.
1: GMA.
2: Jakby jakąś chorobą, jakby chorobę intymną jakąś miały.
1: Jak już się przetoczą te wszystkie sprawy w sądzie w Stanach Zjednoczonych, to ja uważam, że Mercedes powinien wyciągnąć z tego wnioski. Pierwsze, zamiast znaczka AMG po prostu powinien być znaczek Mercedesa, bo jak on się odbije, tak się odbije, ale odbije się dobrze.
2: Albo przynajmniej powinno być tam właśnie na fotelu lustrzane odbicie, tak żeby jak ci się odbije na karku, to żebyś na karku miała AMG, a nie na fotelu.
1: Sobie swoją drogą wszyscy ci nieświadomi, którzy na przykład kupują wtedy takie auto w Szwecji, a dlaczego GMA? Bo jak pojedziesz do Kalifornii, to odbije ci się AMG.
2: AMG, no. A swoją drogą jakby napisali na przykład Mercedes, to byłoby jeszcze lepiej. Miałabyś od prawego do lewego ramienia.
1: No ja uważam, że gwiazda jest zupełnie niezła, potem wiesz, może się okazać, że po prostu w razie czego, jak człowiek zmieni markę, to powie, że po prostu ma pacyf.
2: My tu sobie żartujemy, a sprawa jest poważna, poparzna chciałem powiedzieć, i jest poparzna, ponieważ dwie osoby doznały poparzeń, oskarżyły Mercedesa o to, że czyhał na ich życie. Jest sprawa w sądzie, domagają się odszkodowania i chcą mało tego, żeby Mercedes usunął na swój koszt znaczki AMG z foteli.
1: Dobrze, myślałam, że z pleców.
2: Ale jakim trzeba być kretynem, żeby na 40-stopniowym upale zostawić kabriolet z otwartym dachem? Przecież to nawet ta skóra, to rozumiesz, potem parcieje, sztywnieje.
1: Ja rozumiem, że oni nawet jak zostawiają z otwartym dachem, to żeby potem wsiadać i nie robić ała. No przecież nawet na skórze zrobisz ała.
2: No właśnie, się na skórze, przesiadać sztyłkiem i ona parzy.
1: Ale to jest
2: jakbym miał strażackie spodnie.
1: To jest odrębny w ogóle, proszę ciebie, w ogóle.
2: No tak, tam za konika polnego znalezionego w sałatce w McDonaldzie dostaje się 20 milionów złotych odszkodowania.
1: No właśnie, choć pojedziemy do Stanów, zjemy takiego konika.
2: Nie, poparzeń 20. Doznajmy.
1: Wszystko jedno i kupimy sobie wtedy fajne auta.
2: Ja zrobię inaczej. Pojadę Mercedesem i się po prostu o niego oprę na zewnątrz. I powiem, że Mercedes zrobił metalową maskę i nieostrze. Mierzę się, nie powinienem pod nią opierać, jak jest nagrzana.
1: Ale mamy pomysł, będę na to, żeby zarobić pieniądze.
2: Poparzony tyłek będę.
1: Na razie chyba nam poparzyło mózg, więc może chodźmy już, oglądajcie nas.
2: W Stanach i starczy nam i na takie jedno wyjątkowe Ferrari, o jakimś dzisiaj mówiliśmy, i starczy nam na McLarena, i starczy
1: nam
2: na wszystkie samochody, tylko nie na Mazda 6e.
1: Trzymajcie się ciepło, oglądajcie nas w YouTubie też i słuchajcie nas też na Spotify'u, a w wersji audio normalnej naszej studyjnej, co przychodzimy do was.
2: To nie jest normalna wersja.
1: Każda wersja jest normalna. Jesteśmy z wami za tydzień o tej samej porze. Trzymajcie się ciepło. Łukasz Bąk.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia. Joanna Ziętarska.
1: Pa.

0: Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
1: Temat manipulowania innymi budzi wiele kontrowersji. W życiu codziennym, zawodowym, a zwłaszcza w marketingu i negocjacjach, techniki manipulacji są stosowane bardzo często i nie zawsze w sposób uczciwy, na przykład poprzez zobowiązanie.
2: W momencie, kiedy ktoś celowo uruchamia w nas to poczucie zobowiązania, żeby później łatwiej wykorzystać nas i uzyskać coś z reguły większego, no to jest to już manipulacja.
1: Moim gościem będzie Alicja Stankiewicz, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka i autorka książki pod tytułem Techniki manipulacji. Kto i jak na nas wpływa?
0: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
8: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakup. Zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
9: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
10: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
11: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park, Murano. Pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProwBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.provbud.pl.
12: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
13: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł, a do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
12: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
13: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
12: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
14: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
15: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
16: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na dzień otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

To byli Floydzi Westerok, Another Break in the Wall, wcześniej jeszcze Lenny Kravitz, American Woman oraz Stonesi, Painted Black. Od tego wielkiego hitu rozpoczęliśmy nasze popołudniowe spotkanie. Za nami także kolejny odcinek Garażu, który przypomnę, w wersji wideo poleca się także na naszym eskarokowym YouTubie, także odsyłamy zainteresowanych, no i polecamy raz jeszcze. A ja się kłaniam po 14.

Dzień dobry, Michał Cieślik. No i to popołudnie w Estrog spędzimy razem. Zapraszam do 18. Jeszcze w tej godzinie towarzyszyć nam będą dźwięki utworów takich wykonawców jak Deep Purple czy Metallica, a już teraz gra Jack White, którego miałem wielkie szczęście zobaczyć na żywo na koncercie w tym roku. Oj, tak długo jeszcze będę wspominał to, co wydarzyło się 1 czerwca w warszawskiej Stodole, bo tam właśnie Jack White zagrał swój koncert. I ten utwór również zaprezentował. Was the Rumpus, Jack White.

0: Perfect Strangers i Deep Purple w SC Rock. Już niedługo, 8 października, pojawią się na koncercie w łódzkiej Atlas Arenie. No i zaprezentują przede wszystkim materiał ze swojej najnowszej płyty Splat, która ukazała się przed wakacjami. O tej płycie miałem okazję porozmawiać z dwoma muzykami zespołu Deep Purple, Rogerem Gloverem i Donem Irim. Ta rozmowa cały czas poleca się także na naszym eskarokowym YouTubie, także odsyłam również i tam zainteresowanych. Deep Purple za nami. A jeszcze w tej godzinie m.in. John Jett i Bad Reputation.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dzisiaj rozmawiamy o kultowych tekstach, które funkcjonują w waszych rodzinach. Mówiła mama, dziadek, babcia, może wy sami tak do dzieci mówicie.
3: Mówimy. Idź do logopedy lepiej, Wojtek, przepraszam.
2: Dobra, dziękuję wam. Tak, do jutra, dziękuję. Ja mam takiego kolegę, któremu nie pasuje zasada wprowadzona w nowych samochodach, że na wyposażeniu nie ma zapasowego koła, tylko jest taki zestaw naprawczy.
4: Dziękuję ci, złośliwcze. W tym moim 12-letnim też nie ma koła zapasowego, a dzisiaj rano byłoby mi po prostu niezbędne.
2: To po tym wczorajszym programie, jak dopiekaliśmy sąsiadów.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcje Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
14: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
3: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
4: Hey, we're Evanescence and you're listening to Eskarok.

0: Metallica West Rock. No i 30 lat od premiery tego albumu zleciało o tak, normalnie. To był początek czerwca 96 roku, kiedy na rynku ukazała się szósta płyta Mety, zatytułowana Load, z tym właśnie numerem na trackliście. Until It Sleeps, zresztą jeden z najsłynniejszych singli z tego właśnie albumu. To była Metallica. No a teraz wracamy do spraw bieżących, bo wczoraj ukazała się najnowsza płyta Artura Rojka, Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Trzeci solowy album byłego wokalisty grupy Mysłowicy, który tę solową karierę rozpoczął w 2014 roku, czyli już 12 lat temu, płytą Składam się z ciągłych powtórzeń, po którą teraz chciałbym sięgnąć, bo Syreny przed nami. To będzie Artur Rojek, a najnowszy album oczywiście poleca się bardzo serdecznie.
1: Patrzę, jak miesza się

0: Smash Mouth w Easter Rock. 3 lata tymczasem minęły na początku tego miesiąca od momentu, kiedy pożegnaliśmy wokalistę tego zespołu, Stevena Harwella. Muzyk zmarł dokładnie 4 września 2023 roku, pozostawiając po sobie naprawdę sporo ciekawej muzyki, no i parę wielkich hitów. Jeden z nich na zakończenie tej pierwszej godziny naszego sobotniego spotkania. All Star, Smash Mouth już za nami. Blondie i Pearl Jam, między innymi w kolejnej godzinie naszego spotkania, na którą Państwa bardzo gorąco zapraszam.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Easter Rock.
2: Kafir Afgan.
3: Dlaczego nie pokazujesz twarzy, mimo że w sumie dosyć, jak ktoś przyłoży się, to bo widać tatuaż, tutaj coś.
4: Tak, zgadza się, ja się nie chowam przed służbami, bo nie jestem dla nich tajnych, nie chowam się przed policją.
3: Dlaczego? To jest jakiś atawizm z dawnych czasów?
4: Taki komfort psychiczny. Dosyć długo działałem poza kamerą.
3: Do wojskowych służb nie można było, czy nie można się zgłosić, tylko że zawsze zgłaszają się do ciebie?
4: Czasy się zmieniły, nabór się zmienił. Kiedyś za czasów WSI do służby się nie można było zgłosić. Służba sama wybierała ludzi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy! Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
11: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
10: A pan wie, jak to objechać?
12: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
13: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
14: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
15: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
17: Play. Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
18: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: jak sobota to.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Reklama.

Dzień dobry, po 15. Michał Cieślik, kłaniam się ponownie, no i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania. Do 18 jesteśmy razem, a za nami Queen. No tak, rok 2026 to rok wielu ważnych muzycznych rocznic, często tak zwanych okrągłych.

okrągłych, jak to ma miejsce w przypadku tej płyty, z której to nagranie pochodzi. To był 12. studyjny album zespołu Queen, A Kind of Magic. Ukazał się w czerwcu 1986 roku, więc z prostego rachunku wynika, że minęło w tym roku 40 lat od premiery tego albumu i tych dźwięków, które po tych 40 latach, po tych 4 dekadach wciąż są z nami i tak chyba już zostanie na zawsze, śmiem twierdzić. A Kind of Magic Queen już za nami w SC Rock. No a czy dźwięki pana, który za chwilę z nami zostaną na zawsze? No w każdym razie są już tutaj z nami od 30 lat, bo tyle lat minęło w tym roku od premiery płyty z tym właśnie utworem The Boy with the X-Ray Eyes. W 96 roku, oj tak, Babylon Zoo sporo namieszał na rynku tym właśnie utworem. Spaceman przed nami.

0: To był Hey i Dreams w SC Rock. No tak, dzisiaj sporo mówię o tych muzycznych rocznicach, ale obok niektórych po prostu nie sposób przejść obojętnie. W tym tygodniu, dokładnie w środę 16 września, minęło 30 lat od premiery debiutanckiej solowej płyty Kasi Nosowskiej. To był album zatytułowany Puk, Puk, czyli trzy dekady mijają od momentu, kiedy Katarzyna Nosowska zainicjowała, że tak to ujmę, swoją solową ścieżkę artystyczną. No i z tej właśnie okazji, z okazji rocznicy, pani Katarzyna wyruszy w trasę koncertową, która rozpocznie się 13 listopada w warszawskiej Stodole, po drodze Wrocław, Gdańsk, Kraków, no i po miesiącu 13 grudnia ta trasa w warszawskiej Stodole również się zakończy. Nosowska XXX, czyli trasa na 30-lecie. Piękny jubileusz, no i piękna jesień z panią Katarzyną się zapowiada, co by nie mówić.
1: Reklama. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. 5931.
13: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
1: Reklama.
12: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
16: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
17: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie ESG Rock.

To była Meredith Brooks i Bitch Fest Rock. No a przed nami Gansi, którzy przypomnę w tym roku dwa razy zagrali w Polsce. To był czerwiec 2026 roku. Obiecywali nową płytę jeszcze w tym roku, ale jakoś sprawa przycichła. Ciekaw jestem, czy będzie mieć jakiś swój ciąg dalszy. Zdaje się natomiast, że Slash nie rzuca słów na wiatr i już na początku 2027 roku wyda swój kolejny solowy album. Więc trzymamy za słowo Slash, Gansi, Nothing to przed nami w Esterok.

0: To była Edyta Bartosiewicz, która tej jesieni, wszystko na to wskazuje, nie zamierza próżnować. Ostatnio dołączyła do obsady jury pewnego muzycznego talent show, czyli takiego programu łowiącego młode talenty. To ja trzymam kciuki oczywiście za owocne poszukiwania tych talentów właśnie. Edyta Bartosiewicz i Sen na finał tej godziny naszego sobotniego spotkania. Kolejną rozpoczynamy od Nirvana, The Man Who Sold World, zaraz po 16 na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
7: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
11: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
12: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
11: A pan wie, jak to objechać?
13: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
14: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
15: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
16: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
17: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

4 miesiące dokładnie mijają dziś od tego ostatniego, jak na razie, koncertu Mety w naszym kraju, który, przypomnę, odbył się na Stadionie Śląskim w Chorzowie dokładnie 19 maja. No a pewnie niektórzy mają wrażenie, jakby to normalnie było wczoraj. No nic, pozostaje teraz czekać na tę kolejną wizytę Metaliki w Polsce. Boże, taka się wydarzy, to nie mam najmniejszych wątpliwości. Pozostaje tylko ustalić termin i miejsce. Takie łatwe, prawda? The Unforgiven 2, Metallica już za nami w SC Rock, a ja mówię dzień dobry po 16:00 w kolejnej odsłonie tego sobotniego, weekendowego popołudnia. Michał Cieślik, ukłony, no i zapraszam do 18:00. No a teraz Bad Religion na naszej antenie.

0: Niecałe 3 tygodnie pozostają do premiery tego bardzo wyczekiwanego przede wszystkim przez fanów Ladypunk filmu o Janie Borysewiczu, zatytułowanym Mniej opcji. Fabuła skupi się na postaci gitarzysty Ladypunk, ale nie będzie taką klasyczną biografią, lecz opowieścią inspirowaną życiem i wspomnieniami lidera Ladypunk właśnie. Widziałem zwiastun, bardzo interesująco się to zapowiada, no ale jak to rzeczywiście będzie wyglądać w całości, tego dowiemy się 7 października, bo na ten dzień zapowiedziana jest premiera tego obrazu na platformie Netflix. Ladypunk, za nami Westerok, Mniej niż zero, robimy sobie chwilę przerwy, a po niej m.in. Evanescence na naszej antenie.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock. Temat manipulowania innymi budzi wiele kontrowersji. W życiu codziennym, zawodowym, a zwłaszcza w marketingu i negocjacjach, techniki manipulacji są stosowane bardzo często i nie zawsze w sposób uczciwy, na przykład poprzez zobowiązanie.
2: W momencie, kiedy ktoś celowo uruchamia w nas to poczucie zobowiązania, żeby później łatwiej wykorzystać nas i uzyskać coś z reguły większego, no to jest to już manipulacja.
1: Moim gościem będzie Alicja Stankiewicz, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka i autorka książki pod tytułem Techniki manipulacji. Kto i jak na nas wpływa? Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
4: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy! Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Co robimy w sobotę, 19 września?
9: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
8: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
9: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
8: A w niedzielę?
9: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
8: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektroniczna. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
14: W ten piątek i sobotę. Polskie śliwki na wagę. 3

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: 5, 9, 31.
2: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
1: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
4: Hi, you're listening to Serge Tankian.
5: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Escarock.

To był Soundgarden w Esce Rock. No a gitarzysta tej grupy niedawno w jednym z podcastów ujawnił, na jakim etapie znajdują się obecnie prace nad ostatnim, albo jak to jest określane, pożegnalnym albumem zespołu Soundgarden. No wiemy, że to jest etap miksowania, no a panowie robią wszystko nieśpiesznie, krok po kroku, jak to określił. Nie mają jeszcze daty premiery, no ale te prace zmierzają w jednym kierunku, więc mam nadzieję, że mimo wszystko sprawnie to pójdzie i niebawem przynajmniej poznamy datę potencjalnej premiery tego, no, wyjątkowego albumu pożegnalnego, jeżeli chodzi o Chrisa Cornella i Soundgarden. Black Hole Sun, jeden z tych największych, o ile nie ten największy hit zespołu Soundgarden, już za nami w Esce Rock. Teraz Free na naszej antenie. All Right Now.

0: No tak, za rok w Polsce wybory do parlamentu, więc tak zwani spin doktorzy, ale nie ci, którzy zamykają tę kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania, czyli ci spece od kampanii wyborczych będą mieć ręce pełne roboty, zresztą już teraz mają, jak tak sobie obserwuję to, co się dzieje na scenie politycznej. Spin Doctors, Two Princes, tak kończymy tę kolejną godzinę sobotniego popołudnia w SC Rock. Po 17 na naszej antenie, między innymi The Killers, potem pojawią się także Led Zeppelin.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Doskonale znam, na własnej skórze przetestowałem. Dzieci i ryby głosu nie mają.
3: O tak, dokładnie, ale cały czas używasz tego? Dzisiaj także?
2: Nie, ale do dzisiaj tata mi to mówi.
4: Dziecko wstaje o godzinie 7 i mówi: mamo, ja na 8 potrzebuję farby, kamienie i plastelinę. Ja się bardzo cieszę, że to nie była na przykład dynia albo zielnik.
3: Ale z drugiej strony taką dynię łatwo zdobyć rano, bo sklep otwarty, a tutaj weź namaluj, narysuj i zrób coś. Ja wczoraj rysowałem jeszcze o 22. Czekaj, nie powinienem powiedzieć. Moja córka rysowała wczoraj o 22.
2: To jutro na powietrze dostałeś 6.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na Ciebie.
7: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem Cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
15: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie! Gdzie moja kasa?
16: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
18: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
21: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
22: Reklama.

0: way to heaven.
1: Jest takie określenie. I tu zaczynają się schody, które no niekoniecznie wszystkim musi się dobrze kojarzyć, bo to może oznaczać jakieś duże wyzwanie albo kłopoty. No ale kiedy w Esterok zaczynają się schody, to zazwyczaj budzi pozytywne skojarzenia, bo w większości przypadków chodzi o słynne schody do nieba, czyli absolutnie kultowy utwór zespołu Led Zeppelin, który przed chwilą właśnie zagrał na naszej antenie Stairway to Heaven. To już za nami w Esterok. A ja się kłaniam po 17. Michał Cieślik. Dzień dobry raz jeszcze i polecam się w ostatniej godzinie naszego sobotniego weekendowego spotkania. Do 18 będziemy razem. No tak, dwulicowości też chyba nie lubimy, prawda? Podobnie jak Linkin Park, bo właśnie o tym jest ten utwór. Two-Faced, Linkini przed nami.

0: Proszę Państwa, to całe zamieszanie z budką suflera doprowadziło do sporych przetasowań na polskiej scenie muzycznej. Potem jak Jacek Kawalec opuścił szeregi budki suflera z wiadomych powodów, zespół znalazł nowego wokalistę na jego miejsce, a został nim Krzysztof Wałecki, kojarzony z oddziałem zamkniętym, bo to wokalista tego właśnie zespołu, który do składu dołączył w 1995 roku, no i grał w nim aż do tego momentu z przerwą w latach 2000-2016. No to zobaczymy, jak w tej nowej odsłonie z nowym wokalistą budka suflera sobie poradzi. Trzymamy kciuki, tak czy inaczej. A oddział zamknięty i party już za nami w Esterok.
1: Autopromocja. Melina. Esterok.
2: Kafir Afgan.
3: Ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No. Już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, że oni już widzą nową służbę na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk. I znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
18: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
19: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
18: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
19: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
18: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
19: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
20: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
21: Oh!
2: Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
21: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
22: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
23: Reklama.
24: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
25: Oczywiście.
26: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to the

tym tygodniu, dokładnie przedwczoraj, minęło 35 lat od premiery tych dwóch absolutnie kultowych albumów Gunsów, takich game changerów, jeżeli chodzi o karierę tej właśnie grupy Use Your Illusion, część pierwsza i część druga. 3,5 dekady fantastycznej historii rock'n'rolla. No i przed chwilą pojawił się jeden z utworów z tracklisty tego pierwszego albumu Use Your Illusion 1. Don't Cry. Guns N' Roses już za nami w SC Rock. Jeszcze w tej godzinie Hej nam się zmieści, a teraz gramy Red Hotów. Black Summer przed nami.

0: To był Hej i Muka w Esterok. Już na zakończenie godziny i naszego sobotniego spotkania. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone weekendowe popołudnie. Dobrego wieczoru Państwu życzę, między innymi w towarzystwie drogowskazów, które lada moment się rozpoczną, tuż po 18. Michał Cieślik, zmykam tymczasem i do poniedziałku.
1: Reklama.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Proszę, się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
11: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
10: A pan wie, jak to objechać?
12: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
13: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Michał Poklękowski, czas zaczynać drogowskazy. Witam i zapraszam. Manipulacja to takie nieetyczne oddziaływanie mające na celu kontrolowanie zachowań innych ludzi bez użycia siły. Manipulator wykorzystuje podstęp, zataja informacje i działa w sposób przemyślany, aby zmusić swoją ofiarę do działań wbrew jej woli. Z manipulacją stykamy się właściwie niemal codziennie, choć nie zawsze nawet jesteśmy tego świadomi, co jest moim zdaniem szczególnie niebezpieczne, bo wówczas trudniej jest nam się przed tym po prostu bronić. A jest to wykonalne całkiem. I o tym dziś w roli ekspertki Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej najnowszej, Techniki manipulacji, kto i jak na nas wpływa, to jej tytuł. Witam Ciebie, Alicjo, serdecznie w drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: Dlaczego w ogóle manipulujemy innymi ludźmi? Do czego jest nam to w ogóle potrzebne?
2: No dlatego manipulujemy, bo chcemy wpłynąć na zachowania innych ludzi. A dlaczego? No dlatego, żeby osiągnąć jakiś ważny dla nas cel. Żeby ktoś na coś się zgodził, coś dla nas coś zrobił, nie wiem, zmienił zdanie, został w relacji, bo nam tak bardzo na tym zależy, żeby nie odszedł, kupił określony produkt, ustąpił w konflikcie, zrobił tak, jak my chcemy, żeby zrobił, żeby podjął taką decyzję, jak my byśmy chcieli, żeby podjął taką decyzję, która dla nas będzie dobra i która dla nas będzie korzystna. Jednym słowem, manipulujemy po to, żeby uzyskać to, czego chcemy. I robimy to każdego dnia.
1: Mhm. A czy może być manipulacja dobra i zła? Czy można na przykład manipulować w tak zwanej dobrej wierze, żeby komuś pomóc? Poproszę takie krótkie przykłady złej i dobrej manipulacji.
2: Wiesz, to nie ma złej i dobrej manipulacji, bo manipulacja sama w sobie z definicji jest nastawiona na uzyskanie tego, czego ja chcę, kosztem drugiej osoby. Natomiast możemy mówić o manipulacji związanej ze złymi, jak i dobrymi intencjami. Aczkolwiek tu też bym trochę się starała być ostrożna, no bo oczywiście mówimy, no robię to dla twojego dobra, jednak to też jest manipulacja. Mhm. Wiadomo, że tutaj próbujemy wpłynąć na tego drugiego człowieka. Natomiast no, zła manipulacja, taki przykład takiej złej manipulacji, no to jest na przykład w związku, kiedy partner mówi, no jeżeli ty mnie naprawdę kochasz, to zrobisz to dla mnie przecież, prawda? Wiadomo, tak? Może być też w dobrej wierze, taka manipulacja, kiedy my chcemy kogoś do czegoś zmotywować. I tu jest takim dobrym przykładem, jest na przykład powiedzenie do dziecka, wiesz co, Jasiek, ja jestem bardzo ciekawa, czy uda ci się posprzątać ten pokój w 10 minut, bo jakoś w to nie wierzę. No i oczywiście ten Jasiek może spróbować posprzątać, mamy taki efekt, jaki chcieliśmy uzyskać. Albo w sytuacji, kiedy mamy rodzica starszego, który no, ma problemy, nie wiem, z chodzeniem, ze zdrowiem. I bardzo nam zależy na tym, żeby ten rodzic jednak korzystał ze świeżego powietrza. Możemy powiedzieć, wiesz co, tato, mam teraz ochotę na taki krótki spacer. Wiesz, ja potrzebuję tego ruchu. Może byś ze mną poszedł? No to wtedy rzeczywiście możemy mówić o takiej manipulacji, która ma na celu dobro tego drugiego człowieka, a nie tylko naszą korzyść. I w takim układzie no, możemy powiedzieć, że to jest no, dobry sposób, ale bym tutaj wtedy powiedziała wpływu na tą drugą osobę, a nie manipulacja. Więc myślę sobie, że ważne jest to, czy ja mówię do tej drugiej osoby, rozmawiam z tą drugą osobą uczciwie i mówię uczciwie na przykład, czego ja chcę, czy pozostawiam jej rzeczywistą możliwość odmowy, czy też to, co ja robię, to robię przede wszystkim po to, żeby było mnie wygodnie.
1: Mhm. Manipulacje mogą stosować nawet autorytety, tak zwani eksperci, a mimo to im ufamy. Dlaczego? Piszesz o tym też w swojej nowej książce.
2: Wiesz co, bo autorytet jest jednym z najsilniejszych źródeł wpływu społecznego. I nie ma niczego złego w tym, że my ufamy autorytetom, bo po to one są użyteczne. My nie jesteśmy w stanie być prawnikiem, jednocześnie budowlańcem, lekarzem. No idziesz do lekarza, bo mu ufasz, prawda? Idziesz do prawnika, bo też mu ufasz. Chcesz kupić dom, idziesz do instytucji, która tymi domami handluje, bo chcesz taki dom kupić i wierzysz, że oni sprzedadzą ci coś dobrego. Zakładamy, że ta osoba ma wiedzę i doświadczenie.
1: Tak.
2: Których my nie mamy, no bo trudno, żebyśmy mieli. Problem natomiast jest, kiedy my z góry zawsze zakładamy, że jak ktoś jest ekspertem, to na pewno ma rację. I nie chciałabym się tu za bardzo rozwodzić nad takim doświadczeniem, eksperymentem, który był zrobiony w latach 60. na Yale, na Uniwersytecie Yale. Myślę, że on jest doskonale znany. Zrobiony przez Stanleya Milgrama, prawda? Który pokazywał, że ludzie pod wpływem autorytetu są w stanie robić krzywdę.
1: Krzywdę innym, tak.
2: Innym osobom, tak. Prawda? Więc rzeczywiście autorytet ma dużą siłę. Ba, nawet nie tylko taki sam autorytet, ale oznaki tego autorytetu, czyli to, że ktoś mówi nam, że jest profesorem, albo że jest doktorem, albo że ma wysokie stanowisko, nie wiem, dyrektor, prezes, ten biały fartuch, który widujemy w reklamach, prawda, elegancki garnitur, sposób wypowiadania się i taka

0: rozumiem za tym, co słyszymy, że na pewno ktoś ma rację.
1: Reguła wzajemności, a manipulacja, a techniki manipulacyjnej, i jaki mamy tutaj związek?
0: Sama reguła wzajemności nie jest niczym złym. Jest to reguła, która pozwala nam budować relacje społeczne, zacieśniać te relacje, jest taką naturalną normą społeczną, tak? Jeżeli ktoś dla nas zrobił coś dobrego, pojawia się taka naturalna potrzeba, żeby się odwdzięczyć. Natomiast w momencie, kiedy ktoś celowo uruchamia w nas to poczucie zobowiązania, żeby później łatwiej wykorzystać nas i uzyskać coś z reguły większego, no to jest to już manipulacja. I taka manipulacja w sprzedaży, no to są te wszystkie darmowe, małe próbki. No ale to co, nie kupi pani tego jednego pudełeczka, czy tej jednej puszki, czy tego jednego serka? W relacjach znowuż, no często prawda jest tak, że my coś zrobiliśmy dla cioci, albo ciocia coś małego dla nas. No i wtedy musimy się odwdzięczyć. No jak to nie odwdzięczysz się ciotce, babci, mamie, tacie? No przecież ja tyle dla ciebie robię, prawda? A ty teraz nawet nie masz dla mnie 5 minut, żeby ze mną porozmawiać. To jest tak, że kiedy my czasami na przykład w tej regule wzajemności zgodzimy się na jakąś małą prośbę, no to ten ktoś potem jeszcze bardziej będzie naciskał, prawda? No dobrze, no coś takiego małego zrobiłaś, no to może zrób jeszcze coś. Ale jest jeszcze bardziej taka podstępna ta reguła, kiedy ktoś mówi, wiesz co, czy mógłbyś przez weekend zająć się moimi psami, bo ja wyjeżdżam. No wiesz, no nie za bardzo mogę przez weekend. No to słuchaj chociaż te 2 godzinki, nie? No i wtedy co się pojawia? No dobra, no nie będę przez cały weekend siedział z tymi psami, no ale te 2 godziny, no to w sumie to ja się mogę zgodzić. I już ulegamy tej prośbie, chociaż my tak za bardzo nie chcemy siedzieć z tymi psami, bo wolelibyśmy zrobić coś innego. Jest taki mechanizm, on zrezygnował ze swojej wielkiej prośby, tak? W związku z tym ja też powinienem dać jakieś ustępstwo. W związku z czym pamiętajmy, że wdzięczność nie jest długiem. My możemy być wdzięczni, ale nie musimy za to od razu płacić, za to, że ktoś jest dla nas miły. Jak się bronić? Patrzmy, co jest wdzięcznością, a co jest zobowiązaniem. Bo to nie jest to samo.
1: To nie jest to samo, tak.
0: Można powiedzieć, słuchaj, dziękuję, ja bardzo doceniam to, co dla mnie zrobiłeś, ale nie mogę się z tobą zgodzić w tej i w tej kwestii. Albo na to, o co teraz mnie prosisz, no nie jestem w stanie się zgodzić. Mogę zrobić dla ciebie coś innego. Zauważanie też, nasze ciało jest bardzo takie jak papierek lakmusowy, zauważanie momentu, w którym my czujemy tą presję, że jest mi z tym niewygodnie, że ja nie chcę tego zrobić, no ale tak jakoś głupio odmówić, no bo on wcześniej przecież coś tam dla mnie zrobił, nie? Warto też, jak czujemy coś takiego, sobie powiedzieć, zaraz, jest mi niewygodnie, to może ja się najpierw zastanowię, czy ja mogę to zrobić i powiedzieć, wiesz co, zastanowię się, dam ci odpowiedź, nie wiem, za 5 minut, za 10 minut, jutro, tak? Bo nie chcę podejmować decyzji teraz, a potem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to rzeczywiście jest dla mnie wygodne i czy mnie jest z tym dobrze, nie? Jeszcze jedna ważna sprawa. Proporcje. Zaprasza cię ktoś, Michał, na kawę, a potem mówi, wiesz co, ja to potrzebuję, żebyś ty napisał mi taki długi raport na jakiś temat. I Michał sobie mówi, no tak, no wypiłem tą kawę, zaprosił mnie na tą kawę, no wypadałoby mu napisać ten raport. No nie. Prawda? Nie zawsze to jest symetryczne i nie musi być symetryczne. Też takie nauczenie się, że my nie musimy automatycznie spłacać wszystkich długów. Jeżeli ktoś jest dla nas miły, chce nam pomóc, to znaczy, że jest miły, chce nam pomóc. Super, że mamy takich ludzi wokół siebie, ale to z góry nie oznacza, że ja zaraz muszę w jakikolwiek sposób tej drugiej osobie to oddać. I jeszcze, jeśli mogę, asertywna odmowa, bez nadmiernego tłumaczenia. Idzie ktoś do ciebie z próbką, nie, dziękuję, ale może pani jednak spróbuje, nie, dziękuję. I nie trzeba tu za dużo gadać.
1: Aha, urok osobisty i jego znaczenie w wywieraniu wpływu. Bardzo ciekawy temat. 178 strona twojej nowej książki. Osoby ładne, energiczne, uśmiechnięte, sympatyczne mają większą łatwość manipulowania innymi. Jeśli tak, to dlaczego tak się dzieje?
0: Wiesz co, bo my lubimy ludzi sympatycznych, tak? Ale co to znaczy ta sympatia? Ta sympatia to oznacza to, że ktoś się do nas uśmiecha, że jest ciepły, energiczny, dał nam zainteresowanie. Ludzie, którzy są do nas podobni, mają podobne zainteresowania.

0: O, to ja to rozumiem, nie? On jest taki sam jak ja. Dobrze się czujemy w obecności takich ludzi. Wolimy ludzi życzliwych niż nieżyczliwych, tak? Często też jest właśnie kwestia tego efektu halo, czyli jedna jakaś pozytywna cecha, którą widzimy w tym drugim człowieku, powoduje, że już on jest na pewno idealną osobą, tak? Kompetentną, inteligentną, godną zaufania. No już w ogóle wszystkie ma te cechy, zresztą były też robione na ten temat w psychologii badania. Natomiast to również nie mówię, że ludzie nie są sympatyczni, no bo ludzie są tacy. Znowuż, jeżeli wykorzystujemy te nasze atrybuty po to, żeby kogoś wykorzystać, coś uzyskać, to wtedy to jest manipulacja. Nie? No bo wyobraź sobie, że masz dwóch sprzedawców, nie wiem, tych przysłowiowych marchewek. No i jeden stoi za kontuarem i waży i sprzedaje te marchewki. A drugi mówi, dzień dobry, panie Michale, co tam u pana dzisiaj słychać? Jak pan dzień dzisiaj rozpoczął, prawda? I już czujemy, że jest sympatycznie, więc te marchewki, jakie by nie były, po prostu kupimy od niego, bo czujemy z nim
1: same
0: pewną...
1: Same wchodzą nam do torebki.
0: Dokładnie, tak. Czujemy z nim dobrą relację, tak? W związku z czym, no, bądźmy tutaj też bardzo, bardzo mocno czujni.
1: Techniki manipulacyjne w mediach społecznościowych, o, szeroki temat. Nie wyczerpiemy go, ale chociaż go tak naznaczmy troszeczkę, zaznaczmy. Możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, jak są tam właśnie w social mediach powszechne, prawda? Czy można jakoś je rozpoznać?
0: Oj, zdecydowanie. No wszystkie te techniki, o których tutaj teraz mówię, one są widoczne w mediach społecznościowych i to jest bardzo takie środowisko, które sprzyja wywieraniu wpływu. No chociażby społeczny dowód słuszności. Na tej podstawie oceniamy wiarygodność osoby, produktu, informacji. No wszyscy to lubią, jest, nie wiem, 1000 lajków, to znaczy, że to jest wartościowe, że to jest dobre, tak? No ale popularność nie jest dowodem ani prawdziwości, ani jakości. Ten silny mechanizm autorytetu, o którym przed chwileczką rozmawialiśmy, tak? Ten influencer, wszyscy go znają, ten lekarz, który się wypowiada, nie wiem, psycholog, trener, ekspert, który rekomenduje określony produkt. Ba, to nawet nie musi być ekspert tego produktu, ale wystarczy, że będzie to znana powszechnie osoba. Ktoś, nie wiem, jakiś piosenkarz znany wszystkim, czy piosenkarka, i ona, czy on reklamują jakiś produkt. Aha, to musi być dobre, prawda? Buduje się wtedy też z takimi influencerami swojego rodzaju taka relacja, można powiedzieć, paraspołeczna. No ja ją znam, nie? Ja ją znam. To jest taka jednostronna więź. Ta jednostronna więź też zwiększa podatność na rekomendacje. Oczywiście ta reguła niedostępności. Za chwilę znikną te produkty, tak? To tylko dzisiaj masz taką okazję. Presja czasu, za 5 minut już nie dostaniesz. Szeroko i wszędzie pojawiające się FOMO, czyli lęk przed tym, żeby właśnie, że coś ominę, że ja tego nie zobaczę, że mnie tam nie będzie, więc ja tam muszę kliknąć, ja muszę kupić ten bilet, ja muszę kupić ten produkt, ja go muszę mieć, bo wszyscy go mają. Ja nie chcę być wyautowany czy wyautowana tylko dlatego, że coś mnie ominęło. Poza tym boty wszelkiego rodzaju i ta personalizacja przekazu, tak? W zależności od tego, na co klikasz, te boty wiedzą, że się tym interesujesz i dostajesz jeszcze więcej podobnych reklam z danego obszaru. Poza tym te wszystkie reklamy wywołują w nas bardzo silne emocje. Różnego rodzaju. Od oburzenia, przez strach, złość, zachwyt, prawda? Jak tylko czujemy, coś nas porusza, to szybko klikamy, wrzucamy dalej, komentujemy, udostępniamy, w ogóle nie myśląc, skąd to się wzięło i dlaczego się wzięło i czy to jest prawdziwe. Wszyscy jesteśmy podatni na te mechanizmy. Nie ma takich osób, które nie są podatne, bo każdy no, jest po prostu człowiekiem. Więc pamiętajmy, że jedną z najlepszych metod radzenia sobie to jest ta pauza. Zatrzymaj się. Zanim zdecydujesz, zatrzymaj się.
1: Tak? Zgodnie z definicją Wielkiego Słownika Wyrazów Obcych i Trudnych pod redakcją panów Markowskiego i Pawelca, manipulacja to, będę teraz cytował, świadome, nieuczciwe sterowanie poglądami lub działaniami ludzi, którzy realizują cele wcześniej im obce i niepotrzebne, jednak zgodnie z wolą manipulanta. Z manipulacją możemy mieć do czynienia codziennie i są sposoby, żeby się przed nimi chronić i dziś o tym w programie na moje pytanie odpowiada Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej najnowszej techniki manipulacji, kto i jak na nas wpływa, którą mamy na studyjnym stole. Michał Poklękowski do rozmowy z Alicją, wracam już za chwilę w drugiej części Drogowskazu.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: I czas na drugą część drogowskazów. Michał Pokrękowski, moje uszanowanie po raz drugi. Temat manipulacji, manipulowania innymi budzi wiele kontrowersji i też emocji. W życiu codziennym, zawodowym, zwłaszcza w marketingu i negocjacjach, techniki manipulacji są stosowane bardzo często i nie zawsze w sposób uczciwy. Czym jest manipulacja? Jakie są najczęściej stosowane techniki i co najważniejsze, jak możemy się przed nią bronić? O tym w tej edycji drogowskazów w roli ekspertki cały czas jest Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo behawioralna i terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej, która nosi tytuł Techniki manipulacji, kto i jak na nas wpływa. Witam Ciebie, Alicjo, po raz drugi.
2: Dzień dobry.
1: Lubimy tych, którzy są do nas podobni, prawda, na wielu poziomach. Czy korzystając z tego mechanizmu, tego schematu, łatwiej jest nam zostać zmanipulowanym przez takie właśnie osoby, osoby podobne do nas?
2: Zdecydowanie tak, dlatego że podobieństwo wyzwala w nas lubienie. No bo skoro jest taki jak ja, no to co, nie będę siebie lubił? Więc pojawia się lubienie, pojawia się sympatia, rośnie zaufanie, a kiedy my komuś ufamy, no to łatwiej jest nas do czegoś przekonać. Nawet jeżeli nie jesteśmy w 100% pewni, czy to, co ta osoba nam proponuje, to to zaufanie powoduje, że skoro taka osoba nam to proponuje, to znaczy, że ona wie i ja już nie muszę się za bardzo nad tym zastanawiać i daje się wkręcać. Wystarczy czasami drobny wspólny element, kiedy rozmawiamy z przedstawicielem, nie wiem, ubezpieczeń albo, nie wiem, kredytowym, kimkolwiek. I w trakcie tak zwanego tete-a-tete my słyszymy, wie pan co, no ja też kiedyś coś takiego przeżyłem. Wie pan co, ja to doskonale rozumiem, bo u mnie się też takie rzeczy wydarzały, więc czujemy wtedy z taką osobą więź. W związku z czym tak, jest bardzo łatwo nami w takim układzie manipulować.
1: A jak się bronić przed manipulacją opartą na zaangażowaniu i na spójności? Piszesz o tym na 162 stronie twojej nowej książki, Alicjo. Poproszę chociaż taki krótką podpowiedź, tak? A szczegóły nasze słuchaczki i słuchacze drogowskazów znajdą w 5 rozdziale twojej książki.
2: Wiesz co, zaangażowanie i spójność to są takie techniki, które uderzają bardzo mocno w nas. My chcemy być spójni sami ze sobą. Jeżeli my podejmujemy już jakąś decyzję, a potem się okazuje, że ta decyzja nie do końca była dobra, to my się z tym źle czujemy. My chcemy być konsekwentni, my chcemy być kongruentni, my chcemy być spójni, tak? Więc kiedy już coś zadeklarujemy albo zrobimy pierwszy krok, to dalej nam się pojawia ta chęć bycia konsekwentnym. W związku z czym najpierw jak my się zgodzimy na jakąś małą rzecz, a później pojawią się coraz większe oczekiwania, czyli ta technika stopy w drzwiach,
1: tak.
2: No to my po prostu płyniemy. Nie? Pamiętam jak kupowałam samochód i pan mi najpierw zaproponował dywaniki, tam nie wiem, wtedy za 40 zł, no to niedużo, nie? A potem się okazało, to może jeszcze to może jeszcze tamto, to może jeszcze tu zupgrade'ujemy, czy gdzieś tam zupgrade'ujemy. No i okazywało się ostatecznie, że ten samochód kosztuje troszeczkę jednak więcej niż na początku zakładałam. Jak się bronić? Przede wszystkim dawać sobie prawo do zmiany zdania. Już nawet jak popłyniemy, to powiedzieć, wie pan co, no może i ja przed chwileczką z panem ustaliłam, że tu zrobimy upgrade i tam zrobimy upgrade, ale ja jednak wezmę tylko te dywaniki. Mamy do tego pełne prawo.
1: Łatwiej nami manipulować, Alicjo, kiedy się boimy, prawda? Dlaczego? Dlaczego manipulacja poprzez wzbudzanie strachu, lęku naszego jest tak potężnym i skutecznym narzędziem, techniką?
2: Dlatego, że strach dotyka naszej podstawowej potrzeby. Potrzeby bezpieczeństwa. Kiedy my czujemy zagrożenie, nasz organizm się mobilizuje do działania. Uwaga koncentruje się na tym niebezpieczeństwie, a my zaczynamy szukać sposobu, żeby sobie z tym poradzić i odzyskać poczucie równowagi i tego bezpieczeństwa. Dlatego strach jest tak silny. To są takie komunikaty typu, jeżeli tego nie zrobisz, to stanie się coś złego. Albo jeżeli zrobisz, to wtedy dopiero będziesz bezpieczny. Żywienie nas reklamami, które wzbudzają w nas strach, czy komunikatami, które mówią, że za chwilę stanie się jakaś tragedia, bardzo mocno w nas uderzają. bo to jest ta podstawa podstaw. My chcemy być bezpieczni. I strach może dotyczyć nie tylko fizycznego zagrożenia, ale może dotyczyć też odrzucenia. Na przykład, jeżeli tego dla mnie nie zrobisz, no to ja odejdę. Może być związany z utratą pieniędzy. Jeżeli nie zainwestujesz w swoje zdrowie i nie wykupisz tego ubezpieczenia, no to na starość będzie z tobą źle, nie? Więc naprawdę my chcemy się czuć bezpieczni, chcemy czuć się zaopiekowani i lęk bardzo mocno nam zawęża uwagę, utrudnia spokojne rozważenie wszystkich możliwości i zaczyna się takie myślenie, to co ja mam zrobić, żeby tego uniknąć, żeby nie stało się to, co w mojej głowie urasta do ogromnej katastrofy.
1: A jacy ludzie są szczególnie podatni na manipulację, a jacy na nią bardziej może odporni? Tak, od czego to może zależeć, ta różnica od typu osobowości, życiowych doświadczeń?
2: Wiesz co, z każdym można manipulować, ale tak, jest kwestia na pewno życiowych doświadczeń, jest kwestia tego, w jakiej rodzinie dorastaliśmy, jakie mamy schematy. Jedne osoby mogą oczywiście być bardziej podatne. Myślę, że wśród osób bardziej podatnych na manipulacje, to będą takie osoby, które mają ogromną potrzebę aprobaty. Takie osoby, które bardzo boją się odrzucenia, które mają trudność z odmawianiem czy ze stawianiem granic, właśnie dlatego, że nie potrafią tego robić, bo doświadczały jakichś negatywnych skutków. Osoby, które mają niskie zaufanie do własnego osądu, co powinny zrobić. No bo jak zrobią i się okaże, że jest źle, to się okaże, że ze mną coś jest nie tak, więc wolę, żeby ktoś inny za mnie decydował. Więc jeżeli ekspert mi coś mówi, to on na pewno ma rację. Wszelkie osoby, które boją się konfliktów, również są bardziej podatne na mobbing, które się nie czują silne, tylko czują się słabe. I to są osoby, które w dzieciństwie nauczyły się w taki sposób funkcjonować właśnie po to, żeby zachować bliskość, że poprzez dostosowywanie się do innych ja mogę być zauważony czy zauważona, ja mogę być kochany, że to w ogóle mówi o mojej wartości, że myślenie, żeby innym było dobrze, sprawia, że jestem dobrym człowiekiem, bo jeżeli ja nie zrobię tak, jak chce mój wujek albo moja ciocia. Dzisiaj usłyszałam od pacjentki, że musiała zawsze przytulać wszystkie ciotki i wszystkich wujków, nawet jeżeli nie chciała. Nawet jeżeli ten wujek był, no mówiąc kolokwialnie, oblechem, nie? Więc nie mogę odmówić. Łatwiej jest wtedy takimi osobami manipulować, bo im bardzo zależy na tym, żeby być dobrymi osobami, żeby inni o nich dobrze myśleli i każda taka manipulacja w postaci obrażenia się, nieodzywania się powoduje, że oni bardzo mocno cierpią.
1: A czy manipulatorem, Alicja, człowiek się rodzi? Czy zdolności manipulacyjne gromadzi poprzez życiowe doświadczenie, tak? Czy manipulacji można się nauczyć? Pewnie można, no, wyprzedzę tak jak twoją odpowiedź, tak?
2: Dokładnie.
1: I czy manipulować mogą nawet osoby, no nazwijmy je uczciwymi, tak? Często pytają o to internauty.
2: Jasne, że tak. Natomiast no, nikt nie rodzi się manipulatorem. My tego się uczymy właśnie w toku naszego życia, od tych naszych najbliższych. Jeżeli mama całe życie obrażała się, bo nie wiem, córka nie chciała zrobić tak, jak mama mówi, no to córka nauczyła się, że no nie może sprawiać przykrości innym ludziom, bo się będą od niej odwracać. I kiedy trafi, nie wiem, na takiego partnera, który też będzie mówił, no wiesz co, no ale no ja widzę dzisiaj, że ja się z tobą nie mogę dogadać, że to w ogóle z tobą coś jest dzisiaj nie tak, bo ja tu próbuję ci przedstawić swój punkt widzenia, a ty w ogóle go nie chcesz przyjąć, nie? No nie chcę, no bo mam inny punkt widzenia i chciałabym o tym porozmawiać. Więc dziecko po prostu w środowisku rodzinnym uczy się zależności między swoim zachowaniem, a reakcją otoczenia. I te strategie, no po prostu mogą się utrwalać. Więc jeżeli ktoś wyrastał w środowisku, w którym trudno było mówić wprost o potrzebach, emocjach, ale właśnie skuteczne było to obrażanie się, wzbudzanie poczucia winy, wycofywanie uczuć jako tej kary, prawda? Czy stawianie innych pod presją, bo tylko wtedy można było coś uzyskać, no to przenosi to później do swoich relacji w dorosłym życiu.
1: A co najmocniej dekoncentruje i też wyprowadza z równowagi osobę, która nami usiłuje manipulować?
2: No oczywiście to, że my się nie damy zmanipulować, czyli nie wchodzenie w przeciąganie liny, nie reagowanie tak, jak ta druga osoba się spodziewa. Wystarczy czasami spokojne, krótkie nie. zamiast tłumaczenia. Można powiedzieć, doceniam to, co dla mnie zrobiłeś, ale tym razem się nie zgadzam, na przykład, tak? Kolejną rzeczą jest czas. Wiesz co, nie odpowiem ci teraz. No ale musisz teraz zdecydować przecież, to jest ostatnia szansa, no poczekaj. Ja potrzebuję czasu. Nie podejmę decyzji teraz. Albo nazwanie tego, co się dzieje, bez agresji. Jeżeli mama mówi, no muszę ci się wygadać, a córka chce powiedzieć, no mamo, ale dzisiaj teraz nie mam czasu ciebie słuchać. Ty nigdy dla mnie nie masz czasu. Mamo, bardzo jest dla mnie ważne to, co się teraz z tobą dzieje. Rozumiem, że jest ci trudno, rozumiem, że jest ci przykro. Powiedzieć, co się wydarzyło, czyli pokazać, odzwierciedlić, że cię słucham. Natomiast chętnie wrócę do tej rozmowy za 2 godziny. Mhm. Okej? Mhm. Więc ważne jest takie nietłumaczenie się. Czasami taka technika zdartej płyty, czyli powtarzania kilka razy tego krótkiego komunikatu. Rozumiem, że jesteś zły, ale nadal się na to nie zgadzam. Nie dostarczać tych reakcji, które są pożywką dla tej drugiej osoby, bo wtedy manipulacja działa. I manipulatorowi szczególnie trudno jest wpływać na człowieka, który rozpoznaje, co się dzieje, daje sobie czas, nie boi powiedzieć się nie, potrafi znieść to, że ta druga osoba może być z tego niezadowolona.
1: Manipulacja emocjonalna w relacjach, w związkach, szeroki temat, także poruszasz go, Alicja, w swojej książce. Poproszę o taki krótki przykład, żeby słuchaczki i słuchacze drogowskazów mieli jasność, jak taka manipulacja emocjonalna w relacji wygląda.
2: Manipulacja emocjonalna zaczyna się wtedy, kiedy zamiast powiedzieć o swojej potrzebie, próbujemy wywołać taką emocję, która ma skłonić partnera do określonego zachowania. To już trochę o tym wspominałam. Może być na przykład tak. Żona, mąż, któryś z partnerów mówi, no wychodzę dzisiaj, tak? Mówiłem ci wczoraj, czy tam przedwczoraj, że dzisiaj mam, nie wiem, spotkanie z chłopakami. Oczywiście, idź sobie. Widocznie oni są dla ciebie ważniejsi ode mnie, nie? Gdyby ci naprawdę na mnie zależało, to sam wiedziałbyś, że powinieneś zostać. No i co? I ta druga osoba, po co to jest powiedziane? No, żeby wzbudzić poczucie winy, żebyś ty został dla mnie. Zamiast, no, takiego, no nie wiem, zakazu, nie wolno ci iść. No nie ma czegoś takiego, nie? Bo nie powiem, nie wolno ci iść, no bo jak to zabrzmi. W związku z czym manipulowuję tą drugą osobę w to poczucie winy. Bo jeżeli wyjdziesz, to będzie oznaczało, że mnie nie kochasz i nie jestem dla ciebie ważny. Więc zdrowa odpowiedź, no jaka mogłaby być? Rozumiem, że jest ci przykro i że chciałabyś spędzić ze mną czas. To nie znaczy jednak, że jesteś dla mnie mniej ważna. Mhm. Dzisiaj jednak spotkam się z przyjaciółmi, a jutro możemy zaplanować czas tylko dla nas. Ale to jest bardzo trudne, kiedy jesteśmy w poczuciu winy, bo wtedy nie przychodzi nam to do głowy tak łatwo, dokładnie, żeby tak sprawnie tej drugiej osobie odpowiedzieć, bo my nie chcemy tej drugiej osoby ranić, a ta druga osoba wie, że my właśnie tak funkcjonujemy i że jak poczujemy, że jesteśmy winni, no bo to nasza wina, bo my idziemy z tymi kolegami, to może ta osoba zostanie.
1: I ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania przy radiowym stole. Alicjo, internauci często pytają, czy są jakieś sytuacje w życiu, w których nie powinniśmy mieć żadnych skrupułów związanych z manipulowaniem innymi. Są takie sytuacje? Możemy podać jakiś przykład?
2: Wiesz co, no nie wiem, wyobrażam sobie sytuację zagrożenia, tak? Że
1: też o tym pomyślałem.
2: Prawda?
1: Tak.
2: Ktoś jest w panice, chce coś zrobić, co jest bezpośrednio zagrażające jego bezpieczeństwu czy jego życiu. No to oczywiście możemy wszelkie działa tutaj wyciągać po to, żeby tą osobę od tego odwieść. Bo wtedy celem nie jest to, żeby kogoś przekabacić na swoją stronę, tylko ochrona tej drugiej osoby, prawda? Tak jak wspominałam, taka relacja z małym dzieckiem, prawda? Czy, nie wiem, czy zdążysz umyć ząbki. Wiesz co, a pokaż mi, czy ty umiesz zrobić przewrót. A ostatnio rozmawialiśmy o tym, że uczysz się hiszpańskiego. Wiesz co, ja tak do końca nie wierzę. Czy ty znasz ten hiszpański? To są takie metody, które mogą motywować do tego, żeby ktoś, na przykład dziecko się otworzyło do tego, żeby, nie wiem, mówić właśnie na przykład po hiszpańsku, czy żeby coś zrobić. Więc myślę, że wtedy to jest na rzecz tej drugiej osoby, a nie dla mnie. I wtedy to jest, ja bym tego nie nazywała manipulacją, ja bym to nazywała wpływem. A wpływ ma na celu wzbogacenie tej drugiej osoby, pomożenie jej w tym, żeby ona się mogła rozwijać. To już wtedy to nie jest manipulacja, wtedy to jest wpływ.
1: Manipulacja to forma wpływania na innych, w której manipulujący stara się wpłynąć na myśli, emocje i zachowania drugiej osoby w sposób, który przynosi korzyść głównie jemu samemu, a niekoniecznie osobie manipulowanej. W odróżnieniu od perswazji, która jest bardziej otwarta i transparentna, manipulacja bywa subtelna, niedostrzegalna dla osoby, która jest jej celem. Manipulacja często wykorzystuje różne techniki psychologiczne, które działają na podświadomość i na emocje, co sprawia, że manipulowana osoba może nawet nie zdawać sobie sprawy z wpływu, jaki jest na nią wywierany. O tym dziś na moje pytanie odpowiada Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej najnowszej pod tytułem Techniki manipulacji. Kto i jak na nas wpływa? Michał Poklękowski do rozmowy z Alą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni i stanie się to już niebawem.
0: Reklama. Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Co robimy w sobotę, 19 września?
8: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
7: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
8: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
7: A w niedzielę?
8: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
7: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
9: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
7: Koncert?
9: Lepiej, festiwal.
7: A kto gra?
9: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
7: Okej, na taki festiwal to ja idę.
9: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
10: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
14: 4 inwestycje, 4 różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. 4 miejsca, 4 różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProwBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.provbud.pl.
0: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się ponownie. Manipulacja jest rodzajem wpływu społecznego, z którym możemy zetknąć się w bardzo różnych sytuacjach życiowych. Pojawia się wtedy, gdy jedna osoba ma względem drugiego człowieka lub grupy ludzi jakieś oczekiwania, próbuje wymusić ich spełnienie. Sedno sprawy polega na tym, że ofiara manipulacji jest przekonana, że podjęła decyzję lub zadziałała świadomie, a na jej zachowanie nie miały wpływu czynniki zewnętrzne. I o tym dziś w tej edycji Drogowskazów w roli ekspertki Alicja Stankiewicz. Ala jest psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną i terapii schematów, certyfikowanym coachem, autorką książek, w tym tej najnowszej, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w Radiowym Studiu, a ta książka nosi tytuł Techniki manipulacji. Kto i jak na nas wpływa? Witam Ciebie, Alicjo, po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry.
1: Fake newsy zalewają świat, zwłaszcza dziś w dobie rozwoju sztucznej inteligencji. One też mają nami manipulować, prawda? Czy jesteśmy w stanie jakkolwiek się przed nimi chronić? Pewnie by trzeba było się odpiąć na przykład od social mediów zwyczajnie.
2: Wiesz co, tak, fake newsy mogą być bardzo skutecznym narzędziem manipulacji i są, chociaż nie każda fałszywa informacja jest stworzona celowo. Czasami ktoś po prostu coś przekazuje dalej, czego wcześniej nie sprawdził, wydaje mu się, że jest to prawdą, więc o dezinformacji mówimy, wiesz, no wtedy, gdy fałszywe lub wprowadzające w błąd treści są rzeczywiście rozpowszechniane świadomie. Po to właśnie, żeby wpłynąć na czyjeś przekonania, emocje, zachowanie. Znowuż właśnie emocje są tutaj bardzo ważne i tak jak już wcześniej wspominałam, emocje, czyli strach, oburzenie, złość lub zdumienie, bo to jest klikalne, bo to nas porusza. Wszelkie hasła w stylu media ci tego nie powiedzą, lekarze ukrywają prawdę, za chwilę wydarzy się katastrofa. Bardzo łatwo w to wsiąkamy, klikamy, udostępniamy, leci w świat. Znowuż działa tutaj bardzo mocno ten społeczny dowód słuszności, o którym już mówiłam, ale dochodzi jeszcze efekt potwierdzenia, bo my też chętniej, jakiekolwiek by to nie były informacje, przyjmujemy te, które są zgodne z tym, w co wierzymy. Więc jeżeli my wierzymy, że generalnie lekarze oszukują, to cokolwiek by nie wpadło w naszą skrzynkę, będzie o tym mówiło, to my będziemy klikać. I teraz, czy jesteśmy w stanie się przed tym chronić? No pewnie tak, o ile znowuż się zatrzymamy. No bo tak, sztuczna inteligencja jest, każdy to widzi i nie, no świat będzie się dalej rozwijał. Sztuczna inteligencja pozwala bardzo łatwo tworzyć wszelkiego rodzaju przekonujące teksty, obrazy, nagrania głosu czy materiały typu deepfake, prawda? I dlatego my w takim prostym odruchu mówimy, o, widziałem nagranie, to musi być prawda. Natomiast, żeby się chronić, to potrzebujemy się znowu zatrzymać przed tym udostępnieniem. Kiedy poczujesz, że ojejku, bym to kliknął, zatrzymaj się. Nie, nie klikam. Sprawdzam, kto jest pierwotnym źródłem. Kto podaje to dalej? Skąd to wypływa? Albo szukam jeszcze potwierdzenia w kilku jakichś niezależnych, wiarygodnych źródłach. Na szczęście już teraz pojawiają się takie tacy dziennikarze, którzy starają się to robić, prawda? Już mamy takie media. Sprawdzamy datę, sprawdzamy kontekst, bo czasami prawdziwe zdjęcie czy nagranie może zostać wykorzystane do zupełnie czegoś innego, prawda? Znamy tego typu przypadki. Zwracajmy też uwagę na komunikaty typu szybko udostępniaj, bo za chwilę oni to usuną, prawda? Bo tutaj wszyscy kłamią i żeby to poszło jak najszybciej.
1: A nie? Czy to ma coś wspólnego z zachowaniem autonomii w cyfrowym świecie, o czym piszesz na 237 stronie twojej książki? Czy to już jest odrębny temat?
2: Wiesz co, żeby zachować swoją autonomię, to trzeba przede wszystkim nie dawać się wciągnąć w to wszystko. Więc tak, z tego punktu widzenia jak najbardziej, jeżeli ja się potrafię zatrzymać, jeżeli ja tego dalej nie klikam, jeżeli ja szukam odpowiedzi sama, no to znaczy, że ja mam jakieś krytyczne myślenie i poszukuję prawdy, a nie wchłaniam wszystko, co mi podrzuca internet, prawda? Więc my nie możemy od razu powiedzieć, ale też wiesz, nie możemy powiedzieć, słuchaj, wyłącz internet. No żyjemy niestety, banki mamy internetowe, mamy maile, pracujemy, robimy zakupy, korzystamy z różnych stron. No nie jesteśmy w stanie nie być w cyfrowym świecie. Natomiast możemy zdobywać informacje, możemy szukać i się dowiadywać, żeby no, jak najmniej popełniać błędów.
1: Wielokrotnie słyszałem w swoim życiu, także w studiu drogowskazów, Alicjo, że z całej tej mrocznej triady, tak, w której skład wchodzą psychopaci, narcyzi, manipulatorzy, to właśnie ci ostatni robią największe spustoszenie i są najbardziej społecznie niebezpieczni. Podpiszesz się pod tym?
2: Poczekaj. Najpierw zrobimy małe doprecyzowanie. W psychologii mroczna triada to nie psychopatia, narcyzm i manipulatorzy, ale psychopatia, narcyzm i makiawelizm. I właśnie ten makiawelizm jest prawdopodobnie tym, co masz na myśli, ponieważ on jest bardzo silnie związany z takim instrumentalnym traktowaniem innych ludzi, z takim cynizmem i taką skłonnością do strategicznej manipulacji, żeby uzyskać to, na czym mu zależy. Czy te osoby są najbardziej społecznie niebezpieczne? Nie powiedziałabym, bo też nie przypinałabym takich łatek. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim to trzeba patrzeć na to, jak inni ludzie nas traktują, jak się zachowują i przede wszystkim jak się zmieniają w momencie, kiedy my stawiamy im granice i kiedy my im mówimy nie. Bo to będzie taką informacją dla nas, czy ta osoba chce nami manipulować, czy nie. U narcyza ta manipulacja może wiązać się z taką potrzebą podziwu, poczucia wyjątkowości, większą wrażliwością na krytykę, tak? W psychopatii znowuż tam nie ma w ogóle empatii, nie ma poczucia winy, jest chłód emocjonalny czy impulsywność. Więc miks tych trzech osobowości też w świecie występuje. No nie mamy takich czystych osobowości, więc przede wszystkim, żeby siebie chronić, to patrzmy na to, jak ludzie inni nas traktują, szczególnie wtedy, kiedy my się z nimi nie zgadzamy.
1: Manipulacja ma zazwyczaj nas do czegoś zobowiązać. O tym już też trochę rozmawialiśmy. Piszesz o tym w swojej książce. Nawet takie sformułowania używasz, tak, o niekończącej się spirali zobowiązań. Kiedy w nią wpadamy?
2: Wiesz co, wtedy, kiedy ktoś od razu prosi nas o coś wielkiego, ale kolejne zobowiązania potem pojawiają się małymi krokami. Czyli ktoś nas o coś prosi dużego, my mówimy nie, a potem mówimy, słuchaj, to już mówiliśmy, tak, to zrób tą małą rzecz tylko dla mnie. Mówimy, no dobra, no to już dla ciebie zrobię, nie? I ta spirala nakręca się na takiej zasadzie, no dobra, no to jest tylko takie małe, nie? No, wiesz co, dzisiaj potrzebuję wyjść wcześniej, czy wyślesz za mnie tego maila? No dobra, jednego maila mogę ci wysłać, nie? No, bo tam przychodzi drugi dzień, czy tam za 5 dni koleżanka znowu mówi, wiesz co, ale ja dzisiaj to muszę dzieci odebrać. No a ja jestem taka dobra koleżanka, wiem, że ona ma dzieci, no jest samotna, no co, nie pomogę? No to wyślę dzisiaj te 2 maile za nią. I tak to narasta i narasta i narasta, no bo przecież kiedyś poprosiła mnie o coś dużego, ja nie mogłam, prawda, no nie mogłam siedzieć z jej dziećmi, no bo to są w sumie jej dzieci, ja mam swoją rodzinę, no ale tych maile, to przecież mogę, nie, to się nic nie stanie. No i wpadamy, prawda, w relacji znowuż, no ktoś może powiedzieć, słuchaj, wiesz, jak dojedziesz już tam na miejsce, to mi napisz, że już tam jesteś, albo napisz, kiedy wrócisz, bo ja się martwię. No niby takie fajne, nie? Ktoś się mną interesuje, jestem ważna, a potem rośnie to. A to gdzie byłaś dzisiaj? A z kim byłaś? A dlaczego mi nie powiedziałaś? A miałaś przyjść o 18, a przyszłaś o 18:30. Gdzie ty wtedy byłaś? I zaczyna się takie osaczanie i pilnowanie. I mamy tutaj ten mechanizm też taki związany z zaangażowaniem, z konsekwencją, no bo skoro już się na coś zgodziłem, czy zgodziłam, no to chcę zachować się spójnie. Znowuż ta reguła wzajemności, skoro ktoś wcześniej coś dla mnie zrobił, no to ja się czuję zobowiązana. Albo ta stopa w drzwiach, niewielka zgoda, zwiększa prawdopodobieństwo zgody na większą prośbę, prawda? No i taka myśl, skoro już tyle zrobiłem, no to głupio jest się teraz wycofać.
1: Jak wyczytałem z punktu widzenia biologii, Alicjo, i psychologii ewolucyjnej, manipulacja nie jest błędem natury, ani wyłącznie przejawem zła, ale zaawansowaną strategią przetrwania i reprodukcji. Czy to oznacza, że do końca istnienia naszego gatunku będziemy niejako skazani na manipulowanie i będziemy manipulować innymi, bo to zwyczajnie tkwi w ludzkiej naszej naturze?
2: Powiem tak. W ludzkiej naturze tkwi przede wszystkim zdolność do wpływania na innych. A manipulacja jest jednym z możliwych sposobów wykorzystania tej zdolności. Bo wpływamy na innych po to, żeby coś uzyskać, wpływamy na innych po to, żeby ich do czegoś zmobilizować. I teraz z perspektywy ewolucyjnej, no ma to sens, tak? Człowiek zawsze funkcjonował w grupie, musiał zdobywać sojuszników, współpracować, negocjować, budować różne pozycje, rozpoznawać intencje ludzi, ale też konkurować. I umiejętność przewidywania zachowania drugiego człowieka i wpływania na niego mogła przynosić wymierne, realne korzyści. Więc tak, ewolucja wyposażyła nas nie tylko w zdolność do rywalizacji, ale też do oszukiwania. Natomiast w którą my stronę pójdziemy, no to już my jesteśmy od tego, żeby to wybrać. Więc skoro jesteśmy zdolni zarówno do manipulowania, jak i do rozpoznawania manipulacji, no to jesteśmy też zdolni do egoizmu i do współpracy. I taki jest świat. Natomiast to, w którą stronę my pójdziemy, no to już to zależy od nas.
1: A czy ciało, reakcje naszego ciała podpowiada nam czasem, kiedy jesteśmy manipulowani, czy wysyła nam jakieś sygnały, nie wiem, czujemy ścisk w żołądku, że wiesz, taki szósty zmysł się jakby uruchamia, że ktoś chyba w stosunku do nas zachowuje się nie w porządku, tak?
2: Wiesz co, mogę powiedzieć tak, ciało i nasze emocje rzeczywiście mogą nam podpowiadać, ale wiesz, nie ma czegoś takiego jak jedna reakcja organizmu, bo też każdy z nas będzie miał troszeczkę inną reakcję na to, czy ktoś nami manipuluje, czy nie. Niemniej jednak reakcja naszego organizmu jest bardzo dobrym wyznacznikiem, żeby się zatrzymać sobie i powiedzieć, dlaczego, z jakiego powodu ja to czuję, skoro jest mi niewygodnie, to o czym mi to mówi, skąd to się wzięło. Więc warto zauważyć to napięcie w ciele, to przyspieszone bicie serca, ścisk w żołądku, uczucie gorąca, niepokój. Różne rzeczy to mogą być, bo to nam mówi, że kurna, coś tu jest nie tak, nie? Więc wyobraźmy sobie taką prostą sytuację, ktoś prosi nas o przysługę, my chcemy odmówić, ale słyszymy, no nie spodziewałem się tego po tobie, myślałem, że mogę na ciebie liczyć. I w tym momencie mamy napięcie w ciele. Poczucie winy, które się pojawia, potrzeba szybkiego wycofania się. Nie, to ja wiesz, to ja już wszystko dla ciebie zrobię, nie? Ale to jest właśnie ten sygnał. Zatrzymaj się, zastanów się, daj sobie czas, posłuchaj swojego ciała, swoich emocji i postaraj się odpowiedzieć w zgodzie ze sobą.
1: Podsumowując, da się bronić przed manipulacją. Jeszcze krótkie pytanie na sam koniec, na deser. Co w takiej walce, Alicjo, jest najtrudniejsze? Na jakie działania położyłabyś największy nacisk? Czujność, krytyczna postawa?
2: Co jest najważniejsze, żeby bronić się przed manipulacją?
1: Dokładnie, w tej obronie przed manipulacją.
2: Wiesz co, jakbyś był ciągle czujny, no to byś się chyba nie najlepiej czuł.
1: Tak, bym się wykończył.
2: Byś się wykończył. I tu nie chodzi o to, żeby teraz szukać w różnych komunikatach, relacjach tego, że ktoś na pewno chce mnie oszukać, tylko bardziej byłabym za tą świadomością tego, jakie są mechanizmy, jak one funkcjonują, skąd one się biorą, dlaczego one są, czyli ta wiedza. Druga rzecz to jest właśnie ta pauza, zatrzymanie się i zastanowienie, czego ja potrzebuję, o czym to jest i dawanie sobie prawa do odmowy. To są moim zdaniem najważniejsze rzeczy, tak? Bo jeśli ja jestem świadoma tego, co w tym układzie mnie martwi, czy to właśnie uruchamia łatwo jakieś moje emocje, czy to wynika z tego, że się boję odrzucenia, a może tu jest jakaś presja czasu i ja się boję, że czegoś nie zdążę. Więc im więcej mamy takiej świadomości, co, jaki guzik u nas, jak my naciśniemy, jak ktoś naciśnie, to nas boli, to należy nad tym guzikiem popracować.
1: To tyle na dziś. Musimy kończyć. Drogowskazy o technikach manipulacji i sposobach ochrony przed nimi. W studiu ze mną i z wami była Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej najnowszej pod tytułem Techniki manipulacji. Kto i jak na nas wpływa? Wydawnictwa RM. Bardzo dziękuję, Alicja, za poświęcony czas i za spotkanie przy radiowym stole.
2: Ja również dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci. Co tydzień dwa nowe podcasty, dwa nowe programy, nowi goście i nowe tematy. Michał Pokrękowski, wszystkiego spokojnego. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Cechy i doświadczenia, takie jak optymizm oraz właśnie wdzięczność, są coraz częściej wiązane ze zdrowiem naszego serca.
2: Panowie, to jest ten moment, kiedy powinienem powiedzieć, że jestem wdzięczny za to, że mogę z wami pracować.
3: Dziękujemy ci.
2: Ale nie byłoby to prawdą.
4: Szanuj wroga swojego, możesz mieć gorszego, naprawdę.
2: A no wiem, absolutnie wiem.
1: Szanuj Wojtka swego, możesz mieć gorszego.
2: Ale już gorzej nie będzie. Już gorzej nie traficie.
5: Damian Ukedże z The Voice of Poland wziął ślub. Jego żona też brała udział w muzycznym show TVP. Ciekawe, czy też wzięła udział w ślubie.
2: U mnie z kolei Natalia Siwiec ściągnęła doczepy. Tak wygląda w naturalnym wydaniu. Czyli teraz to są odczepy.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
11: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
10: A pan wie, jak to objechać?
12: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
17: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
18: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
19: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
18: Lesmes. Less stress.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
8: 15 zł.
5: Lepiej.
8: 20 zł.

0: pharmacity.pl i sprawdź sam.
1: 5931.
2: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy! Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
6: Koncert?
5: Lepiej, festiwal.
6: A kto gra?
5: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
6: Okej, na taki festiwal to ja idę.
5: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: 4 inwestycje, 4 różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Mocha Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. 4 miejsca, 4 różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
9: 5, 9, 31.
10: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: wojskowych służb nie można było, czy nie można się zgłosić, tylko że zawsze zgłaszają się do ciebie?
1: Czasy się zmieniły, nabór się zmienił. Kiedyś za czasów WSI do służby się nie można było zgłosić. Służba sama wybierała ludzi.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
5: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
6: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Co robimy w sobotę, 19 września?
9: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
8: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
9: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
8: A w niedzielę?
9: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
8: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
12: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
13: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Reklama.

słuchać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.